to czerwony, ona jest cała jak czerwona flaga. Powiewa tu mnie, a ty się przyglądasz.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
3: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł: ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. No to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie, on bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. I rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu, a tłum ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.
2: Jezus rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał i poszedł do domu. Znana scena biblijna. Paralityk uzdrowiony przez Jezusa, ale też wcześniej ta wymiana zdań dotycząca odpuszczenia grzechów i władzy czynienia tego. Jezus potwierdza. Uzdrowienie człowieka sparaliżowanego potwierdzeniem jest, że on ma władzę odpuszczać grzechy. Warto więc zatrzymać się przy tym, co ma miejsce, jeśli chodzi o tego człowieka. Chrystus mu poleca wstać, wziąć łoże, na którym wcześniej leżał, i udać się do domu. I zauważmy, on jest w stanie od razu to uczynić, mimo tego, że zaledwie kilka chwil wcześniej nie mógł się w ogóle poruszać. Uzdrowienie natychmiastowe i całkowite. Nie ma potrzeby żadnej, nazwijmy to, rehabilitacji. Nie ma ćwiczenia mięśni, stawów, które były unieruchomione. A wiemy, jak powrót do sprawności kończyn, które przez pewien czas nie były poruszane, wymaga ćwiczeń i wiele cierpliwości. Ta natychmiastowa odpowiedź ze strony człowieka uzdrowionego, który wstaje, chodzi, niesie łoże, potwierdzają wyjątkowy, cudowny charakter tego, co się wydarzyło. Ten, który to uczynił, to prawdziwie Syn Boży, Zbawiciel świata. Dlatego też możemy wyciągnąć wniosek. On ma również moc odpuszczania grzechów. Dziękujmy Mu za ten dar, którego nam udziela, a szczególnie doświadczamy go w sakramencie pokuty. Starajmy się też z tego daru Bożego przebaczenia jak najczęściej korzystać.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
3: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
4: Herodzie, otwórzmy serce na spotkanie z Nim w tej Eucharystii. A msza święta jest w następujących intencjach. Ksiądz Michał modli się za Janinę i Romana, Korzec za świętej pamięci, ksiądz Kamil za świętej pamięci Jadwigę Dąbrowską, jest to intencja od Machłajewskich. Ja natomiast za świętej pamięci Jana Kolasa od rodziny Hermanów. Przeprosimy Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina.
5: Moja bardzo wielka wina, że to błagam
4: Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
5: Amen.

0: Módl się, Boże, Ty przez łaskę przebrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności i błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Czytanie z księgi proroka Amosa. Amazjasz, kapłan z Betel, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć: spiskuję przeciw tobie, Amos, pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich słów jego, gdyż tak rzekł Amos: od miecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze swojej ziemi. I rzekł Amazjasz do Amosa: widzący, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy i tam jedz chleb i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: idź prorokuj do narodu mego izraelskiego, a teraz słuchaj słowa Pańskiego. Ty mówiłeś: nie prorokuj przeciwko Izraelowi, ani nie przepowiadaj przeciwko domowi Izaaka. Dlatego tak rzekł Pan: żona twoja w mieście będzie nierządnicą, synowie zaś i córki twoje od miecza poginą. Ziemię twoją sznurem podzielą. Ty umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony. Oto słowo Boże.

prawo pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego

0: Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: on bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
2: Zwróćmy się do Boga, który zawsze wsłuchuje się w modlitwy swojego ludu, i z ufnością przedstawmy mu nasze prośby. Módlmy się za papieża, Leona, biskupów i kapłanów, aby wiernie wypełniali swoje powołanie. Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za rządzących państwami, aby podejmowali sprawiedliwe decyzje i solidarnie troszczyli się o każdego człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi młodych, aby odpowiadając na głos Boży z odwagą podjęli trud życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich dotkniętych cierpieniem, chorobą i wszelkimi trudnościami, aby całkowicie zaufali Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza naszych bliskich, świętej pamięci Janinę i Romana Korzec, Jana Kolasę, Jadwigę Dąbrowską, aby Bóg przyjął ich do swojej chwały w niebie. Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za nas samych, otaczających ołtarz Chrystusowy, oraz za naszą wspólnotę parafialną, abyśmy potrafili przyjmować wolę Boga. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który zawsze prowadzisz nas na drogach wiary i miłości, wysłuchaj naszych modlitw i obdarz nas łaską wierności przez Chrystusa, Pana naszego.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę za Twoją, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia. Spraw, aby nasza posługa była godna ofiary, którą składamy przez Chrystusa Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca.
1: Znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie Boże chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością, wołając...

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Prosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w sławie.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, do opuści i do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, z Najświętym Józefem i Obrubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, odpowiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie mi zrobiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze spraw, niech święta hostia, którąśmy ofiarowali, przyjęli odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Jest czwartek, drugi dzień lipca, godzina 7:09, więc rozpoczynamy poranek 7:09, którego wydawcą jest oczywiście Radio Nadzieja. Nazywam się Bartek Święciński, witam Państwa bardzo serdecznie. Zerkamy na prognozy pogody, co by Państwo się zastanawiali, jakby się Państwo zastanawiali, jak tutaj się ubrać, co dzisiaj pogoda zwiastuje, i wie to już, spieszę z odpowiedzią. Dzisiaj ciepło, 25 stopni, słońca nie zobaczymy, słońce będzie schowane głęboko gdzieś za chmurami, ale temperatura maksymalna wyniesie 25 stopni, więc taka temperatura wydaje mi się idealna do codziennego funkcjonowania. Pomijając to, że tego słońca nie ma, bo jak jest słońce, to zawsze trochę inaczej się funkcjonuje, no ale nie ma co narzekać, bo przed nami deszcze. Przed nami deszcze, od piątku do niedzieli ma być deszczowo, poniedziałek słoneczny, potem znowu deszcze, temperatura w okolicach 20 kilku stopni, można powiedzieć, niedziela 19 stopni, więc tak to się prezentuje. No a jak się prezentuje program dzisiejszy, to dzisiaj nie zabraknie oczywiście polityki, tej ogólnokrajowej, tej międzynarodowej, geopolityki będą też tematy podjęte, które są bardziej lokalne, i od tego tematu właśnie zaczniemy nasz poranek o godzinie 7:35. Moim gościem będzie burmistrz Czyczewo Franciszek Kuczewski, a rozmawiać będziemy między innymi głównie w zasadzie o zbliżającym się wyścigu kolarskim w Czyżewie, który odbędzie się już w sobotę i gdzie będziemy obecni również my jako Radio Nadzieja. No ale też będę pytał między innymi o tym, dlaczego warto, aby samorządy wspierały sport. Zapytam między innymi o budżet obywatelski, do którego swoje pomysły można już zgłaszać w Czyżewie od 1 lipca. Nie zabraknie też oczywiście przeglądu prasy, zerkniemy co w prasie piszczy, czym żyje prasa dzisiaj, ale zanim to trochę tej muzyki, która doda nam energii, która spowoduje, że trochę się pobudzimy tego czwartkowego poranka, więc startujemy.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Prasowy poranek rozpoczynamy od przeglądu dziennika Gazety Prawnej. Tu mamy tekst o tym, że praca na czarno przechodzi do historii. W szarej strefie coraz rzadziej pracują zarówno Polacy, jak i mieszkający nad Wisłą cudzoziemcy. Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, w zeszłym roku inspektorzy wykryli 13,5 tysiąca nielegalnie zatrudnionych obywateli polskich. To 7,5% mniej niż rok wcześniej. Tym samym ubiegły rok przyniósł kontynuację trendu z lat poprzednich. Liczba Polaków zatrudnionych w szarej strefie maleje od 2022 roku. Odmienna sytuacja dotyczyła dotąd cudzoziemców. Od co najmniej 2021 roku. Jak wynika z danych PIP, rosła liczba obcokrajowców, którym powierzano pracę w Polsce nielegalnie. Ubiegły rok przyniósł jednak odwrócenie tego trendu. Inspektorzy ujawnili tylko 5,8 tysięcy cudzoziemców pracujących w szarej strefie. To 19% mniej niż rok wcześniej. Michał Wysłocki z EI Polska i Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL zwraca uwagę na to, że liczby bezwzględnie nie oddają pełnego obrazu sytuacji. Szerszy obraz pokazują dane o tym, ile wyniósł odsetek nielegalnie zatrudnionych obcokrajowców w stosunku do ogółu skontrolowanych osób z obcymi paszportami. W tym zakresie mamy wzrost, ale nieistotny statystycznie. Wciąż jest to jednak obszar wymagający poprawy. Ten odsetek w ubiegłym roku wyniósł 19,8% względem 19,6% w 2024 roku, przytacza Michał Wysłocki. W przypadku obywateli polskich odsetek nielegalnie pracujących wśród ogółu przebadanych osób maleje za to z roku na rok. Czytamy również o wakacjach składkowych, które stały się rutyną. Prawie 3,3 miliony wniosków o udzielenie wakacji składkowych złożyli przedsiębiorcy do listopada 2024 roku, kiedy to narzędzie zostało wprowadzone. Dane przekazane dziennikowi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że rozwiązanie jest już powszechnie wykorzystywane. Przedsiębiorcy nie traktują wakacji składkowych jako urlopu od prowadzenia firmy, lecz jako jednorazową możliwość ograniczenia kosztów i poprawy bieżącej płynności. Jednak jak podkreślają eksperci, proces informowania o wakacjach składkowych i sposobie korzystania z nich można by jeszcze poprawić. Zerkam teraz do Rzeczpospolitej. Tu mamy chociażby rozmowę z Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką, czyli wiceminister obrony narodowej. Korzyści z SAFE odczują wszyscy. 43 miliardy euro popracują w naszej gospodarce, mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Czytamy również o broni AI w rękach Polski. NASK trafiła do światowej elity, mogącej korzystać z najnowszego narzędzia GPT-5.5 Cyber, ustaliła Rzeczpospolita. Model przygotowany przez OpenAI już szuka luk w krajowych systemach IT. Jesteśmy pierwszym krajem w regionie, jednym z niewielu na świecie, które mogą korzystać z tego modelu, najnowszego narzędzia firmy OpenAI, do podnoszenia cyberbezpieczeństwa. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, Biały Dom dał zielone światło na udostępnienie Polsce tego systemu. NASK już zaprzągł GPT-5.5 Cyber do ochrony polskiej przestrzeni cyfrowej. Może to być nie tylko tarcza wyłapująca luki we własnych zabezpieczeniach, ale też broń znajdująca słabe strony u wroga. Część ekspertów ocenia udostępnienie tego potężnego narzędzia jako przełom dla polskiego cyberbezpieczeństwa oraz jako wyraz uznania dla pracy specjalistów z CERT Polska działającego w ramach NASK. To zasługa renomy, jaką uzyskaliśmy, bardzo dużej rozpoznawalności NASK i CERT Polska za granicą w środowiskach technologicznych, mówi dr inżynier Radosław Nielek, dyrektor NASK. Czytamy również o tym, że co trzeci Polak myśli gorzej o Ukraińcach. Spór o nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA, a także o odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiego zmienia stosunek Polaków do Ukraińców. Doskonale to widać w badaniu Ibris dla Rzeczpospolitej. Choć prawie 2/3 respondentów twierdzi, że nie zmieniło w ostatnim czasie zdania o wschodnich sąsiadach, to aż 33,6% badanych przyznaje, że ich stosunek do nich się pogorszył. Już teraz jednak można postawić tezę, że działania władz w Kijowie obniżają legitymację społeczną dla prowadzenia polityki wspierania Ukrainy, tłumaczy dr Łukasz Adamski, dyrektor Centrum Miroszewskiego. Czytamy również o tym, że komornicy zajmują emerytury. po raz pierwszy w historii więcej długów udało się odzyskać z emerytur niż pensji osób pracujących. W zeszłym roku łączna kwota odzyskanych z egzekucji rent i emerytur była większa niż to, co komornikom udało się zająć z wynagrodzenia za pracę. Można się spodziewać, że trend ten będzie narastał. Wszystko dlatego, że w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze wyjątkiem egzekucji alimentów, wolna od zajęcia jest kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę netto. W zeszłym roku oznaczało to około 3,5 tysiąca złotych. Tymczasem w przypadku rent i emerytur wolne jest od egzekucji tylko 75% minimalnego oświadczenia, co w zeszłym roku stanowiło około 1331 zł. Całą nadwyżkę komornik może zająć na poczet dochodzonej wierzytelności. Eksperci mówią wprost, ochrona dłużników poszła zbyt daleko, w dodatku są nią objęte nie te grupy, co trzeba. Bez nowelizacji przepisów egzekucja będzie całkowicie bezskuteczna w stosunku do coraz większej grupy dłużników, przewiduje profesor Andrzej Marciniak z Uniwersytetu Łódzkiego. To wszystko w przeglądzie prasy. Teraz chwila muzyki i rozmowa z pierwszym gościem w dzisiejszym poranku 7:09, którym będzie, przypominam, Franciszek Kurczewski, burmistrz Czyżewa.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest burmistrz Rzewa Franciszek Kuczewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: Panie burmistrzu, już w tę sobotę odbędzie się drugi wyścig rowerowy o Puchar Burmistrza Czyżewa. Pierwsza edycja, ta zeszłoroczna, okazała się takim sukcesem, że postanowiliście zorganizować drugą?
2: Tak. I planujemy już następne. Zainteresowanie w tym roku jest chyba większe niż było w roku ubiegłym. Chociaż zapisy będą przyjmowane do momentu praktycznie startu wyścigu.
1: No właśnie, czyli...
2: Ale jest zainteresowanie.
1: Czyli już większe jak w zeszłym roku.
2: Tak. Zainteresowanie jest bardzo duże ze strony dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku ten wyścig się bardzo podobał i dlatego dzieci, młodzież bardzo chętnie rodzice zgłaszają.
1: Tak, ja pamiętam, bo byliśmy tam jako Radio Nadzieja na tym pierwszym wyścigu. No i fajne były te wyścigi tych maluszków. Był jakiś maluszków, odcinek taki, tak, prosty i tam niektórzy naprawdę dawali aż miło.
2: To są różne grupy wiekowe. Zaczynamy od grupy przedszkolaków 3-4 lata. Niektórzy jeszcze nie umieją pedałami kręcić, odpychają się nogami. To jest wyścig na odcinku 200 metrów. Następne są coraz to dłuższe, coraz to starsze grupy podzielone co 2 lata. Także tych grup dziecięcych jest pewno 6-7.
1: Jakie były wnioski po tej pierwszej edycji?
2: Po tej pierwszej edycji to przede wszystkim wnioski dotyczyły wyścigu seniorów. W ubiegłym roku wyścig seniorów odbyło się na odcinku 42 kilometrów. Była to za krótka trasa płaska, było bardzo wysokie tempo, ponad 43 kilometry średnia wyszła na godzinę, więc w tym roku trasę wydłużyliśmy i zrobiliśmy przejazdy przez wiadukty nad torami. To będzie tak jakby trochę zwalniało tempo, bo jednak męczyło zawodników i myślimy, że tempo będzie wolniejsze. Obawiamy się, w ubiegłym roku mieliśmy jeden wypadek na zakręcie, po prostu za szybko zawodnicy wjechali. Chcemy, żeby troszeczkę wolniej jechali. Dłuższy odcinek, bardziej trudny, ale na pewno zgromadzi więcej wymagających zawodników, którzy no lubią tak jeździć.
1: To teraz jaką będzie miała długość?
2: 62 kilometry.
1: No to jest różnica tych 20 kilometrów.
2: Tak, tak. I dochodzi do tego bodajże 6 przejazdów przez wiadukty. A to jednak no, jest kilkanaście metrów przewyższenia. To będzie wymagało dużego wysiłku.
1: To faktycznie. A jak pan, dlaczego akurat wyścig rowerowy? To w Czyżewie, w okolicach Czyżewa jest tylu fanów tego środka transportu, to znaczy, miłośników kolarstwa?
2: Tak. Powstała przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżewie sekcja kolarska. I zaczęli wyjeżdżać aktywiści tej sekcji na różne wyścigi i przyszli do mnie z inicjatywą, że a może byśmy zrobili w Czyżewie. Ja mówię, dlaczego by nie? Tylko kto to zorganizuje? No po prostu nie mamy doświadczenia, nie mamy przygotowania. Ale zgłosili się tutaj z innych miejscowości ludzie bardziej doświadczeni. Pomogli nam zorganizować to. Okazało się, że i w Czyżewie mamy takich, którzy umieją to zrobić. I w ubiegłym roku zrobiliśmy ten wyścig po raz pierwszy z zadowoleniem dla wielu uczestników. Uczestników mieliśmy praktycznie od Warszawy do Białegostoku, od Grajewa do Siedlec. Także no naprawdę z daleka przyjeżdżają ludzie.
1: Z daleka teraz będzie podobnie? Też pan wie, że to z całej Polski?
2: Tak, już wiem, bo nawet do mnie osobiście dzwonią z pod Warszawy, że będą.
1: No to ciekawe wydarzenie, jeszcze się szykuje, bo tylko pogoda dopisała.
2: No istotne.
1: No właśnie, więc zapisać się jeszcze można w jaki sposób?
2: To znaczy?
1: Zapisać na wyścig się, jak można. To jest droga mailowa, czy to jest portal, czy...
2: Tak, różna jest forma. Wyścig zapisujemy jeszcze bezpośrednio przed startem. Dokładnie nie powiem na ile, ale chyba pół godziny przed startem jeszcze się można zapisać.
1: I to w każdej kategorii wiekowej?
2: Tak.
1: Godzinowo jak to wygląda? O której?
2: O godzinie 10 startujemy z najmłodszymi. Startują dzieci. Te wszystkie wyścigi będą dziecięce trwały około 2 godzin. I około 12 planujemy wyścigi dla dorosłych. I tutaj no, mamy też kilka kategorii. bo mamy dla uczniów szkół ponadpodstawowych i rowerów inne niż szosowe. To odcinek 20 kilometrów. Dla kobiet jest to odcinek 40 kilometrów. No i główny wyścig to jest 62 kilometry.
1: Jak ważne jest to, aby samorząd wspierał sport?
2: No bardzo ważne. Jest po prostu... Dla każdego coś chcemy zrobić, więc sport jest rzeczą bardzo istotną. Wzmaga i łączność między ludźmi, jakoś wyzwala inicjatywy. Sport jest bardzo istotny w życiu człowieka. Oprócz pracy trzeba troszeczkę innych rzeczy, innych rozrywek, a sport jest jedną z tych rozrywek. Tym bardziej, że to wpływa również na zdrowie. No, nie, powiedzmy sobie szczerze, że ci, którzy jeżdżą rowerami, są ludźmi wysportowanymi, zdrowymi. Po prostu pomagamy mieszkańcom w utrzymaniu dobrego zdrowia.
1: A czy Rzew sportem stoi?
2: Tak, mamy klub piłkarski, który gra w lidze okręgowej, ale w tym klubie jest około 150 zawodników dzieci, grupy młodzieżowe. I jest sekcja kobieca, także sport w Czyżewie jest lubiany. Jest lubiany i uprawiany.
1: A pan sam uprawia jakieś sporty, aktywności tej fizycznej? Jeździ na rowerze pan?
2: Ja już ze względu na wiek.
1: Ale rower na przykład, to dla każdego jest.
2: To znaczy, no powiem tak, ze 2 lata już nie jeździłem na rowerze, ze względów zdrowotnych po prostu.
1: Jasne. Jeżeli chodzi, jeszcze dopytam o sam wyścig, ta pierwsza edycja, teraz druga, czy wyciągnęliście jakieś wnioski organizacyjne? Bo wiemy tak, jedna rzecz, no to dystans i ten główny wyścig. Mhm. A czy coś jeszcze było takiego, co usprawniliście?
2: W sumie nam się ten pierwszy wyścig bardzo udał. Organizacyjnie i te same osoby organizują, więc wielkich zmian nie będzie. Na pewno główni organizatorzy pewne rzeczy troszkę zmienią, natomiast generalnie sama idea i rozwiązania wyścigu pozostają te same.
1: Organizacyjnie to sprawnie przebiegało, więc jak coś funkcjonuje tak, to po co zmieniać? Oby tylko
2: po co zmieniać,
1: napisała.
2: Oczywiście.
1: Dokładnie. Więc to wszystko już w sobotę, to teraz zostawiając temat już wyścigu, dopytam o budżet obywatelski, bo od wczoraj mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty. Tak. Ile w tym roku mieszkańcy mają do dyspozycji?
2: 100 tysięcy złotych mieszkańcy Czyżewa. To znaczy budżet obywatelski i w ubiegłym roku, i w tym roku jest 100 tysięcy złotych. Jest pewnego rodzaju problem z budżetem ubiegłorocznym. Niestety zadanie nie zostanie zrealizowane. Miało to być wykonanie wiaty rekreacyjnej z miejscem na ognisko przy ulicy Cichej w Czyżewie na targowisku. Jest pewnego rodzaju problem, bo ze względu na plan przestrzennego zagospodarowania na tej działce nie można utwardzać już terenu, bo tam zostały tereny utwardzone. Można utwardzić 10% działki i to już jest utwardzone. Nie możemy zrobić nawet podbudowy pod wiatę. I to jest jeden z głównych powodów. No drugie, że po prostu w tych 100 tysiącach kosztów byśmy się nie wyrobili, bo potrzeba zrobić oświetlenie, doprowadzić wodę i tak dalej, więc tutaj po prostu ten został zgłoszony wniosek, wygrał, ale nie zostanie zrealizowany. No przykro mi, w tym roku być może te pieniądze nie przepadają, bo one to są pieniądze budżetu gminy, przeznaczone na budżet obywatelski i z końcem roku one wrócą z powrotem do gminy, więc w ubiegłym roku, w przyszłym roku będziemy mieli możliwość, no tak jakby większych pieniędzy do zrobienia, przeznaczenia na budżet obywatelski.
1: Ale to na etapie weryfikacji wniosku, to tutaj urząd nie powinien wychwycić tych problemów?
2: No właśnie, niestety nie wychwyciliśmy. Wydawało się, że to będzie wszystko dobrze, a tutaj powiedzmy wystąpił ten problem.
1: Czyli tutaj po stronie gminy jednak było niedociągnięcie, był błąd.
2: Był błąd, tak. Przyznaję.
1: No dobrze, to jeżeli chodzi o tę edycję, jakie projekty można zgłaszać? Miękkie, twarde, festyny jakieś, jak to wygląda?
2: Nie wiem, w ubiegłym roku było 4 projekty zgłoszone. W tym roku zobaczymy, ile będzie zgłoszonych. Nie wiemy, jakie będą.
1: Do czego zachęcacie mieszkańców? W sensie oni mają dowolność, jeżeli chodzi o tematykę tych zgłoszonych projektów?
2: Tak, to jest z zasady dowolność. To znaczy musi to się mieścić w, tak jakby w zadaniach gminy. Czyli to, co może robić gmina, mogą zgłaszać mieszkańcy. Tak jak fundusze sołeckie można by przeznaczać na inwestycje, które może wykonywać gmina.
1: Jasne. Na koniec jeszcze chciałem dopytać o bo niedawno uroczyście otwarto nowo wyremontowany budynek Urzędu Miejskiego i GOK-u. Duża jest różnica po tym remoncie?
2: O, jest duża, wizualnie jest duża, bo został zmieniony dach, zostało zmienione pokrycie. Została zmieniona elewacja i ocieplenie, została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zostały dobudowane elementy typu winda, platforma, wiatrołap, no i wyremontowana została hala, sala widowiskowa, zostały zmodernizowane pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury. Wcześniej w budynku znajdowało się również przedszkole. I pomieszczenia po przedszkolu zostały zaadaptowane w części na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na salę ślubów. Natomiast część też została zaadaptowana przez Gminny Ośrodek Kultury. Także tu remont obejmował w środku 2/3 budynku, natomiast na zewnątrz i dach w 100%. No i otoczenie. Także tutaj inwestycja dość droga, bo ponad 6 600 000 złotych. Także widoczny jest remont.
1: A ile dofinansowania otrzymaliście?
2: Otrzymaliśmy 4,5 miliona dofinansowania. Okay.
1: Ten budynek wymaga już takiego remontu? Naprawdę to był taki stan wymagający zmian już?
2: Tak. Przecieki będziemy musieli jeszcze tutaj w tej części, gdzie jest urząd, wyremontować pomieszczenia. Po prostu były przecieki, dach przeciekał.
1: Jasne. No to nic, tylko korzystać teraz z tego nowego budynku. Burmistrz Czyżewa, Franciszek Kuczewski, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w sobotę na wyścigu.
2: Tak, zapraszam.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: I to wszystko w pierwszej godzinie dzisiejszego wydania poranka, siódma, dziewiąta. Teraz chwila przerwy i słyszymy się ponownie równo o godzinie 8:09. Bądźcie Państwo z nami.
0: Twój początek dnia. Siódma, dziewiąta.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, więc rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszego poranka 7:09, którego wydawcą jest oczywiście Radio Nadzieja. O 8:15 politycznym gościem będzie Maria Koc, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiać będziemy m.in. o ostatnich sondażach, o sondażu, który pokazuje, że jedynie co czwarty Polak uważa, że rząd właściwie reaguje na aferę w Szpitalu Południowym. Zapytam, co te wszystkie sondaże oznaczają. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie miało zdolność koalicji? Czy poseł PiS wyobraża sobie koalicję z Konfederacją Grzegorza Brauna? Bo wszystko na to wskazuje, że to właśnie Grzegorz Braun będzie te karty w przyszłym Sejmie rozdawał. Zapytam też m.in. o pomysł PiSu na reformę ochrony zdrowia. Zapytam też o relacje polsko-ukraińskie. M.in. o to, czy jest to prowokacja, jeżeli chodzi o realizację Panteonu Narodowego, w którym mają znaleźć się najważniejsze zasłużone dla ukraińskiej historii osoby. A o godzinie 8:40 moim gościem będzie profesor Tomasz Grzegorz Grosse, autor książki Międzymorze, geopolityka, geoekonomia, geokultura. I rozmawiać będziemy o tej książce i o tym, co dzieje się na świecie, jak te wszystkie relacje międzypaństwowe wpływają na to, w jakim świecie żyjemy i dlaczego Międzymorze powinno być dla Polski priorytetem, jeżeli chodzi o naszą politykę międzynarodową. Więc to wszystko przed nami. Teraz chwila muzyki, Republika, Biała Flaga, a potem rozmowa z posłanką Prawa i Sprawiedliwości.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: dziewiąta. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Koc. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Jedynie co czwarty uczestnik sondażu SW Research dla Onetu uważa, że rząd właściwie reaguje na aferę w Szpitalu Południowym. Uważa pani, że ta afera już przesądziła o losie przyszłorocznych wyborów?
2: Panie redaktorze, do wyborów jest jeszcze ponad rok czasu. Na pewno mocno zaciążyła na wizerunku i na postrzeganiu partii rządzącej, koalicji rządzącej, bo pokazała arogancję ludzi, którzy rządzą Polską, pokazała ich butę i Polacy tą aferą się interesują. Czy ostatecznie ona pogrążyła szansę na dobry wynik? Tego nie wiem, ale jestem przekonana, że na pewno bardzo obóz rządzący ta afera osłabiła. Przy czym, jak widzimy, ta cała sprawa związana ze Szpitalem Południowym, ona jest mocno rozwojowa, bo zaczęło się od tego młodego doktora Kacprzyka, teraz słyszymy o handlu zwłokami, o jakichś makabrycznych historiach związanych z ludźmi, którzy już zmarli i powinni być po prostu w spokoju pochowani. Więc tam się działy straszne rzeczy. Co jeszcze wypłynie i jak to będzie oddziaływało na opinię publiczną? No myślę, że może być tylko gorzej, na pewno nie lepiej dla partii rządzącej.
1: No więc się zastanawiam, czy wy już w PiS-ie już otwieracie szampana?
2: Panie redaktorze, żeby otwierać szampana jest zdecydowanie za wcześnie, żeby wygrać wybory, no to trzeba jeszcze przez ten ponad rok ciężko pracować. Przede wszystkim mówić o swojej ofercie i zachęcać Polaków do tego, żeby zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość.
1: No to a propos tej ciężkiej pracy.
2: Wytykać błędy tym, którzy rządzą, bo media w większości po prostu niestety, ale przemilczają te tematy.
1: No to a propos ciężkiej pracy, to gdzie jest wasz kandydat na premiera Przemysław Czarnek?
2: Panie redaktorze, wiem, że teraz ma się odbyć jakieś spotkanie. Tak jest. No, wczoraj był w Sejmie, miał bardzo dobre wystąpienie, był bardzo aktywny, był też w mediach, więc jest, pracuje.
1: Spotyka A jego w ogóle nie widać podczas tej całej afery. Nie daje o sobie żadnego tak naprawdę znaku. Już w mediach możemy przeczytać, że Przemysław Czarnek jest skreślony, będzie inny kandydat na premiera.
2: Nic mi na ten temat nie wiadomo, panie redaktorze. My pracujemy tak, żeby wspierać Przemysława Czarnka. On jest aktywny, on pracuje. Wczoraj, tak jak powiedziałam, w Sejmie miał bardzo dobre wystąpienie. Zresztą wczorajszy dzień był taki dosyć burzliwy, jeśli chodzi o parlament. Przemysław Czarnek też wielokrotnie wypowiadał się na temat tej afery w Szpitalu Południowym i w tym, co się dzieje w służbie zdrowia. Więc jest aktywny, pracuje, działa. My wszyscy również nie zwalniamy tempa. W lipcu są 3 posiedzenia Sejmu. Między posiedzeniami Sejmu pracujemy bardzo aktywnie w okręgach.
1: Przemysław Czarnek podobno był na urlopie teraz i wrócił dopiero.
2: Ja nie wiem nic na ten temat, panie redaktorze. No, trzeba by było zapytać pana profesora Czarnka, czy wyjeżdżał na urlop, czy też nie. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Ja wiem, że pracuje, bo nawet jeżeli ja ciężko pracuje, bo nawet jeżeli ja nie uczestniczę na co dzień w tych wydarzeniach, to widzę w mediach, śledzę, też lajkuję, też interesuję się po prostu tym, co się dzieje w polityce i tym, co się dzieje również w mojej partii.
1: A czy to nie jest problemem trochę Przemysława Czarnka, że właściwie przez te kilka miesięcy jego aktywności nic poza te legendarne OZE sroze się nie rozniosło po mediach? Nie ma jakichś takich haseł, o których ludzie by rozmawiali. Poza tym wspomnianym przeze mnie OZE sroze.
2: Panie redaktorze, to nie jest, myślę, sprawiedliwa ocena aktywności pana Przemysława Czarnka, bo odbył wiele spotkań, zwrócił uwagę Polaków na wiele problemów, które gnębią polską gospodarkę, polskie społeczeństwo. Był głosem i jest głosem Prawa i Sprawiedliwości, przedstawia projekty ustaw, mówi o ważnych rozwiązaniach, które chcemy zaproponować, żeby Polakom po prostu ulżyć, na przykład jeśli chodzi o cenę energii, czy nawet jeżeli chodzi o rozwiązania w służbie zdrowia. Więc on jest aktywny, działa, pracuje i myślę, że...
1: Właśnie o tych rozwiązaniach w ochronie zdrowia za dużo nikt nie słyszał.
2: No to jest temat też, panie redaktorze, to jest temat też skomplikowany i tutaj oczy całego społeczeństwa są zwrócone na rządzących. My pokazujemy po prostu te słabe punkty, pokazujemy to, co się dzieje w służbie zdrowia, co jest przemilczane przez rządzących, bo chcemy też, aby ludzie sobie zdali sprawę z tego, że w służbie zdrowia mamy rzeczywiście prawdziwą katastrofę.
1: No myślę, że ludzie to widzą, ale może też ludzie oczekują jakiejś propozycji, oferty, jak zmienić tą ochronę zdrowia.
2: No myślę, że na pewno oczekują oferty i przed nami jest też duża dyskusja dotycząca służby zdrowia. My zaproponowaliśmy na przykład coś, co naszym zdaniem rozwiązałoby w dużej mierze problem tych ogromnych nadgodzin, które wypracowują lekarze, pracując na wielu etatach.
1: To co należałoby zmienić?
2: No uważamy, że lekarze powinni się zadeklarować, czy chcą pracować w służbie publicznej, czy chcą pracować w prywatnej służbie.

0: kwestię i zaproponować, że po wyborach to wprowadzimy w życie, no tak, żeby pewne kwestie uporządkować i żeby nie było tak, że jeden człowiek pracuje na kilku etatach i w szpitalu, i na dyżurze, i jest w prywatnym gabinecie, i jeszcze w jakiejś prywatnej klinice, bo to po prostu rodzi wiele wątpliwości.
1: Sondaże pokazują, że ani Koalicja Obywatelska, ani PiS no nie będziecie w stanie samodzielnie rządzić i karty będą rozdawać dwie konfederacje. Jest pani sobie wyobrazić taką waszą koalicję z tymi dwiema konfederacjami?
0: Panie redaktorze, z dwiema konfederacjami to pewnie będzie trudne.
1: No ale właśnie, bo czy wyobraża pani sobie takiego koalicjanta, właśnie Konfederacja Korony Grzegorza Brauna, której lider, czyli Grzegorz Braun, reaguje na przykład neguje na przykład istnienie komór gazowych?
0: Nie, no ja sobie takiego koalicjanta nie wyobrażam i też wielokrotnie lider naszej partii, pan Jarosław Kaczyński, na ten temat się wypowiadał. No nie wyobrażamy sobie takiego koalicjanta. A jeśli chodzi o Konfederację, to no myślę, że w polityce nigdy nie mówi się nigdy, więc będziemy rozważać różne scenariusze, ale naszym celem teraz jest, abyśmy osiągnęli jak najlepszy wynik, abyśmy wprowadzili do Sejmu w 2027 roku jak największą liczbę posłów i abyśmy po prostu byli taką główną siłą, która wygrywa wybory i która po prostu tworzy większość rządzącą. I to jest nasze zadanie i my je realizujemy, a oczywiście z takim jeszcze większym zaangażowaniem do wszystkiego, z jeszcze większym impetem, bo zaangażowani jesteśmy cały czas, przystąpimy już niedługo od jesieni. Wtedy się tak naprawdę zacznie kampania wyborcza, która potrwa pewnie około roku i na jesieni przyszłego roku jestem pewna, że da to bardzo dobry dla Prawa i Sprawiedliwości efekt.
1: Ale Grzegorz Braun absolutnie nie.
0: Nie, panie redaktorze, no tak jak powiedziałam, pan Jarosław Kaczyński też na ten temat wielokrotnie się wypowiadał, że takiego koalicjanta nie widzi dla Prawa i Sprawiedliwości ze zrozumiałych względów, o których nawet pan tutaj wspomniał.
1: Ale żebyście później nie musieli połykać własnego języka, mówiąc na przykład, że no dla dobra Polski trzeba było jednak tego Grzegorza Brauna gdzieś udobruchać.
0: Panie redaktorze, ja zostaję przy swoim.
1: No to będzie za ponad rok czas weryfikacji. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Ukraiński parlament przyjął w trybie błyskawicznym w zasadzie ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Mają tam się znaleźć osoby zasłużone dla ukraińskiej historii. Prezydent Ukrainy już zapowiedział, że nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. Cała ta inicjatywa to prowokacja wymierzona w Polskę?
0: Myślę, że jest to prowokacja, jest to pewnego rodzaju też odpowiedź na to odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu przez prezydenta Nawrockiego, co uważam za bardzo dobre rozwiązanie, bo no, musieliśmy zareagować. Nie było czegoś takiego w historii jak bohaterowie UPA, bo UPA to zbrodnicza formacja nazistowska, kolaboracyjna formacja, która odpowiada za śmierć wielu tysięcy Polaków, cywilów polskich, bo przecież to nie byli żołnierze, to nie byli jacyś partyzanci, tylko to byli cywile, kobiety, dzieci, starcy. I nazwanie jednej z jednostek wojskowych ukraińskich, które teraz walczą na froncie imieniem bohaterów UPA. To
1: UPA,
0: po prostu,
1: które kolaborowało z nazistami, tak? To też
0: no właśnie
1: warto
0: o tym
1: podkreślić.
0: Mówię, tak, że to była nazistowska formacja, która kolaborowała z Niemcami, której teraz przypisuje się, że ona walczyła z Rosją sowiecką, walczyli z ruskimi. Ale ile oni tych ruskich zabili? Kilka tysięcy? A Polaków? Ponad 100 tysięcy, tak? I to cywili, nie jakichś partyzantów, żołnierzy, tylko cywili. Więc to zbrodnicza formacja i teraz mówienie o tym, że to są bohaterowie, to policzek wymierzony.

0: Polsce. To policzek wymierzony historii. To jest po prostu zakłamywanie historii. Jeżeli Ukraina myśli, że na takich nazistowskich, kolaboracyjnych faktach z historii, na tego typu formacjach, ludziach jak Bandera, czy też jemu podobni, wejdzie do Unii Europejskiej, do NATO, no to jestem przekonana, że bardzo, bardzo się myli, bo ani my Polacy na to nie pozwolimy, ani Węgrzy, ani jestem przekonana Słowacy, ani Czesi, bo to nie tylko Polacy ucierpieli od UPA, ucierpieli również Czesi, ucierpieli Żydzi, więc Ukraina musi się opamiętać. Ukraina, no prezydent Ukrainy i te elity, które teraz tym państwem rządzą.
1: To czy teraz
0: i
1: powinniśmy kolejny... używać, prowadzić bardziej ostrą, konfrontacyjną politykę wobec Ukrainy?
0: No oni wybrali ten konfrontacyjny styl uprawiania polityki, bo to ich decyzją. No,
1: ale pytam, co my teraz powinniśmy robić?
0: No powinniśmy odpowiedzieć w symetryczny sposób, panie redaktorze. No właśnie ostro. Powiedzieć to, co powiedział Kosiniak-Kamysz i tutaj uważam, że miał rację. Powiedział, że będą mieć problem z wejściem do Unii Europejskiej, o co przecież bardzo zabiegają, na czym bardzo im zależy, bo ze zbrodniczymi oddziałami UPA na sztandarach na pewno do Unii nie wejdą. I musimy być w tym konsekwentni. Przecież Węgry, nawet po tym, jak już Orban odszedł, teraz rządzi Madziar, dalej podtrzymują sprzeciw, jeśli chodzi o wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, bo mają w tym jakieś swoje cele. I te cele powoli osiągają, tak? Więc my też mamy potężne narzędzia. Nie chcieliśmy ich używać, ale jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli oni w ogóle nie patrzą na naszą wrażliwość historyczną, jeżeli oni w ogóle nie liczą się z naszym zdaniem, no to trzeba wytoczyć te najcięższe działa.
1: To czy prezydent Duda z perspektywy czasu no nie popełnił błędu, będąc takim proukraińskim prezydentem?
0: Panie redaktorze, a kto z nas nie był proukraiński, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie?
1: Ale prezydent Duda wyjątkowo.
0: Ja nie wiem, czy prezydent Duda wyjątkowo. Każdy z nas pomagał. Zwykli ludzie pomagali. Wszyscy byliśmy solidarni z Ukrainą. I solidarny był również nasz prezydent, bo czuł ten wielki dramat narodu ukraińskiego, społeczeństwa ukraińskiego. Widzieliśmy te bombardowane miasta, widzieliśmy te matki z dziećmi na granicy. Ja sama pamiętam, jak wybuchła wojna, jeździłam z pomocą na Ukrainę, przekraczałam granicę, widziałam kolejki kilkukilometrowe, które stały w Hrebennem od Rawy Ruskiej, kobiet z dziećmi. Był mróz, było zimno, była fatalna pogoda. One stały z tymi dziećmi, bo po prostu chciały się dostać do Polski.
1: I pytanie, czy tutaj te serce, działanie serca nie przysłoniło gdzieś rozumu. Rozmawiałem ostatnio z posłem PSL-u Michałem Pyrzykiem, który mówił, jak był jeszcze burmistrzem, że on też pomagał Ukrainie. Jeden z Ukraińców powiedział mu wtedy, że my jako Ukraina, gdybyście wy byli w takiej sytuacji jak my, tak byśmy wam nie pomogli.
0: No i to jest przykre.
1: I to jest przykre. I tak wygląda ta historia. To już na koniec, pani poseł. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. I co pani zdaniem prezydent powinien zrobić? Powinien podpisać czy zawetować?
0: Zawetować, panie redaktorze. Przecież to jest obejście polskiej konstytucji. Przecież to jest tak naprawdę ustawa o... która no, zastąpiła tę o związkach partnerskich obiecaną w kampanii wyborczej.
1: No jest jakiś wynik kompromisu.
0: 13 grudnia. No jest to wynik jakiegoś kompromisu, ale jest to ustawa niezgodna z polską konstytucją. Mówiliśmy o tym w Sejmie, kiedy pracowaliśmy nad tą ustawą. Jest to ustawa, która nadaje prawa związkom partnerskim, nadaje prawa podobne, jakie mają małżeństwa, czyli związki kobiet i małżeństwo, czyli związek kobiety i mężczyzny.
1: No ale wiemy, że rośnie bardzo liczba związków nieformalnych i to nie tej samej płci. Może właśnie państwo powinno im ułatwić w jakiś sposób to życie. No, rzeczywistości się nie zmieni. Jest, jaka jest.
0: Panie redaktorze, ja myślę, że powinniśmy się skupić bardzo na tym, żeby afirmować małżeństwo, rodzinę, macierzyństwo, tacierzyństwo. Bo powiem panu, że są takie badania, które mówią, że to właśnie w małżeństwach rodzi się najwięcej dzieci, a my mamy ogromny problem z dzietnością, mamy ogromny kryzys demograficzny w Polsce. Wszystko, co uderza w małżeństwo.
1: Ale mówi się o tym od dłuższego czasu i to się nie zmienia, a wręcz przeciwnie, te zmiany są coraz większe.
0: Te zmiany są coraz większe, więc moim zdaniem należałoby po prostu przyjąć całą strategię, która zakazuje promocji takich tekstów, które w mediach chociażby, które uderzają w rodzinę, uderzają w macierzyństwo. Wczoraj czytam na jednym z portali, bardzo przecież takich ogólnopolskich, bardzo znanych, że kobieta opowiada swoją historię, jak 6 tygodni wcześniej urodziła dziecko i go nie kocha, i go już nie pokocha. I wie pan, i takie teksty są po prostu promowane, popularyzowane, uderzające w rodzinę. Powinien być tego zakaz, powinna być afirmacja rodziny i małżeństwa.
1: Ale to byłoby pewnie zakaz wolności słowa.
0: Jeżeli my tego nie uczynimy, to po prostu będziemy się borykać z ogromnym, z jeszcze większym kryzysem demograficznym, a i tak on jest jednym z największych w Europie. Więc nie promowanie związków małżeńskich, związków partnerskich, tylko promowanie małżeństwa, bo tak jak powiedziałam właśnie, w małżeństwie rodzi się najwięcej dzieci. I na tym się skupmy. A co zrobi pan prezydent? No to się pewnie lada chwilę okaże. No bo terminy też gonią, obowiązują pana prezydenta, więc zapewne decyzje głowy państwa w tej kwestii niedługo poznamy.
1: Maria Koc, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, pani poseł.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam państwa, życzę miłego dnia.
2: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Gościem poranka 7:09 jest profesor Tomasz Grzegorz Grossa, autor książki Międzymorze, geopolityka, geoekonomia, geokultura. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I o tej książce właśnie będziemy rozmawiać. Na początek wprowadźmy naszych słuchaczy w temat. Czym jest Międzymorze?
2: Międzymorze jest obszarem, który jest, jak sama nazwa wskazuje, między tak naprawdę trzema morzami, dlatego czasem jest określany jako Trójmorze, czyli między Bałtykiem, Adriatykiem, Morzem Czarnym. Chodzi o ten pas ziemi, jak to kiedyś powiedział Mackinder, słynny strateg brytyjski pod koniec I wojny światowej, że to jest ten obszar, który jest pewnym buforem lub pasem ziemi pomiędzy Niemcami a Rosją. I od razu widzimy, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o geografię, tylko tak naprawdę chodzi o strategię. No i chodzi w związku z tym również o to, żeby stabilizować kontynent, no, który między innymi jest dlatego pogrążający się w wojnach, przynajmniej od czasu do czasu, dlatego że na kontynencie do głosu dochodzą, nazwijmy to, politycy imperialni czy potęgi imperialne, najczęściej właśnie Niemcy albo Rosja.
1: A to jak ta koncepcja Międzymorza jest istotna dla suwerenności Polski?
2: Dla suwerenności ona jest oczywiście bardzo ważna, dlatego że obszar Międzymorza lub Trójmorza, on zazwyczaj właśnie był pod dominacją centrum geopolitycznego, albo w Berlinie, albo w Rosji. I w zasadzie w tej chwili mamy właśnie podobną sytuację. Dlatego, że no, Polska i inne kraje Europy Środkowej, które właśnie tworzą między innymi Międzymorze, są tak głęboko zależne od Niemiec pod względami geoekonomicznymi, czyli tutaj jednocześnie chodzi o kwestie ekonomiczne, jak i polityczne, że mamy przykład z taką miękką dominacją Berlina w tym regionie. W związku z tym formalnie jesteśmy suwerenni, ale praktycznie rzecz biorąc, tej suwerenności mamy niezwykle już niewiele. Nie decydujemy o zbyt wielu, przynajmniej takich rzeczach poważnych, bo te decyzje są kształtowane przede wszystkim w Brukseli albo przez różnego rodzaju korporacje, albo przez rządy, które, no, czy im się to podoba, ich wyborcom, czy to się ich wyborcom podoba, czy nie, no to biorą czynnik niemiecki pod uwagę i starają się nie drażnić Niemców, a przynajmniej podejmują takie decyzje, które na samym końcu są zgodne z oczekiwaniami Berlina. Więc mamy taką miękką zależność, a wcześniej przecież byliśmy już nawet nie tyle miękko, ale całkiem twardo zależni od Rosji. Więc to wszystko pokazuje, że właśnie stawką jest suwerenność i stawką jest to, czy ten obszar Międzymorza będzie bardziej autonomiczny, czy nie. Ponieważ my jesteśmy państwami małymi, małej i średniej wielkości. Samodzielnie, dajmy na to, Polska nie jest w stanie sprostać takim wyzwaniom jak wielkie Niemcy albo wielka Rosja. Nawet jak pokazuje przykład Unii Europejskiej, no nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wygrać z Niemcami w Unii Europejskiej, jeżeli oni czegoś na przykład nie chcą, przeforsować to wbrew ich opinii, jakąś regulację, dajmy na to unijną. Tylko kooperacja w ramach Europy Środkowo-Wschodniej, właśnie w ramach Międzymorza, daje taką szansę, żeby stworzyć odpowiedni obszar geopolityczny, który by zrównoważył na sam koniec Niemcy i Rosję.
1: Czyli jak możemy rozumieć, silne Trójmorze no nie jest mile widziane w Berlinie.
2: Jak najbardziej. Zdecydowanie. To zawsze była rzecz, która się nie podobała Niemcom, ale również Rosjanom. W związku z tym ta inicjatywa jest bardzo trudna w realizacji, bo ona jest torpedowana. I z wielkim wysiłkiem udało się zrobić coś podobnego do Międzymorza, czyli inicjatywę Trójmorza. Tak naprawdę też w zasadzie chyba tylko dzięki wsparciu amerykańskiemu. Amerykanie skrzyknęli po prostu te wszystkie państwa, przekonali je do tego, że warto coś takiego utworzyć. Chociaż inicjatywa Trójmorza oczywiście nie jest jakimś wielkim wyzwaniem dla Berlina, ale mimo wszystko, no bo to nie jest organizacja o bardzo głębokiej treści czy współpracy, ale nawet ona oczywiście budziła ogromne zastrzeżenia Berlina. W pewnym momencie Berlin chciał przejąć inicjatywę Trójmorza, czyli zostać pełnoprawnym członkiem, de facto zdominować tą organizację. Tego się nie udało zrobić między innymi dlatego, że Polska oprotestowała tego typu działania, ale już na zasadzie pewnej współpracy z inicjatywą Trójmorza Niemcom tego typu możliwość współpracy udało się zdobyć. Niemniej nawet pomimo tego, no, patrzą dość chłodno i z dużym dystansem na tą inicjatywę i oczywiście zarówno Niemcy, tak jak wspomniałem, również Rosja będą robić wiele, żeby Europa Środkowa była pod ich kuratelą, żeby te zależności, o których mówiłem, geoekonomiczne, się utrzymywały.
1: A czy polski rząd dzisiaj robi coś w tym kierunku, aby rozwijać tą koncepcję właśnie Międzymorza, Trójmorza? Bo tak jak pan pisze w książce, no to, że Polska generalnie nie ma dzisiaj strategii polityki zagranicznej, że ona się skończyła na dołączeniu do NATO i Unii Europejskiej.
2: Zasadniczo tutaj ten obecny rząd o takiej proweniencji proeuropejskiej, niektórzy też twierdzą proniemieckiej, no nie jest miłośnikiem ani Trójmorza, ani Międzymorza, czyli poza takimi bardzo rutynowymi działaniami, to w zasadzie tutaj nic się nie dzieje. I jeśli chodzi o też inne formaty współpracy w Europie Środkowej, bo przecież my mamy w zakresie bezpieczeństwa tak zwaną dziewiątkę bukaresztańską, mamy Grupę Wyszehradzką. Więc mamy pewnego rodzaju formaty, które byśmy mogli powiedzieć wypełniają treścią Międzymorza i zanim powstanie poważna organizacja, to różnego rodzaju działania czy inicjatywy na przestrzeni ostatnich lat były podejmowane w Europie Środkowej albo Europie Środkowo-Wschodniej. Ja odnoszę wrażenie, że ten rząd tym się nie zajmuje, co zresztą nie powinno dziwić, dlatego że minister Sikorski wielokrotnie uważał, że to jest rzecz nierozsądna, żeby podążać za tego typu, jak to on mówił, utopiami, które nie mają żadnego praktycznego znaczenia, są trudne w realizacji. On proponował, żebyśmy skupili się na kooperacji przede wszystkim z Niemcami, trójkącie weimarskim, czyli Niemcy, Francja, ewentualnie w takich formatach, nazwijmy to, koncertu europejskich mocarstw funkcjonowali, czyli to się czasami nazywa właśnie jako grupa E5 lub jako trójkąt weimarski, czyli Paryż, Berlin, Warszawa. Tylko
1: my tam robimy za statystę.
2: No więc dokładnie tak. Dokładnie tak. Już nawet najwięksi zwolennicy tego formatu trójkątu weimarskiego widzą, że to jest właśnie utopia, że to jest właśnie rzecz, gdzie my w ogóle nie pełnimy tam żadnej podmiotowej czy suwerennej funkcji. I że tak naprawdę Niemcom i Francuzom nawet nie chce się specjalnie kultywować tego formatu tylko po to, żeby zrobić pewien ukłon w stosunku do Warszawy. No bo oni, jeżeli już, to oni będą chcieli pewne rzeczy ustalić w relacjach bilateralnych, a po co im tutaj Warszawa? Po co politycy z Warszawy? I w sprawach bezpieczeństwa teraz mamy konflikt z Ukrainą, sprawy historyczno-symboliczne, więc jesteśmy jakby już kompletnie na aucie. Ale nawet zanim wybuchła ta cała sprawa, to bardzo istotne sprawy dotyczące naszej suwerenności dyskutowały, decydowały trzy państwa. Francja, Niemcy, Zjednoczone Królestwo. Ciekawe, bo mówi się tyle negatywnego o Brexicie, a jak przychodzi co do czego i rzeczywiście trzeba podejmować bardzo ważne decyzje, to Brytyjczycy są doproszeni przez Berlin i Paryż do współdecydowania. No i też Donald Tusk, kiedy usłyszał w kraju ogromne niezadowolenie, że jego tam nie ma, a przecież szumnie zapowiadał, że jego w Brukseli nikt nie ogra, no to zaczął bombardować Niemców z usilną prośbą, żeby w końcu go na jakieś spotkanie zaprosili. No i zrobiono rzeczywiście jeden ukłon w ramach tak zwanego formatu E5. Zrobiono takie troszeczkę kurtuazyjne spotkanie. Czyli doproszono Włochów i Polaków. No ale prawda jest taka, że jeśli chodzi o Unię Europejską, Niemcy decydują z Francuzami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wschodniej flanki, czyli nasze, to Niemcy z Francuzami plus zapraszają Brytyjczyków. Nas nie ma, ale też nie ma nas dlatego, że myśmy przyzwyczaili partnerów w Europie Zachodniej, że delegujemy politykę zagraniczną na innych, a uaktywniamy się nie w sprawach poważnych, no tylko przynajmniej dla nich, dla ogólnej sytuacji geostrategicznej, tylko w takich sprawach, które mają znaczenie historyczne. Coś się wydarzyło 70 czy jeszcze więcej lat temu. No i my tutaj się aktywizujemy w tej sprawie, więc w sprawach, które dotyczą bieżącej polityki lub najbliższej przyszłości, no to przyzwyczailiśmy naszych partnerów, że to nas akurat nie interesuje. Jak będą robili jakieś spotkanie o tym, co było w czasie II wojny światowej, to my rzeczywiście jesteśmy zainteresowani. Ale tutaj dzisiaj przyszłość naszego regionu, przyszłość polskiego bezpieczeństwa, to tutaj akurat niech oni się zajmują tymi decyzjami.
1: No i jest to bardzo smutne. Więcej na ten temat przeczytają Państwo w tej właśnie książce, do czego zachęcamy. Profesor Tomasz Grzegorz Gross, autor książki Międzymorze. Geopolityka, geoekonomia, geokultura był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również. Do widzenia.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Poranka 7.9. Przypominam, że wszystkie nasze rozmowy są do odsłuchania na portalu 7.9.pl i na naszym kanale na YouTubie. Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Do usłyszenia później.
0: 7.9. To był twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna Gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z Gminą Łomża.
5: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
6: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
5: Co?
6: A mleko i śmietanę kupiłeś?
5: Tak, mazurski smak.
6: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
5: Tak, mazurski smak.
6: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
5: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
7: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
3: Po reklamie. Mam.

0: Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Paweł Majewski w studiu Radia Nadzieja też jest. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry Państwu.
0: Możemy głęboko oddychać dziś, bo już ta fala upałów za nami. Jeszcze dziś wprawdzie 25 stopnia, więc też całkiem sporo, no ale już to nie jest 30 kilka. Do tego bądźmy przygotowani i na chmury, i na opady deszczu, a w kolejnych dniach temperatura już bliżej 20.
1: No, czyli te 25 to już jest taka fajna letnia temperatura. Ja tam bym chciał, żeby całe wakacje takie
0: były. A w niedzielę będzie 19, więc bardziej wiosennie niż letnie. Jak to w Polsce? Od ściany do ściany, o tym też mówimy w Radiu Nadzieja. No dobrze, Paweł poprowadzi dla Państwa rozmowę z gościem dnia o godzinie 9.30.
1: Tak.
0: To też się zgadza?
1: To się zgadza. Będzie z nami pani Bernadeta Krynicka, dyrektor łomżyńskiego MOSiR-u.
0: I o czym będziecie rozmawiać?
1: O propozycjach MOSiR na wakacje, bo z tego co wiem jest ich całkiem sporo. Park wodny w Łomży też został otwarty po przerwie technologicznej. Zapytamy, czy tam tłumy łomżyniaków na basen ruszyły.
0: Czekamy więc na 9.30 i na rozmowę o tym, co latem można robić w Łomży, z jakiej oferty korzystać. No właśnie, skoro te 19 stopni, to może część z nas będzie chciała jednak gdzieś tam wewnątrz spędzać ten czas. Zobaczymy.
1: Być może, zobaczymy, zapytamy o to też.
0: Konkurs zrobimy też tradycyjnie za 8 minut. Bądźcie Państwo z nami. To jest czwartek, 2 lipca. Spędzacie go z Radiem Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13:15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizacja.

Zapowiedziałam, że zrobimy konkurs i robimy do wygrania. Jest książka Wstrząsająca światło wśród ruin. Wstrząsające świadectwo proboszcza z Gazy. Książka autorstwa Gabriela Romanelliego, wydana przez wydawnictwo Jedność. W środku Gazy na północ od palestyńskiej enklawy spustoszonej przez bombardowania stoi kościół pod wezwaniem świętej rodziny. Dziesiątki rodzin tłoczą się codziennie, by znaleźć schronienie, próbując przetrwać od czasu reakcji Izraela na atak terrorystyczny Hamas. U każdego dnia ludzie modlą się, by krzyż, który sięga wysoko w niebo, odwrócił pociski. Każdego dnia z uśmiechem lub uściskiem ojciec Gabriel Romanelli, jedyny ksiądz w Gazie, który odmówił opuszczenia swojego kościoła i mieszkańców zniszczonej enklawy, wita wszystkich uchodźców poszukujących odrobiny pociechy, nadziei i promienia światła pośród ruin i śmierci. Jeśli ktoś z Państwa chciałby przeczytać tę książkę, proszę dzwonić, bo książka czeka na pierwszą osobę, która dodzwoni się do naszego studia. 512 123 502 albo 512 123 503 to są numery telefonów do nas. Czekam na Państwa telefon.

2600 interwencji w ciągu doby do północy. Później już o wiele spokojniej Straż Pożarna podsumowała skutki przechodzących przez Polskę burz. Nawalne opady deszczu i porywisty wiatr powodowały podtopienia, uszkodzenia w infrastrukturze. Najgorsza sytuacja była na Śląsku. Tam Straż Pożarna miała najwięcej zgłoszeń, bo prawie 1000 interwencji odnotowano. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Zniszczone zostały jednak zabudowania gospodarcze. Z prognoz wynika, że w ciągu najbliższych dni pogoda ustabilizuje się, a gwałtowne zjawiska atmosferyczne na szczęście ustąpią.

0: Вечно ten beztroski smak.
1: Daniel Godson na antenie Radia Nadzieja. Utwór W snach to jest singiel, który promuje debiutancką płytę tego artysty, moim zdaniem zresztą bardzo udaną. 21 minut po godzinie 9, my się zbliżamy już do 9.30, a wtedy jak co dzień od poniedziałku do piątku rozmowa z naszym gościem dnia.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Paweł Majewski, a naszym gościem dnia jest dzisiaj pani Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: Pani dyrektor, dobra wiadomość dla mieszkańców Łomży. Już od kilku dni park wodny czynny ponownie po przerwie technologicznej. Łomżanie ruszyli na basen?
2: Oczywiście. Już właśnie dzisiaj minął tydzień, bo w czwartek park wodny był otwarty i już w czwartek mieliśmy 250 osób. A otwarcie było trochę później niż zwykle, więc jest zapotrzebowanie. Obiekt jest wyremontowany, odświeżony, jest i piękniejszy, i bezpieczniejszy jeszcze bardziej.
1: A ta przerwa technologiczna właśnie, tak żebyśmy wytłumaczyli naszym słuchaczom, dlaczego ona jest potrzebna? Jak długo trwają takie prace przygotowawcze?
2: Z reguły 3 tygodnie i to jest tak, spuszczona jest woda, wszystko jest myte, szorowane, uszczelniane, poprawiane, malujemy, wymieniamy elementy drewniane w saunach, więc wszystko jest doprowadzone do porządku i no nie da się tego zrobić bez z wodą, więc jeszcze pracujemy też nad wejściem do parku. Będzie dokończone malowanie tego zadaszenia, ale pogoda po prostu nam trochę pokrzyżowała plany, więc obiekt jest jeszcze piękniejszy niż był. Także zapraszamy serdecznie do korzystania.
1: No jeszcze ta też pływalnia przy ulicy Niemcewicza teraz będzie
2: już
1: przechodziła
2: tak? Woda jest już spuszczana, to musi być zachowany czas, odpowiednie tempo wypuszczania wody. I pływalnia na Niemcewicza będzie otwarta dopiero 1 września.
1: O, czyli dłuższa przerwa.
2: To zawsze tak jest, dlatego że pływalnia na Niemcewicza bardziej wykorzystywana jest przez szkołę i kółki pływackie, które po prostu w wakacje mniej korzystają, więc obiekt na Wyszyńskiego jest do dyspozycji teraz.
1: No właśnie, wakacje się zaczęły. Pani dyrektor, MOSiR chyba przygotował sporo inicjatyw. Zacznijmy może od tych dla najmłodszych. Tak zwane wakacje na fali. Cóż to takiego?
2: Więc wakacje na fali to są zajęcia w wodzie dla dzieci w wieku od 7 do 14 roku życia. Jest 5 turnusów od poniedziałku do piątku, od 12 do 14. Koszt to jest 200 zł za 5 dni. I mamy jeszcze też w parku zajęcia, te wakacyjne zajęcia kreatywne dla dzieci od 5 do 12 roku życia. Jest 3 turnusy od poniedziałku do piątku. Od 10 do 12, koszt 120 zł za 2 godziny, 5 dni w tygodniu.
1: Jeszcze miejsca są?
2: Tak, że zapraszamy. I oczywiście już drugi rok, drugie wakacje i mamy półkolonie. Półkolonie survivalowe dla dzieci od 9 do 14 roku życia. Jest 4 turnusy, koszt 900 zł. Zapraszam do nas na stronę mosir.pl, mosirlomza.pl. Wszystko jest dokładnie opisane, jakie aktywności tam proponujemy. Codziennie jest coś nowego, nie ma nudy. I półkolonie sportowo-rekreacyjne. Od 7 do 12 roku życia też jest 4 turnusy, 700 zł za 5 dni. Oczywiście z wyżywieniem i pełno jest atrakcji. U nas naprawdę dzieci się nie nudzą, nie mają czasu korzystać z komórki. Mamy stałych bywalców, bo były wakacje. Mamy dzieci i z tamtego roku z wakacji, z półkolonii z wakacji i z zimowych półkolonii, więc solidnie się przygotowujemy, zapraszamy, naprawdę warto.
1: No właśnie, pani dyrektor, wspomniała pani o tych komórkach. Dzisiaj tyle się mówi o tym problemie młodzieży, dzieci, że siedzą tylko przy telefonach, tylko przy komputerach, przy telewizorach, a tutaj jednak się okazuje, że są też dzieci w Łomży i nie tylko, które chcą z tych waszych aktywności korzystać.
2: Są, bo to jest na wysokim poziomie przygotowane półkolonie. Naprawdę tutaj nawet ta kwota może się wydawać dla niektórych wysoka, ale to i tak nie pokrywa wszystkich kosztów naszych, w sensie osobowych, bo jednak największy koszt to jest osobowy za wynagrodzenie za pracę. Więc tutaj moi ludzie pracują i przykładamy się do tego solidnie. Więc to jest, jeżeli chodzi o, takie zajęcia dla dzieci. Ale
1: nie tylko dla dzieci. Nie tylko,
2: dlatego że nasza z takich, najpierw wymienię to, co będzie się działo, to turniej piłki plażowej.
1: Siatkówki plażowej.
2: Siatkówki plażowej. Długo wyczekiwany i już mieliśmy dużo pytań o termin. I 25 lipca będzie turniej siatkówki plażowej.
1: A zapisy na ten turniej już są?
2: Zapisy na stronie www.mosir.lomza.pl. Na stronie Mosiru, więc zapraszamy. I w tej chwili trwają Igrzyska Polonijne 26. Wczoraj były zawody lekkoatletyczne i turniej piłki nożnej na boisku Orzej. Dzisiaj mamy zawody pływackie, więc dzieje się ponad około 500 dzieci bierze udział w tym. No oczywiście co do wakacji, to one się rozpoczęły. Było rozpoczęcie wakacji, ale będzie też zakończenie wakacji. Na zakończeniu wakacji będzie drugi wyścig kokardowy. Planowane to wydarzenie jest na 30 sierpnia.
1: Czyli sporo macie tych aktywności sportowych typowo. A jeszcze też chciałem porozmawiać o rozrywce. O tej, powiedzmy, drugiej takiej odnodze waszej działalności. Niedawno ta Noc Świętojańska, która była sukcesem, już o tym zresztą mówiliśmy u nas w radiu. Jakieś kolejne tego typu wydarzenia w wakacje?
2: Tak, może powiem, jaką mamy ofertę, bo oferta dla wszystkich, nie tylko mieszkańców Łomży, ale i okolicy, każdy może się zapisać, tak samo i dzieci mogą być, korzystać z tych naszych usług. Mamy, można powiedzieć, półkolonie międzynarodowe, bo w tamtym roku mieliśmy dużo dzieci, które przyjeżdżają na wakacje do Polski i korzystają z naszej oferty. Mamy port rzeczny, w którym bardzo dużo się dzieje, między innymi dyskoteki międzypokoleniowe, których inauguracja była w maju. Potrwają do końca września, co czwartek, także zapraszam.
1: To już taki chyba stały punkt w łomżyńskim krajobrazie, prawda? Te dyskoteki.
2: Tak, mamy też zajęcia w niedzielę, przystań, dobrostan. To są zajęcia dostosowane dla każdego. Głównie takie rozciągające, typu mobility, pilates, yoga, stretching, więc tutaj zapraszamy. Mamy, też one się cieszą ogromnym powodzeniem, także ja się bardzo cieszę. Te zajęcia są bezpłatne, mamy trenera profesjonalnego i zapraszam Państwa do korzystania z naszej oferty w porcie rzecznym, bo mamy tam łódki elektryczne, kajaki, rowerki wodne, jest też strefa do opalania, strefa grillowa, mamy kurtyny wodne, które bardzo się przydają i są wykorzystywane przy upałach, no i mamy strefę zabaw nad Narwią, która otwarta była w tym roku. Mamy altanki, można sobie usiąść, wypocząć, dziecko się bawi, a rodzic może sobie w tym czasie poczytać książki nawet. Więc tutaj i oczywiście letni park zabaw na Wyszyńskiego. Też duża oferta. W lipcu będzie montowana tyrolka podwójna, więc no, dodatkowa atrakcja będzie. Można w tych naszym parku letnim zabaw i tak samo na bulwarach w strefie zabaw organizować urodziny dla dzieci, więc zachęcamy. Zachęcamy też do korzystania ze stanowisk grillowych, wiaty grillowe, także mamy naprawdę świetne warunki do wypoczynku. Zachęcam Państwa do obejrzenia naszej Narwi. Cudownie, pięknie, widoki są wspaniałe. Można też obserwować, jak się buduje drugi etap bulwarów.
1: No tak, jak te bulwary powstaną, to pewnie będzie jeszcze piękniej i jeszcze więcej się tam będzie działo nad Narwią.
2: No i cóż, teraz mamy w sobotę Fight District 3.
1: Tak, gala sportu walki.
2: I to też jest fajne wydarzenie. Myślę, że tak jak to powiedział Maciej wczoraj w radio.
1: Tak, no to Maciej Tercjak u nas był.
2: Takiego wydarzenia w Łomży nie było. I ja się bardzo cieszę, że to będzie u nas na obiekcie, ponieważ mamy też piękny obiekt na ulicy Zjazd 18 i zachęcam właśnie do wykorzystywania tego obiektu nie tylko do piłki nożnej czy do lekkoatletyki, ale do takich wydarzeń różnych.
1: Czyli jak najwięcej dyscyplin sportowych w Łomży chciałaby tutaj pani dyrektor pewnie upowszechniać.
2: Chodzi o to, żeby korzystać z tych obiektów. Bo
1: pamiętam, jak mi pani mówiła o tym, że drużynę hokejową byście tutaj powołali, jak powstanie lodowisko rolkowisko.
2: Tak, tak. No, więc takie plany są. Na pewno nasze lodowisko rolkowisko nie będzie spełniało takich, bo nie będzie pełnowymiarowe, ale jak to się skończy, zobaczymy, czy będzie spełniało warunki do gry w hokeja, bo to też muszą być bandy wysokie.
1: Oczywiście.
2: Więc tutaj...
1: A łomżanie chętnie korzystają z tych takich aktywności sportowych, które im proponujecie, bo tutaj wymienia pani bardzo dużo tych atrakcji takich na wakacje i nie tylko, a odzew jest ze strony mieszkańców?
2: Tak, tak jest. No, mamy też pole namiotowe i kemping, więc mamy gości z zagranicy sporo. Zachęcam do korzystania z gokardów i zresztą one się cieszą ogromnym powodzeniem. Też sama lubię pojeździć i to jest naprawdę fajne, przyjemne. Mamy piękny park Jana Pawła II, można gokardami jeździć, ale też są auta elektryczne. I w porcie też można pojeździć sobie gokardami, pozwiedzać, pooglądać. Jest bardzo przyjemnie i myślę, że ta oferta dla naszych Łomżan i okolicy jest. I jeżeli nie wyjeżdżamy gdzieś i zostajemy, czy w weekend, czy po południu, można z tego korzystać i aktywnie spędzić czas. Przyroda i kontakt z naturą i wysiłek fizyczny nam dobrze wpływa i na zdrowie fizyczne, i psychiczne.
1: No właśnie, tak jak pani wspomniała o tym, że nie każdy wyjeżdża na wakacje, to też z tego pewnie wychodzi ta chęć wielu mieszkańców, żeby swoje dzieci wysyłać na wasze wydarzenia, na wasze chociażby półkolonie czy turnusy, ale to chyba też już w ubiegłym roku, kiedy chociażby podobne wydarzenia były, podobne turnusy, to już Mosil pewną markę chyba sobie wyrobił wśród rodziców i oni teraz chętnie wracają do was.
2: Tak, mamy, myślę, że już jest ta marka, ale cały czas na nią pracujemy, nad jakością, dążymy do doskonałości. Te nasze wszystkie wydarzenia, które odbywają się na bulwarach, pokazują, że przede wszystkim masa ludzi nie wie o tym, że jest taki port, i niektórzy dopiero się dowiadują, że takie rzeczy u nas w Łomży są. Więc zapraszam państwa, korzystajcie, przyjeżdżajcie do nas, do portu, zobaczycie. Nie trzeba jechać do Mikołajek w korkach, w upale i tanio, bo Łomżanie mają, ci co mają kartę mieszkańca, mają zniżki. Sama właśnie słyszałam, jak koleżanka na siłowni właśnie dzieliła się wrażeniami, że z dziećmi na kartce dużej rodziny 30 zł za godzinę, wzięła 2 godziny, z dziećmi popływała, popłynęli sobie na plażę, pokąpali się, więc tutaj naprawdę warto wychodzić z domu i nie siedzieć. Dzieciom i rodzicom potrzebne jest takie budowanie relacji i to też wspólne spędzanie czasu aktywnie, czy na łódce, czy nawet na gokardach, no to pozytywnie wpływa na relacje.
1: I to jest też takie zadanie, czy miasta, czy właśnie Mosiru jako jednostki miejskiej, żeby właśnie ludziom umożliwiać te takie społeczne spędzanie czasu, wspólne integracje.
2: Oczywiście i na tym nam zależy, dlatego pojawiły się te nowe wydarzenia, bo przecież mamy już na stałe nowe wydarzenia. Zacznijmy od tego, że był bieg z flagą i to będzie stałe wydarzenie, był Dzień Rodziny i w tym roku no wspaniale było, bardzo dużo mieliśmy gości i bardzo fajna energia. Kolejne na stałe wydarzenie to jest właśnie Noc Świętojańska, która już będzie. No i niedługo, ale bo już my o tym myślimy, będzie drugi dzień folkloru, ostatnia niedziela września. I to w tamtym roku było wspaniałe też wydarzenie, więc też już można się przygotować.
1: Też ten Narwią.
2: Tak, a właśnie...
1: Jeszcze może byśmy wspomnieli, skoro powiedziała pani dyrektor o biegu, to będzie też niedługo, już we wrześniu, bieg charytatywny PKO, który tam też ma takie społeczne, charytatywne przesłanie, będą zbierane pieniądze na walkę z problemami ze zdrowiem psychicznym i chyba już można się zapisywać. To jest bardzo duże też wydarzenie w Łomży.
2: Tak, to będzie 10. bieg PKO charytatywny i odbędzie się 12 września u nas na obiekcie, na naszym stadionie i już można się zapisywać, także też odsyłam Państwa do naszej strony mosir.lomza.pl. Wysiłek fizyczny to jest największe lekarstwo dla nas.
1: No, tutaj trzeba się zgodzić. Nie można się nie zgodzić z takimi słowami. Pani dyrektor, jeszcze chciałem też taki temat podjąć, bo już 3 miesiące praktycznie współpracujecie z zakładem karnym w Czerwonym Boże. Tam osadzeni wykonują jakieś prace na rzecz ośrodka. Jest pani zadowolona z tej współpracy?
2: Bardzo jestem zadowolona i kierownicy są zadowoleni, bo naprawdę ta współpraca jest na wysokim poziomie. Dzięki temu mogliśmy bardziej zadbać o nasze obiekty, wysprzątać, odnowić. Jest to naprawdę ogromne wsparcie, bo jednak, tak jak wspomniałam, zatrudnienie i koszty osobowe są najwyższe. Jest ta współpraca z zakładem karnym bardzo dobra. Mamy osadzonych, bardzo dobrze się spisują. Pomagają nam, sprzątają, takie czynności remontowe też wykonują. I myślę, że to będzie długa współpraca, jeżeli to będzie możliwe, bo to dla nas jest teraz naprawdę bardzo dużo. Jeszcze bardziej doprowadziliśmy do porządku nasze obiekty, a mamy ich bardzo dużo, bo jeżeli chodzi o Łomżę, nie wszyscy Państwo wiecie, oprócz tych znanych obiektów jak pływalnie, stadion, bulwary, to my mamy jeszcze otwarte strefy aktywności fizycznej, to też Orliki, to też na Browarnej do boisko wielofunkcyjne. Więc tu Grobla Jedna Czeska i ten otwarta strefa aktywności, więc to o wszystko musimy zadbać, wykosić, wysprzątać, odnowić, odmalować, więc tutaj mamy ogromne wsparcie i ja bardzo dziękuję panu dyrektorowi Zbyszkowi Jankowskiemu za to, że nas wspiera.
1: To z tego, co pani mówi, to też można tak wywnioskować, że ta współpraca pewnie będzie jeszcze kontynuowana przez długi czas.
2: Ja myślę, że na pewno w przyszłym roku, jeżeli to będzie możliwe, tak. Bo to jest ogromna wartość dodana i wszystkim polecam, naszym jednostkom do tej współpracy, bo to jest jednak największy koszt, a można wyremontować, odnowić salę. Także tutaj my jeszcze planujemy budowę garażu na obiekcie właśnie na stadionie, więc tutaj też liczę na duże wsparcie. Możemy dużo zrobić więcej, a dzięki temu te środki finansowe pójdą na inwestycje, które są nam niezbędne, no i chcemy, jak to wspomniałam, dążymy do doskonałości, więc mam świetną ekipę, zespół jest też do pozazdroszczenia, także możecie mi zazdrościć wszyscy, że mam takich ludzi w firmie, także jeszcze raz im dziękuję, za każdym razem dziękuję moim ludziom, bo słuchajcie, to jest naprawdę bardzo dużo pracy, zorganizowanie jakiejkolwiek imprezy, wydarzenia, to jest, tego nie widać, ale to jest bardzo dużo pracy i my wszyscy, całe biuro, tak jak powtarzam, wszyscy ręce na pokład i działamy.
1: No więc będziemy oczywiście obserwować te działania w kolejnych miesiącach, kolejne wydarzenia, które MOSiR organizuje. O tym dzisiaj rozmawiałem z moim gościem dnia. Była z nami pani dyrektor Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2: Ale ja jeszcze tak się nie dam zbyć, bo o jednej rzeczy muszę powiedzieć.
1: O której?
2: Ponieważ przeszedł projekt Bez Barier. Miasto otrzymało dofinansowanie, nowa jakość dostępności na pływalni Park Wodny w Łomży i w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. I to zadanie będzie powierzone dla nas i głównym celem tego projektu jest zwiększenie dostępności na Parku Wodnym dla osób z ograniczonymi możliwościami. Między innymi na pewno będą wyremontowane schody, wejście do parku, podjazd dla niepełnosprawnych, dostosowanie obiektu dla osób właśnie z niepełnosprawnościami.
1: A więc ważna informacja na koniec.
2: To jest prawie 2 miliony 800 tysięcy, więc to jeszcze bardziej nam tutaj upiększy nasz obiekt.
1: Dobrze, to teraz już chyba postawiamy kropkę, tak? Pani dyrektor. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa serdecznie, życzę miłego dnia. Zapraszam dzisiaj na dyskotekę międzypokoleniową na bulwary, oczywiście. A w niedzielę na ćwiczenia o 9 rano.
1: My również zapraszamy.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Nasz gość dnia. Tracing our fingers from right to left where

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

9.57 na radiowym zegarze. Słuchają Państwo Radia Nadzieja. Za 3 minuty najnowsze wydanie wiadomości. Posłuchajmy. Teraz Kamil Bednarek do 10, a później będzie też słówko o prognozie pogody zupełnie innej niż w ostatnich dniach.

0: A partia opozycyjna przygotowała projekt ustawy w tej sprawie. Politycy ugrupowania zaapelowali do marszałka Sejmu, aby prace nad nim rozpoczęły się na obecnym posiedzeniu Sejmu. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek zauważa, że po tym jak rząd wycofał się z programu CPN, od wczoraj ceny paliw na stacjach wzrosły o nawet złotówkę na litrze.
1: Dlaczego? Dlatego, że rząd polski ma w nosie Polaków. Postanowił złupić Polaków po raz kolejny, tym razem złupić ich na wakacje. Złupić rodziny, złupić zwykłych pracowników, którzy wyjeżdżają na urlop, ale złupić także rolników, którzy wyjeżdżają w pole, przedsiębiorców. Dlatego my wracamy do naszego pomysłu sprzed kilku miesięcy po to, żeby natychmiast po wejściu w życie tej ustawy ceny paliw wróciły do poziomu sprzed wczoraj.
0: Projekt PiS przewiduje obniżkę podatku VAT z 23 do 8% oraz obniżkę akcyzy. Dzięki temu ceny paliw mogłyby spaść o około złotówkę na litrze. PiS proponuje, aby obniżone stawki podatków obowiązywały do 30 września.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Pacjenci mogą wykupić leki z jednej recepty w kilku różnych aptekach. Od lipca Ministerstwo Zdrowia wprowadziło ułatwienia w realizacji recept dla wszystkich chorych. Już w pierwszym dniu działania programu przystąpiło do niego ponad 7 tysięcy aptek, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: 60%, czyli więcej niż co druga apteka w Polsce, będzie umożliwiała dzielenie recept. Oczywiście są też apteki, które potrzebują trochę więcej czasu, kilka dni, parę tygodni, żeby też dostosować swoje systemy, więc liczymy, że tych aptek będzie coraz więcej.
0: Na stronie pacjent.gov.pl można znaleźć mapę aptek, w których można zrealizować dzieloną e-receptę. Jeśli okaże się, że zdecydowana większość aptek będzie zainteresowana udziałem w programie, zostanie on wprowadzony obligatoryjnie w całym kraju. Po rekordowych upałach sięgających 40 stopni Celsjusza nadchodzi ochłodzenie. Od dziś można spodziewać się spadku temperatury. W najbliższych dniach termometry będą pokazywały około 20 kresek. Do tego można spodziewać się opadów deszczu. A jaką pogodę wolą mieszkańcy regionu? O to pytaliśmy dziś z naszym mikrofonem.
4: Odpowiednia do oddychania. Te upały naprawdę dawały w kość.
5: Taką 40 stopni. Ciepłolubna zdecydowanie dziś. O, trzymam, bo mi zimno. Wyszłam bez kapoty żadnej i marznę.
6: Taką co dzisiaj. A ja w ogóle nie lubię słońca, więc mi tak pasuje. Trochę człowiek odpocznie, a później znowu niech świeci.
7: Trochę odchnienia takiego jest, ale upał to upał, lato to lato. 37.
8: Dzień dobra, pogoda jest, tak, bardzo dobrze. Przyjemnie jest i chłodniej. W mieszkaniu miałem 30 stopni i wentylator chodził, mimo wszystko.
9: Tak jak dzisiaj, spoko. Jest okej, jest super.
0: Dużo cieplejsza wakacyjna pogoda powinna wrócić w okolicach 11 lipca. Wtedy na termometrach znowu powrócą wartości sięgające około 30 stopni.
2: Najnowsze informacje z regionu.
0: Wakacje w pełni, a to doskonały czas, aby odwiedzić Ostrołękę. Na mieszkańców i przyjezdnych gości czeka bogata oferta wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców oraz gości w każdym wieku. Miasto zachwyca również malowniczymi terenami nad Narwią, mówi Radiu Nadzieja prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
10: No przede wszystkim największy walor miasta Ostrołęki, czyli rzeka Narew. Piękne miejsce. Narew jest polską Amazonką. Rzeka, która jest nieuregulowana i ma swoje właśnie takie urokliwe miejsca, czy to dla przyrodników, czy nawet dla osób, które chcą chętnie spędzać wakacje. Mamy plażę miejską, która jest oczywiście pod pełną nadzorem strażników wodnych. Myślę, że ta rzeka Narew jednak przyciąga i to jest tak jakby strzał w dziesiątkę, aby zacząć to chociażby te zwiedzanie Ostrołęki od rzeki Narew i później chociażby Stare Miasto.
0: W najbliższą sobotę w mieście odbędzie się również wydarzenie senioralne Mosty Przyjaźni. Spotkanie pełne muzyki, tańca i integracji. Początek o godzinie 16 na Placu Wolności.
2: Dobrej pogody życzy sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: 19 stopni na termometrach teraz, a więc wyraźnie chłodniej, chociaż temperatura maksymalna dziś jeszcze całkiem wysoka, od 25 do 26 stopni, ale dziś przewaga chmur. W nocy temperatura spadnie do 16 stopni, jutro maksymalnie do 22. Spodziewajmy się opadów deszczu.
2: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
12: Zapraszamy na reklamy.
2: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
12: rozważasz.

0: studia magisterskie, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
1: Po reklamie.

0: Trwa walka o Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. Przy okazji największe gwiazdy już rozpoczęły wyścig o koronę Króla Strzelców. Po 6 goli mają Argentyńczyk Leo Messi, Francuz Kylian Mbappé, po 5 Norweg Erling Haaland i Anglik Harry Kane. O popisach najlepszych snajperów światowego futbolu mówi Jerzy Dudek, były bramkarz reprezentacji Polski, który grał w Holandii, w Anglii i w Hiszpanii.
1: Chyba mamy pierwszy taki turniej, gdzie każdy superstrzelec danego kraju rzuca rękawiczkę kolejnemu strzelcowi. Tutaj oczywiście Messi jest tym pierwszym prowokatorem tej całej sytuacji, bo to on pierwszy zaczął strzelać te gole, wytaczać kierunki i rekordy. Później odpowiedź czekamy na odpowiedź Ronaldo, później Kane'a, później Mbappé i czasami mamy tutaj kolejną rozgrywkę pomiędzy strzelcami i to dobrze wygląda. Oczywiście te warunki, które dzisiaj mamy, czyli tych 48 zespołów, tych meczów jest dużo i jakość obrońców i różnic tych zespołów też jest na pewno spora i to powoduje, że ci strzelcy mają dużo łatwiej strzelać te gole, ale to jest atrakcyjne dla samego turnieju, dla kibiców i jak na tą chwilę, to myślę, że to jest turniej zadowalający każdego kibica.
0: Jerzy Dudek zauważa, że na mundialu coraz więcej do powiedzenia mają bramkarze, szczególnie w przypadku konkursów jedenastek.
1: Ulega zmianie technika obrony rzutów karnych. Ja pamiętam swoje rzuty karne w 2005 roku. Było to takie niecodziennie zaskoczenie dla zawodników. Ten sławny Dudek Dance na pewno był takim zaskoczeniem i czasami właśnie w takich momentach trzeba zaskoczyć przeciwnika. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobał bramkarz Bono, który jakby nie rzucał się, tylko szybko przesuwał się po linii, stojąc cały czas na nogach bardzo wysoko i można powiedzieć, był w stanie zasłonić pół bramki swoim ciałem, bo my czasami idziemy nisko i jesteśmy w stanie zasłonić 1/4 bramki, a on przesuwa się szybko na nogach w momencie, kiedy zawodnik już opuszcza głowę na piłkę i nie jest w stanie zareagować, zobaczyć, gdzie ten bramkarz się porusza. Ci, którzy strzelają tak jak Lewandowski, czyli patrzy do końca na bramkarza, też nie są w stanie mieć tą energię przy tym uderzeniu i to też jest dużą szansą dla bramkarza, żeby te rzuty karne obronić. I tu najbardziej podoba mi się właśnie bramkarz Bono drużyny Marokko.
0: A kto jest największym jak dotychczas rozczarowaniem turnieju w Ameryce Północnej?
1: Na razie dużym zawodem oczywiście jest występ Niemców, ale tak naprawdę oni mieli bardzo mało do zaoferowania, można powiedzieć. Każdy mówi o tym, że w piłkę gra 22 ludzi, na końcu wygrywają Niemcy, to już dawno jest nieprawdą i jak patrzymy na ich grę, tak myślimy, że na pewno kiedyś się rozkręcą. No to od wielu lat już nie potrafią się rozkręcić. Wydaje mi się, że parę zawodów jest, bo i Holandia miała mecz z Maroko praktycznie na rękach. Objawieniem na pewno jest Norwegia, ale mogła to być Japonia, ale trafiła na Brazylię, mogła to być Korea, też miała jeden słabszy moment. Miejmy nadzieję, że być może, kto wie, może gospodarze, może Meksyk też będzie tym czarnym koniem. Na razie grają u siebie fantastycznie, ale mam wrażenie, że jeszcze prawdziwe testy przed tymi wszystkimi zespołami dopiero nadchodzą.
0: No i jeszcze sporo, jeśli nie bardzo dużo emocji dla kibiców, bo te Mistrzostwa Świata są wyjątkowo długie, potrwają do 19 lipca.

0: Msza Święta Polowa, następnie inscenizacja bitwy z 1944 roku, a także strefa atrakcji dla całych rodzin. Tak mają wyglądać niedzielne uroczystości na terenie dawnej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym. Uczestnicy oddadzą hołd bohaterskim żołnierzom Armii Krajowej, którzy walczyli z przeważającymi siłami Wehrmachtu. Do udziału w tych uroczystościach zaprasza jeden z organizatorów, Andrzej Szymański.
1: Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie zaprasza 5 lipca, godzina 13, na mszę Święta Polowu i inscenizację wydarzenia z 1944 roku pod Piasutnem Żelaznym, bitwa, potyczka żołnierzy Armii Krajowej z Wehrmachtem.
0: Organizatorzy zachęcają do przybycia rodziny z dziećmi i każdego niezależnie od wieku.
1: Zapraszamy wszystkich, którzy mają chwilę czasu wolnego, na żywo lekcję historii, która upamiętnia bitwę tych młodych bardzo żołnierzy Armii Krajowej, którzy brali udział w tej potyczce. Po inscenizacji zapraszamy na krochówkę, zapraszamy dzieci, młodzież na dmuchańce i jeszcze kilka atrakcji, które tego dnia odbędą się na tym wydarzeniu.
0: Podczas spotkania, które odbędzie się w ramach cyklu Partyzanckie Historie, zainteresowani będą mogli zwiedzić punkt promocyjny Wojska Polskiego. Nie zabraknie także quizów i konkursów dla najmłodszych, a partnerem tego wydarzenia jest Województwo Podlaskie. A to jest czwartek, 1 lipcowy. Spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja już 26 minut po 10:00.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Marika i Paweł Domagała w duecie na antenie Radia Nadzieja. Wcześniej grupa One Republic, która w tym tygodniu grała w Polsce. Polska znalazła się na trasie tej ogromnej trasy koncertowej From Europe with Love. Najpierw Kraków, dzień później byli w Paryżu. Dwa dni spędzili w Krakowie artyści. Też całkiem niezłą promocję naszemu krajowi zrobili. Zwiedzali kościoły, także kluby jazzowe i świetnie się o Polsce wypowiadali. Muzycznie przejdziemy teraz do roku 1982. A jeśli chodzi o pogodę, to otwierajmy szeroko okna, wietrzmy mieszkania, bo w końcu całkiem przyjemne temperatury na zewnątrz. 19 stopni, teraz 26. To jest temperatura maksymalna i w tym tygodniu i w przyszłym też, przynajmniej do drugiej połowy przyszłego tygodnia, na termometrach będzie tylko niewiele powyżej 20 stopni.

0: 2600 interwencji w ciągu doby do północy. Później już było spokojniej. Straż pożarna podsumowała skutki przechodzących nad Polską burz. Opady deszczu o charakterze bardzo nawalnym i porywisty wiatr powodowały w naszym kraju podtopienia i uszkodzenia w infrastrukturze. Najgorzej było na Śląsku. Z danych Straży Pożarnej wynika, że nikt w tych groźnych zdarzeniach na szczęście nie ucierpiał. Zniszczone zostały jednak zabudowania gospodarcze. Strażacy usuwali także skutki podtopień, mówi brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Występowały dość intensywne opady deszczu, które powodowały, że nadmiar wody wdzierał się do budynków niższych kondygnacji oraz niżej położonych ciągów komunikacyjnych. W związku z tym strażacy musieli tą wodę odpompowywać, uwalniać właśnie budynki od tego nadmiaru wody.
0: A z prognoz pogody wynika, że w najbliższych dniach pogoda się ustabilizuje na przyjemnym poziomie 20 stopni, raczej bez gwałtownych zjawisk. Te gwałtowne zjawiska atmosferyczne przynajmniej na kilka dni ustąpią.

0: Minęła 11. Zapraszam na wiadomości. Przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Tragedia, tak, sytuację na stacjach paliw komentują łomżeńscy kierowcy. Ceny wzrosły nawet o złotówkę. Jest zielone światło dla stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Być może jeszcze w tym sezonie łomżeński WOPR będzie miał nową łódkę. Benzyna i olej napędowy sprzedawane są już na dawnych rynkowych zasadach. Wczoraj skończyły się wszystkie rządowe dopłaty i ograniczenia. Efektem wygaszenia CPN, czyli działającego od końca marca programu ceny paliw niżej, są podwyżki. Nasz reporter pytał kierowców na stacji w Łomży o cenę paliw. Mówią zgodnie, jest za drogo.
2: Za drogie, to drogie jest paliwo.
3: Po ile teraz? Po ile teraz?
2: Mówi 6,99.
3: Rząd bardziej powinien...

0: Gdzie paliwo?
1: To powinien być przedłużony ten program, pana zdanie?
0: Powinien być przedłużony.
2: To mocno boli po kieszeni?
0: No boli, wiadomo, no jak każdego kierowcę, nie, który tankuje paliwo, nie? Powinno się zmienić to, bo jest naprawdę okropnie. Coraz gorzej.
3: Po wygaszeniu programu CPN powróciła rynkowa metoda regulacji cen, więc te znów są zróżnicowane. Odczuwają to najbardziej kierowcy tankujący na trasach szybkiego ruchu, gdzie ceny paliw znów są wyższe niż na innych stacjach.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
3: Jest zielone światło dla stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, przekazał Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Rozmawiał na ten temat w Waszyngtonie z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio. Jak mówił po spotkaniu, decyzja USA opiera się na dobrych relacjach prezydentów polskiego i amerykańskiego.
5: Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu, także i z ust Marco Rubio padła deklaracja, że jest absolutnie zwolennikiem tego, aby ta obecność w Polsce zmieniała się z rotacyjnej na stałą. Myślę, że to dobra wiadomość dla nas wszystkich. Marco Rubio podkreślał, że to jest wynikiem wielu czynników ich strategii obecności w Europie, ale to także, a może przede wszystkim jest wynikiem bardzo dobrych relacji polsko-amerykańskich.
3: Stała wojskowa baza amerykańska w Polsce była też tematem środowej rozmowy ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim.
4: Najnowsze informacje z regionu.
3: Blisko 40 żołnierzy zasili szeregi 18 Łomżeńskiego Pułku Logistycznego. W najbliższą sobotę o godzinie 10 odbędzie się uroczysta przysięga wojskowa uczestników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, kończąca ich 27-dniowe szkolenie podstawowe, mówi kapitan Natalia Fiedoruk, oficer prasowy 18 Łomżeńskiego Pułku Logistycznego.
6: Jest to wyjątkowa chwila w życiu każdego żołnierza oraz ich rodzin, ponieważ to oni zdecydowali się służyć dla naszej ojczyzny. To kolejny dowód na to, że Wojsko Polskie inwestuje nie tylko w modernizację nowego sprzętu, ale przede wszystkim w ludzi, którzy zapewnią bezpieczeństwo dla naszego kraju.
3: W obecności rodzin, bliskich, zaproszonych gości oraz kadry wojskowej ochotnicy złożą przysięgę na sztandar i oficjalnie rozpoczną służbę w szeregach Wojska Polskiego. Być może jeszcze w tym sezonie wakacyjnym łomżeński WOPR będzie prowadził patrole na Nowej Łódce. Jednostka otrzymała od miasta Łomża 65 tysięcy złotych dofinansowania na zakup. Nowa Łódka kosztuje około 100 tysięcy złotych, więc brakuje jeszcze około 30. Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Łomży Tomasz Malinowski mówi, że prowadzone są rozmowy z kilkoma firmami i samorządami w celu pozyskania brakującej kwoty.
7: Myślę, że jeżeli do końca tygodnia podpiszemy umowę, będzie nam brakowało około 16 tysięcy. Będę próbował porozmawiać z właścicielem z kilkoma firmami, więc może się uda te 16 tysięcy przynajmniej do 15 lipca zdobyć, tak żeby ta łódź zaczęła pływać po zakupie już w sierpniu. My jesteśmy po rozmowie z dwiema gminami, które już się zaoferowały nam wspomóc. Czekamy na podpisanie umowy. Czekamy jeszcze na odpowiedź od powiatów. Być może się uda też podpisać umowę na dofinansowanie i wreszcie ta łódka zacznie pływać, być może w sierpniu.
3: WOPR planuje kupić jeszcze dwie łódki w ramach dofinansowania z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Tomasz Malinowski podkreśla, że wtedy jednostka będzie zabezpieczona na najbliższy czas, bo obecnie najstarsze łodzie mają ponad 30 lat.
7: Od przyszłego sezonu już będą nowe łodzie, dobrze wyposażone. Będziemy przygotowani na pewno o wiele lepiej niż w tym roku.
8: Bo teraz, dobrze pamiętam, to te łodzie pamiętają lata 90. jeszcze?
7: 94, 90. 2006, 2012 i ostatnia łódka jest z 21 roku. Później jedna z 96, zapomnienie i będziemy ten sprzęt powoli modernizować. Zobaczymy, optymistycznie powoli patrzę na następne lata.
3: Patrole na rzekach odbywają się w godzinach od 11 do 19. Od poniedziałku do czwartku jest to jeden patrol, a od piątku do niedzieli są to dwa patrole, jeden w mieście, a drugi poza miastem na dzikich kąpieliskach.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: A dzisiaj wyraźnie chłodniej niż w ostatnich dniach. Na termometrach teraz 20 stopni, temperatura maksymalna od 25 do 26 stopni. W nocy spadnie do 16, jutro maksymalnie 22 stopnie. Bądźmy przygotowani na opady deszczu.
4: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Zapraszamy na reklamy.
4: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem?

0: Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna Gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z Gminą Łomża.
1: Po reklamie.

0: Wakacje w pełni, a to jest doskonały czas, żeby wybrać się do Ostrołęki. Na mieszkańców i przyjezdnych gości czeka bogata oferta wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców, a także do gości w każdym wieku. Miasto zachwyca również malowniczymi terenami nad Narwią, mówi prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
1: No przede wszystkim największy walor miasta Ostrołęki, czyli rzeka Narew. Piękne miejsce. Narew jest polską Amazonką. Rzeka, która jest nieuregulowana i ma swoje właśnie takie urokliwe miejsce. Czy to dla przyrodników, czy nawet dla osób, które chcą chętnie spędzać wakacje. Mamy plażę miejską, która jest oczywiście pod pełną nadzorem strażników wodnych. Myślę, że ta rzeka Narew jednak przyciąga i to jest tak jakby strzał w dziesiątkę, aby zacząć to chociażby też zwiedzanie Ostrołęki od rzeki Narew i później chociażby Stare Miasto.
0: A w najbliższą sobotę w mieście odbędzie się również wydarzenie senioralne Mosty Przyjaźni. Spotkanie pełne muzyki, tańca, integracji. Początek o 16 na Placu Wolności. When I was 6 years old.

0: Szpitale i przychodnie będą dłużej czekały na sfinansowanie niektórych nadwykonań. Od lipca Narodowy Fundusz Zdrowia zmienia zasady rozliczania z kwartalnego na roczny wybranych nielimitowanych świadczeń dla osób dorosłych, mówi Jakub Głąb z Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Porady specjalistyczne w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenie zaćmy oraz rehabilitację leczniczą dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zamiast dotychczasowego rozliczania takich wniosków w trybie kwartalnym, przechodzimy na tryb roczny.
0: Rzecznik zaznacza, że placówki medyczne otrzymają pieniądze za świadczenia wykonane ponad limit.
1: NFZ zapłaci za te świadczenia pełną stawkę, ale dopiero po zakończeniu danego roku rozliczeniowego. Chcę tu jednak bardzo wyraźnie wszystkich uspokoić. Płatność za leczenie, które mieści się w ramach podstawowych podpisanych kontraktów, NFZ będzie niezmiennie regulował i rozliczał na bieżąco. Kluczowe jest to, że proponujemy przesunięcie płatności w czasie, a nie ich procentową redukcję.
0: Zmianami w terminach rozliczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej nie będą objęte dzieci i młodzież. Do 18 roku życia świadczenia w poradni położniczo-ginekologicznej, diagnostyka pogłębiona, a także wstępna dla pacjentów z kartą DILO. Jak wyjaśnia fundusz, zmiany są niezbędne, aby utrzymać płynność finansową systemu i bieżące finansowanie placówek. Obecnie deficyt NFZ-u to 16 miliardów złotych.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Wakacje, 2 lipca, spędzają Państwo ten czwartkowy dzień z Radiem Nadzieja. My się zbliżamy do audycji Słowo o Słowie, w której językowych porad udziela Państwu profesor Jerzy Bralczyk.

0: anioł pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nas.

0: pielgrzym pokoju.
1: Tym, którzy mają przekroczyć próg trzeciego tysiącleci, pragnę powiedzieć, budujcie dom na skarb. Budujcie dom waszego życia, osobistego i społecznego, na skarb. A skalą jest Chrystus, Chrystus żyjący w swoim Kościele. Chrystus, który trwa na tych ziemiach od tysiąca lat, przyszedł do was wraz z posługą świętego Wojciecha. Wyrósł na fundamencie jego męczeńskiej śmierci i trwa. Kościół to Chrystus żyjący w nas wszystkich. On jest winnym krzewem, a my latoroślami. On jest fundamentem, a my żywymi kamieniami.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

Watykan, drodzy Państwo, ogłosił ekskomunikat duchownych i świeckich formalnie należących do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Oznacza to, że Kościół uznał ich za pozostających poza wspólnotą Kościoła po tym, jak wyświęcono 4 nowych biskupów. Decyzję ogłosiła Dykasteria Nauki Wiary, czyli urząd odpowiedzialny w Watykanie za kwestie doktryny. Według dekretu środowa uroczystość w Szwajcarii była aktem schizmy, czyli zerwania jedności z Kościołem katolickim. Ekskomuniką zostali objęci zarówno biskupi, którzy udzielili święceń, jak też 4 nowo wyświęceni hierarchowie. Watykan poinformował również, że księża należące do bractwa nie mogą zgodnie z prawem Kościoła sprawować posługi. Ostrzegł wiernych, że spowiedzi u tych duchownych oraz zawieranie przy ich udziale małżeństwa nie są uznawane przez Kościół katolicki za ważne. A to jest czwartek, 2 lipca z Radiem Nadzieja. Go Państwo spędzają już kwadrans po godzinie 12:00.

Iga Świątek zagra z Karoliną Pliszkową w drugiej rundzie Wimbledonu, mecz na korcie centralnym. Rozpocznie się o godzinie 14.30 w brytyjskich mediach. Mecz Igi Świątek jest jednym z ważniejszych tematów Wimbledonu. Dzienniki przypominają, że dzisiejsza rywalka Polki to była liderka rankingu i finalistka Wimbledonu, która na trawie wciąż może być groźna dzięki mocnemu serwisowi. Iga będzie mogła liczyć na doping kibiców nie tylko z Polski. Fani w sieci zapowiadają, że będą trzymać za Polskę kciuki i za Polkę kciuki. Jeden napisał, że ma nadzieję, iż dzisiaj na twarzy Igi nie będzie łez, tylko szeroki uśmiech. Organizatorzy przypominają, że podczas meczu Polki poza personelem kortów bezpieczeństwa będzie pilnował jastrząb, który zadba o to, aby na trawie na korcie centralnym nie wylądował żaden nieproszony ptak. Brytyjskie media z sympatią piszą o Polce, przypominają jej poczucie humoru przy okazji tak zwanej afery ręcznikowej. Chodzi o to, że Polka z lubością kolekcjonuje akcesoria Wimbledonu i rozdaje je fundacjom oraz bliskim. Jeden z brytyjskich komentatorów tenisa w mediach społecznościowych napisał: niech mistrzyni wygrywa i bierze tyle ręczników, ile chce. Oczywiście Idze życzymy powodzenia. A to już 24 minuty po 12:00.

0: Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Anna Czytowska, zapraszam. Radni wojewódzcy udzielili zarządowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2025 rok. Decyzję poprzedziło przedstawienie raportu o stanie województwa oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Pozytywną opinię o realizacji budżetu wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa. To niezwykle ważne głosowanie, które da nam wiele spokoju w dalszej pracy na rzecz województwa, mówił marszałek Łukasz Prokorem.
2: Myślę, że prezentacje pokazały, ile przez ostatnie dwa lata zrobiło się dobrego w naszym regionie, ile dla jego rozwoju i wsparcia naszych mieszkańców. Gwarantujemy Państwu, że tą drogę, którą dzisiaj przedstawiłem ja wraz z moimi członkami zarządu, będziemy tą drogą podążać i dalej wspierać i rozwijać nasze województwo.
1: Dochody budżetu osiągnęły poziom 1 660 000 000 zł, co stanowi ponad 96% planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 1 730 000 000 zł, czyli 90% planowanych wydatków. W efekcie deficyt budżetu wyniósł około 63,5 miliona złotych i był ponad trzykrotnie niższy od planowanego. Jednocześnie nadwyżka operacyjna osiągnęła ponad 219 milionów złotych wobec planowanych prawie 140 milionów.
0: To jest Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: PKS Nowa ma nowego prezesa, ale także cele i ambicje na kolejne miesiące. Decyzją Rady Nadzorczej na czele spółki podległej samorządowi województwa podlaskiego stanął Wojciech Sienicki, a Adam Byglewski, który w ostatnich miesiącach był prokurentem spółki, został dyrektorem operacyjnym firmy. Marszałek Łukasz Prokorym dziękował Adamowi Byglewskiemu za uporządkowanie wielu spraw w spółce, a także przedstawił stojące przed nowym prezesem cele.
2: Chcemy zwiększyć liczbę wozek kilometrów. Dzisiaj robimy tych wozek kilometrów 9 milionów. Chcemy dokonać wzrostu o 2/3, czyli żeby tych wozów kilometrów było 15 milionów, aby nasi mieszkańcy mieli lepszy dostęp do naszej komunikacji. Chcemy we współpracy z samorządami dostosować linie autobusowe, aby one jak najbardziej odpowiadały potrzebom naszych mieszkańców. Chcemy, aby z każdego powiatu, z miasta powiatowego do innego miasta powiatowego można było dojechać maksymalnie z jedną przesiadką, a z każdej gminy do innej gminy maksymalnie z dwoma przesiadkami.
1: Władze województwa oraz spółki liczą, że finansowanie PKS Nowa będzie prostsze, gdy obsługę Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przejmą urzędy marszałkowskie poszczególnych województw. Obecnie środkami z funduszu, którego celem jest dopłacanie do nierentownych linii lokalnych, dysponują wojewodowie. Turystyczna ósemka powraca na trasy województwa podlaskiego już od początku lipca. Drugi sezon funkcjonowania wakacyjnej trasy autobusowej przyniesie dwie nowe linie, dzięki czemu turyści będą mogli zobaczyć jeszcze więcej pięknych miejsc w regionie. O nowych trasach mówi marszałek Łukasz Prokorym.
2: Ten projekt w tym sezonie jest dużo mocniej rozwinięty, ponieważ oprócz tej trasy wokół Białegostoku, gdzie jest Białystok, Supraś, Tykocin, Kopna Góra, Kruszyniany, jest trasa północna, czyli Suwałki, Augustów, Wigry, Szelment oraz trasa południowa, m.in. Białowieża, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Puchły. Jest to kolejna nasza odpowiedź na potrzeby naszych turystów, aby w okresie wakacyjnym móc korzystać z tego autobusu, który będzie jeździł w systemie hop-on, hop-off po 3 kursy dziennie. To jest też kolejny pomysł województwa razem we współpracy z naszą spółką PKS Nowa.
1: Członek zarządu Bogdan Dojuk mówi, że pomysł linii wiąże się z promocją turystyczną regionu.
3: Chcemy zapewnić wszystkim przyjezdnym, ale także mieszkańcom naszego województwa możliwość za niewielkie pieniądze poznania najbardziej interesujących miejsc i pod względem turystycznym, i pod względem naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Tutaj chcemy gościom, którzy skorzystają z tej naszej oferty, aby mogli dzięki tej dobrej współpracy i naszej spółce PKS Nowa poznać te miejsca, które są warte odwiedzin.
1: Turystyczna ósemka będzie kursowała od 2 lipca do 30 sierpnia, wyjaśnia Marta Grzelak z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
4: W każdy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę będzie można korzystać z tych przejazdów. Będą one organizowane w formule hop-on, hop-off. Co to oznacza? Daje to możliwość każdemu turyście, każdemu pasażerowi korzystanie z nielimitowanych przejazdów w ramach jednej linii. Turysta może wsiadać, wysiadać na dowolnym przystanku, bez konieczności kupowania biletu na kolejny przejazd. Ta linia będzie kursowała 3 razy dziennie. Cena biletu to jest 20 zł.
1: W przypadku, gdy pasażer będzie potrzebował w autobusie miejsca na rower, cena wzrośnie do 25 zł. Przewidziano też obowiązywanie wszystkich ustawowych ulg.
0: Mecenasem Kroniki Radiowej jest Województwo Podlaskie.
5: Więcej informacji na www.podlaskie.eu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: 13. Zapraszam na wiadomości. Przedstawię Bartek Święciński.
1: Koordynator prosektorium w warszawskim szpitalu południowym stracił pracę. PiS apeluje do marszałka Sejmu o przyjęcie ustawy, która obniży ceny paliw. Park wodny Mosir w Łomży po przerwie technologicznej jest już do dyspozycji mieszkańców. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał ze skutkiem natychmiastowym umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Według portalu Zero.pl i Onetu odwołany już pracownik miał m.in. promować firmę pogrzebową wspólniczki i dopuszczać się handlu ciałami zmarłych.
2: Umowa o pracę z koordynatorem prosektorium została rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika i ze skutkiem natychmiastowym, poinformował Szpital Południowy w opublikowanym oświadczeniu. Podstawą decyzji jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w szczególności obowiązku dbałości o dobre imię szpitala oraz, co najważniejsze, poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych, czytamy w tym oświadczeniu. Bliscy zmarłych ze Szpitala Południowego mieli być nagabywani do skorzystania z oferty konkretnego zakładu pogrzebowego, podał portal Zero. Koordynator prosektorium miał także oferować wynajem tego miejsca jako planu filmowego ekipom filmowym. Według dziennikarzy Onetu w prosektorium szpitala miał działać swoisty cennik nielegalnych usług. Od symbolicznych kwot za wydanie ciała, aż po znacznie wyższe opłaty za wskazanie zakładu pogrzebowego.
1: Relacjonowała Joanna Stankiewicz.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: PiS apeluje do marszałka Sejmu o przyjęcie ustawy, która obniży ceny paliw. Miałoby to nastąpić poprzez...

0: tej chwili cieśnina jest odblokowana, statki przepływają i zaczynają spadać ceny na rynku hurtowych paliw. I no jednak w tym momencie trudno, żeby państwo dalej dofinansowało te ceny paliw.
1: Projekt PiS przewiduje, że obniżone stawki podatków na paliwo miałyby obowiązywać do 30 września. Park wodny Mosir w Łomży po corocznej przerwie technologicznej jest już do dyspozycji mieszkańców. Przerwa technologiczna rozpoczęła się z kolei na pływalni przy ulicy Niemcewicza. Mieszkańcy Łomży chętnie korzystają z dostępności parku wodnego. Podkreśliła na naszej antenie dyrektor Mosiru Bernadeta Krynicka.
2: Już właśnie dzisiaj minął tydzień, bo w czwartek park wodny był otwarty. I już w czwartek mieliśmy 250 osób, a otwarcie było trochę później niż zwykle, więc jest zapotrzebowanie. Obiekt jest wyremontowany, odświeżony, jest i piękniejszy, i bezpieczniejszy jeszcze bardziej.
1: Przerwa technologiczna wraz z nią spuszczenie wody z basenowych niecek jest niezbędna, by zachować infrastrukturę parku wodnego w należytym stanie, tłumaczy dyrektor Mosiru.
2: Spuszczona jest woda, wszystko jest myte, szorowane, uszczelniane, poprawiane, malujemy, wymieniamy elementy drewniane w saunach, więc wszystko jest doprowadzone do porządku i no, nie da się tego zrobić z wodą. Jeszcze pracujemy też nad wejściem do parku, będzie dokończone malowanie tego zadaszenia, ale pogoda po prostu nam trochę pokrzyżowała plany, więc obiekt jest jeszcze piękniejszy niż był.
1: Od 30 czerwca trwa przerwa technologiczna na pływalni przy ulicy Niemcewicza. Ten obiekt będzie wyłączony z użytku do końca sierpnia.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: W Progi Boże w godnym ubiorze. O tej zasadzie przypomina latem coraz więcej parafii. Wraz z nadejściem upałów na tablicach ogłoszeń i w mediach społecznościowych pojawiają się apele o wybór odpowiedniego stroju. Duchowni podkreślają, że nie chodzi o wprowadzenie surowych zakazów, ale o okazanie szacunku wobec świątyni liturgii, mówi ksiądz Jan Krupka.
4: Warto na to spojrzeć z tej perspektywy wiary, wiary w Boga i wiary w to, że wchodzę do Bożego domu. Mamy świadomość tego, że jest ciepło, nawet bardzo ciepło i to skłania osoby do tego, by jakoś tam lekko się ubierać, by, jak to nieraz mówimy, odsłaniać niektóre części ciała, ale z drugiej strony jest kwestia szacunku wobec miejsca. Wchodzę do domu Bożego, uczestniczę we mszy świętej, przychodzę do miejsca, w którym ludzie spotykają się z Bogiem.
1: Strój do kościoła powinien być schludny, skromny i zakrywać ramiona oraz kolana. Należy unikać ubrań plażowych, wyzywających czy sportowych. Wskazane są naturalne, przewiewne tkaniny, które zapewniają komfort nawet podczas upałów.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
5: Temperatura wzrosła do 22 stopni, ta maksymalna dziś to 25 stopni. W drugiej części dnia nieco więcej przejaśnień. W nocy temperatura spadnie do 16 stopni, jutro maksymalnie do 22. Bądźmy przygotowani na przelotne opady deszczu.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
5: O godzinie 13.15, więc już za niecałe 10 minut zapraszamy do wysłuchania audycji przygotowanej przez Pawła Majewskiego, audycji z cyklu Pamięć Narodu.
6: Zapraszamy na reklamy.
7: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
8: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
7: Co?
8: A mleko i śmietanę kupiłeś?
7: Tak, mazurski smak.
8: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
7: Tak, mazurski smak.
8: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
7: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
9: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
6: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji Pamięć Narodu, realizowanej wspólnie z oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Ja nazywam się Paweł Majewski, a moim gościem jest pan Michał Ostapiuk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Białostockiego IPN. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy sobie o dość ważnej, chociaż wiele osób już dzisiaj tak o tej rocznicy nie pamięta, a mianowicie dzisiaj mamy 2 lipca, zaledwie 2 dni temu, 30 czerwca mieliśmy 80. rocznicę tak zwanego referendum czerwcowego, referendum ludowego, referendum 3 razy tak, różnie o tym referendum mówią. W każdym razie było to referendum zorganizowane przez komunistyczną władzę w Polsce. Po co?
2: Referendum z założenia miało być po pierwsze elementem, który umożliwił oficjalnie odroczenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego, dał ten argument komunistom, że teraz robimy referendum. Ponadto miało być takim elementem sondującym, pokazującym, jakie są nastroje społeczeństwa, jak propaganda komunistyczna działa, na ile ona rzeczywiście jest skuteczna i jakim poparciem Polska Partia Robotnicza cieszy się wśród społeczeństwa.
1: No właśnie, ale czy te pytania, które tam zadano, mogły być takim rzeczywistym sondażem opinii publicznej? Pierwsze pytanie o likwidację Senatu. Myślę, że dla większości społeczeństwa wtedy to nie była jakaś bardzo ważna kwestia w kraju odbudowującym się po wojnie. Drugie pytanie o ustrój gospodarczy, w którym pytano o reformę rolną, którą wtedy większość partii w tamtych czasach, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie popierało. No było też tam tak zakamuflowane słowa o zachowaniu ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej, czyli ktoś by pomyślał, że wcale żadnego komunizmu nie chcą tutaj wprowadzać. No i trzecie pytanie o zachodnie granice państwa na Bałtyku, Odrze i Nysie. No to przeciwko temu mogli być tylko ci, którzy praktycznie nie uznawali zmiany granic, ale to tak naprawdę pewnie też już była wtedy mniejszość społeczeństwa. Także, czy te pytania były takim wiarygodnym sondażem, żeby komuniści sobie pomyśleli, o, mamy wysokie poparcie, bo na którejś z tych pytań na przykład jest 90% odpowiedzi na tak.
2: Tutaj właśnie w przypadku tych 3 pytań problematyczne było właśnie pierwsze, pytanie o Senat. I na podstawie tego pytania sądowano poparcie. PSL, który tak naprawdę zgadzał się ze wszystkimi 3 postulatami.
1: Bo pierwsze pytanie było, przypomnijmy, czy jesteś za zniesieniem Senatu. Tak były pytania skonstruowane.
2: Tak jest. I PSL już zwyczajowo jeszcze w okresie przedwojennym był za likwidacją Senatu, ale w tej sytuacji Mikołajczyk, stojący na czele tego ugrupowania politycznego, zdecydował, że musimy jakoś się odróżniać. I wtedy zaczął oferować, że będziemy głosowali raz nie, 2 razy tak.
1: No bo też, przepraszam, że przerwę, 2 pytanie, no to też reforma rolna, to też była kwestia, której PSL nie mógł jakby odpuścić, no bo też to był ich program przedwojenny, więc musieli jakoś wyjść chyba z twarzą z tego referendum.
2: Oczywiście, że tak. No niestety tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że Mikołajczyk poprzez to, że wszedł w skład tymczasowego rządu jedności narodowej, w pewien sposób legalizował działania partii komunistycznej. My musimy dzisiaj pamiętać o tym, rozpatrując czy to referendum, czy później wybory, które nastąpią w 1947 roku, że to nie jest do końca tak, że ludzie liczyli na te wybory. Tą dominującą nadzieją Polaków był jednak oczekiwanie na wybuch III wojny światowej. Uważano, że Zachód jednak po wygaśnięciu już walk w Europie ruszy i prędzej czy później dojdzie do konfliktu z Sowietami i w ten sposób Polska ponownie wybije się na niepodległość.
1: Czyli co, społeczeństwo nie wiedziało o ustaleniach chociażby z Jałty? Myślę, dalej się udzieli tym, że ta trzecia wojna wybuchnie?
2: Proszę zwrócić uwagę, generał Władysław Anders, który jednak no, miał dostęp do brytyjskich salonów i jeszcze przez kolejnych kilka lat z całą mocą utrzymywał struktury drugiego korpusu i bo liczył na to, że taka wojna będzie. Służby specjalne, służby wywiadowcze, czy to Stanów Zjednoczonych, czy Anglii, czy później Francji, również budowały siatki, struktury wywiadowcze na wypadek wojny. Więc to nie jest tak, że osoby zorientowane wiedziały, że jej nie będzie. Nie. Ona mogła wybuchnąć i takie było powszechne przekonanie. Sam zaś jest jeszcze bardzo ciekawe, bo my też o tym musimy pamiętać, że tym elementem głównym, elementem oporu antykomunistycznego nie jest Polskie Stronnictwo Ludowe, a podziemie niepodległościowe. I to podziemie niepodległościowe, oczywiście te formacje takie jak Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, czy grupy poakowskie, inne, one będą z całą mocą wspierały Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale jeszcze w okresie referendalnym, na przykład Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, odnieśmy się tutaj do lokalnego przykładu, ono poprzez to, że rozbito Komendę Główną, to białostockie struktury, w skład których wchodziły również łomżyńskie, tak naprawdę do tuż przed referendum nie prowadziło spójnej polityki. W jaki sposób ludzie mają głosować? Stąd mamy te takie słynne odezwy, chociażby w dzień do urny, w nocy do trumny. Czyli NZW w niektórych powiatach, między innymi łomżyńskim, zabraniało całkowicie głosować. W innych powiatach pokrywało się to z linią PSL-u. Jeszcze w innych powiatach powiatowe komendy NZW nawoływały na przykład do głosowania dwa razy nie, a raz tak. Więc to było bardzo różnie i podziemie tutaj o prowiniencji narodowej nie było zdecydowane. Ono dopiero pod sam koniec wytworzyło spójną politykę, ale no niestety to już było troszeczkę za późno, żeby dotrzeć do ludności. I też czy to referendum, czy to wybory, też szanowni państwo, nie miejmy takiego złudzenia, że to były rzeczy jakieś takie rzeczywiście decydujące. Bo przypomnijmy, że nawet wykorzystując chociażby przykład węgierski, na Węgrzech nie sfałszowano wyborów. Wygrały je w demokratycznych wyborach niekomunistyczne ugrupowania polityczne. Mimo to komuniści władzę przejęli. Także tu była troszeczkę inna droga, ale też ja bym nie przywiązywał wagi. I jeszcze wrócę do tej początkowej myśli. Niestety, Mikołajczyk przez to, że wszedł w struktury rządu tymczasowego, niestety pozbawił rządu londyńskiego legitymacji i dał się wprowadzić na tę ścieżkę, która tak czy inaczej mogła zakończyć się jednym, sowietyzacją państwa polskiego. I z tego punktu widzenia jest to ogromny błąd. I należy też zauważyć, że już wówczas tego błędu zdawano sobie sprawę. I to nie tylko Arciszewski czy ludzie z wyższej półki. Wystarczy przeczytać pamiętniki Zdzisława Brońskiego Uskoka, który pisze, że polityk tego formatu, co Mikołajczyk, popełnia tak podstawowe błędy, przybywając tutaj i próbując się z komunistami dogadać, czy też liczy na to, że wybory zostaną przeprowadzone w jakikolwiek sposób legalny, jest czystą naiwnością.
1: No też trzeba przyznać, że ustawę o głosowaniu ludowym też przyjęto wtedy jednogłośnie, również politycy PSL-u głosowali za. Potem była inna ustawa o przeprowadzeniu już tego referendum konkretnego i wtedy już PSL się sprzeciwiło. No właśnie, z PSL wtedy zaczynało się obawiać jakby fałszerstw i do tych fałszerstw rzeczywiście doszło. A z tego, co my tutaj mówimy, to te kwestie nie były jakoś specjalnie sporne. Dlaczego w ogóle do tych fałszerstw dochodziło? Czy komuniści bali się tego, że ta zdezorientowana opozycja podzielona, która nie ma jednolitego stanowiska w rozmaitych sprawach, jest wciąż tak silna, że trzeba jednak o odpowiednie wyniki tego referendum zadbać.
2: Komuniści zdawali sobie sprawę, że Polskie Stronnictwo Ludowe, poniekąd może trochę w przypadkowy sposób, bo ludność nie miała innego wyjścia, a w zdecydowanej masie polskie społeczeństwo było antykomunistyczne, więc tą jedyną legalną opozycją było PSL, no, co też kanalizowało tak jakby wyborców właśnie przy ludowcach. I co to powoduje? To powoduje, że komuniści zdają sobie sprawę, że na to pierwsze pytanie może być dużo nie, duży procent. Co by świadczyło o tym, że no jest to taki widowiskowy objaw tego, że nie cieszą się poparciem, a przypomnijmy sobie, no jednak struktury Polskiej Partii Robotniczej szybko rosną, tak? Liczebne one wzrastają, ale jednocześnie są całe powiaty, chociaż tutaj jeszcze raz przywołajmy przykład łomżyński, gdzie niepodzielnie króluje podziemie, gdzie są regularnie rozbijane posterunki milicji obywatelskiej. Więc władza komunistyczna potrzebuje mocnego i pewnego zwycięstwa, żeby pokazać społeczeństwu. A jednocześnie jest to sprawdzian dla szeroko pojętego aparatu bezpieczeństwa. Czy jest on w stanie zabezpieczyć w tak trudnej sytuacji, powiedzmy to militarnej na prowincji, czy jest w stanie zabezpieczyć wybory i czy właśnie, czy jest w stanie je sfałszować? No i tu Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego plus sowieccy doradcy w postaci przede wszystkim kierującego tymi pracami Pałkina stanęli na wysokości zadania i wybory zostały już sfałszowane. Aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że w znacznym stopniu już nie tylko z archiwów byłej partii komunistycznej, my wiemy, jakie te wybory były, ale na wielu etapach i w wielu miejscach podziemie niepodległościowe zdobyło prawidłowe wyniki wyborów. I też podziemie niepodległościowe zebrało szereg dowodów, które wskazywały na fałszerstwa wyborcze. Więc nie odbyło się to tak, że społeczeństwo nie wiedziało. Fałszerstwa te były, ale i były i powszechnie znane.
1: To może właśnie wspomnijmy jeszcze tak na koniec o tych wynikach referendum. Najpierw może tych prawdziwych, które po latach zostały w oparciu znalezione o te tak zwane bierutowskie archiwum. I tam na przykład w kwestii zniesienia Senatu zaledwie 27% niecałe wyborców powiedziało, że są za. A są takie województwa jak poznańskie, 17% niecałe, krakowskie zaledwie 13,5%, rzeszowskie 13,5%, białostockie 34,6%. Właściwie nie było województwa, w którym byłoby nawet 40% zwolenników. Czyli to, o czym pan mówił, że jednak ta kwestia senacka no, nie cieszyła się takim wtedy jednogłośnym poparciem społeczeństwa.
2: I tu, panie redaktorze, nawet nie chodzi o sam Senat. Odpowiedź na to pytanie definiowała poglądy polityczne człowieka. Czy jest się za sowietyzacją państwa polskiego i tego, żeby był satelitą Związku Sowieckiego, czyli jednym słowem, żeby Polska została skomunizowana, czy też chcemy, żeby Polska była niepodległa. Tutaj to był taki wybór dla tych ludzi. Senat był czysto iluzoryczny. Jestem przekonany, że wielu ludzi, którzy było za zniesieniem Senatu czy ludowców przedwojennych, głosowało na nie z tego względu, żeby pokazać tę żółtą kartkę partii komunistycznej.
1: Czyli ten Senat jakby nie był aż tak ważny dla tych ludzi, ale był takim synonimem sprzeciwu.
2: Tak, przeciwko władzy komunistycznej.
1: No i tutaj oficjalne wyniki 68% za, a nie, tak jak mówiliśmy wcześniej, 27%. W kwestii reformy rolnej też były województwa, jak na przykład rzeszowskie czy krakowskie, gdzie tych głosów za było stosunkowo niewiele, w granicach 30% czy 25%, no ale ostatecznie za te drugie pytanie był wynik 42% na tak. Natomiast tutaj patrzę w wyniki sfałszowane i tutaj jest 77% na tak. No i trzecie pytanie o granice. To było jedyne pytanie, 2/3 głosujących rzeczywiście było za tymi granicami, a według wyników tych oficjalnych komunistycznych 91,4%. Czyli same te różnice pokazują, że skala fałszerstw była ogromna.
2: Było ogromne, oczywiście. Drugie pytanie, że wiele osób na przykład związanych z, a przypomnijmy, że to była największa siła polityczna w Polsce przed wojną liczbowo, czyli Narodowa Demokracja. Wielu ludzi o tych poglądach uważało, że odbieranie cudzej własności prywatnej, a tym było przecież część reformy rolnej, jest no, niemoralne i dla wielu ludzi wyciąganie ręki po nie swoją własność,
1: oczywiście,
2: to zwyczajnie czymś nie do przyjęcia.
1: Święte prawo własności, no z tym się prawicowe wartości jednak kojarzyły wtedy i Narodowa Demokracja jakby przed wojną była przeciwna reformie rolnej i potem też była. To jest oczywiście jasne, no ale te wyniki też wskazują na to, że były takie te województwa na południu kraju, na południowym wschodzie, czy też poznańskie albo pomorskie nawet, gdzie tych przeciwników tej reformy było naprawdę wiele. I czy to nie jest też takie zaskoczenie, że ta komunistyczna propaganda wtedy jeszcze do ludzi nie docierała?
2: Też na pewno działał strach. Wiele osób obawiało się, że dzisiaj zabiera się duże gospodarstwa, za chwilę, tak jak się to odbyło w Związku Sowieckim, zaraz będą odbierana nawet ta najmniejsza własność prywatna i to był taki hamulec. A przypomnijmy, bo to też jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, społeczeństwo funkcjonujące na naszych ziemiach w 1946 roku jest to społeczeństwo chłopskie. I to społeczeństwo chłopskie jest przywiązane i do własności prywatnej, i do religii chrześcijańskiej, do religii katolickiej. I to są takie pewne formatywne cechy, które doprowadzają do tego, że my od 45 roku, no, do 47 przynajmniej, mówimy o powstaniu antykomunistycznym, w którym walczą chłopi. Spójrzmy, tak. Mamy bardzo mało tutaj inteligencji, mieszkańców miast. Kręgosłupem podziemia są chłopi. To jest wojna chłopska.
1: Tylko tutaj już musimy postawić kropkę. To jest temat no, trochę na inną audycję. Dzisiaj rozmawialiśmy o tak zwanym referendum czerwcowym z 30 czerwca 1946 roku, a moim gościem był pan Michał Ostapiuk z Białostockiego Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.

0: Benzyna i olej napędowy sprzedawane są już na dawnych, czyli rynkowych zasadach. Zakończyły się już wszystkie rządowe dopłaty i ograniczenia efektem wygaszenia programu CPN, czyli działającego od końca marca programu. Ceny paliwa niżej są podwyżki, a nasz reporter pytał kierowców na stacji w Łomży o ceny paliw i mówią zgodnie, jest za drogo.
1: Za drogie jest paliwo.
2: Po ile teraz?
1: Mówi 6,99.
2: Rząd bardziej powinien pomagać, jeszcze ten program ewentualnie przedłużyć, żeby tanie...
1: Że tak, oczywiście, no.
2: Jak tam te ceny na stacjach się klarują teraz?
3: Bardzo drogo jest, wie pan? Nie mogę tego przeboleć.
2: Boli.
3: Boli, oj, bardzo boli kieszoneczka.
2: Bo teraz skończył się ten program rządowy CPN. To pana zdaniem ten program powinien być przedłużony, żeby trochę ulżyć?
3: Jak najbardziej.
4: Tragedia jest, tragedia.
2: A tak?
4: No pewnie. Raz taniej, raz drożej, kurde, ileż to można tak.
2: To teraz rząd wygasił ten program CPN.
4: Tak, właśnie o to chodzi, no. Prawdopodobnie, że jeszcze w górę pójdzie paliwo.
2: To powinien być przedłużony ten program, pana zdaniem?
4: Powinien być przedłużony.
2: To mocno boli po kieszeni?
4: No boli, wiadomo, no, jak każdego kierowcę, nie, który tankuje paliwo, nie? Powinno się zmienić to, bo jest naprawdę okropnie. Coraz gorzej.
0: Po wygaszeniu programu CPN powróciła rynkowa metoda regulacji cen, więc te znów są zróżnicowane. Odczuwają to najbardziej kierowcy tankujący na trasach szybkiego ruchu, gdzie ceny paliw znów są wyższe niż na innych stacjach.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: powodu ekstremalnych upałów w tym roku więcej zapłacimy m.in. za maliny i borówki. Sadownicy informują, że słońce zniszczyło część roślin, owoców miękkich, mówi ekspert sektora rolno-spożywczego Grzegorz Rykaczewski. Posłuchajmy.
1: Upały, które ostatnio obserwujemy, mają negatywny wpływ na kondycję, co najpewniej zobaczymy również w cenach. Obawy dotyczą szczególnie owoców miękkich, porzeczek, malin, również borówek. Tak wysokie temperatury, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, powodują uszkodzenia roślin, które bądź już są w trakcie zbiorów, bądź tuż przed zbiorami.
0: Ekspert dodaje, że pogoda może w trakcie sezonu wpływać na cenę nie tylko negatywnie, ale też pozytywnie. Tak było w tym roku w przypadku truskawek.
1: Z uwagi na dosyć mroźną zimę, też chłodną wiosnę, rozpoczęliśmy sezon z cenami wyższymi niż w ubiegłym roku. Natomiast w trakcie sezonu truskawkowego, gdzie poprawa pogody, wyższe temperatury przyspieszyły nam dojrzewanie owoców i tym samym zwiększyły podaż owoców na rynku, już na koniec sezonu płaciliśmy za truskawki nieco mniej, około 9% mniej niż przed rokiem.
0: A co o cenach mówią osoby kupujące na targach? Posłuchajmy.
2: Najbardziej się pani boi, że które produkty zdrożeją?
3: Owoce, truskawki, czereśnie. No takie warzywa podstawowe to są niedrogie, były, są i pewnie będą, ale najbardziej drożeje fasolka szparagowa, bób, truskawki, czereśnie, tak jak wspomniałam. Albo za dużo słońca, bo wysusza, albo za dużo deszczu.
4: Nie wiem, nie kupuję, ktoś inny kupuje, więc trudno mi powiedzieć. No.
5: Nie wiem, oby nie podrożało, dziękuję.
0: Upały niestety mogą też podwyższyć ceny warzyw, zaznacza Grzegorz Rykaczewski, ekspert jednocześnie, że w tej chwili spora część warzyw jest jednak tańsza niż rok temu.

Już za 7 minut 14. O 14 zapraszamy Państwa do wysłuchania najnowszego wydania wiadomości, które przygotował Bartek Święciński. Będzie też trochę o pogodzie, która zmienia swoje oblicze z upalnego na umiarkowane.

0: Na zegarach 14, czas na wiadomości, a przedstawię Bartek Święciński.
1: PiS chce obniżki cen paliw, rząd uważa, że spadną dzięki poprawie sytuacji na rynku. MSZ zaprezentowało nową wersję systemu Odyseusz. Co roku gangi wykorzystują do przemytu nawet 500 niczego nieświadomych Polaków, ostrzega KAS. PiS apeluje o uchwalenie ustawy, która będzie skutkować obniżką cen paliw. Rząd odpowiada, że nie ma takiej potrzeby, bo ceny wkrótce spadną same.
2: PiS proponuje, aby do końca września obniżyć podatek VAT i akcyzę na paliwo. Dzięki temu, jak mówią politycy partii, ceny wrócą do poziomów, jakie obserwowaliśmy na stacjach przed 1 lipca. Poseł PiS-u Przemysław Czarnek mówi, że odejście od ECPN uderzyło w portfele Polaków.
3: Rząd polski postanowił złupić Polaków po raz kolejny, tym razem złupić ich na wakacje.
2: Rząd odpowiada, że zrezygnował z programu niższych cen paliw, bo poprawiła się sytuacja na rynku ropy. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że wkrótce odczują to też kierowcy.
4: Liczymy, że ceny paliwa niżej teraz będą niższe rynkowo.
2: Po 1 lipca cena diesla wzrosła średnio na litrze o prawie 1 zł, a benzyna 95 o niecałe 90 groszy.
1: Relacjonował Michał Fabisiak.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Zgłaszasz podróż i jedziesz. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprezentowało nową wersję systemu Odyseusz, który przeznaczony jest dla podróżujących poza granice kraju. Został zintegrowany z aplikacją mObywatel. Nowy Odyseusz łączy 4 funkcje, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazims.
6: Po pierwsze, profile krajów, możliwość przeglądania informacji o poszczególnych państwach, krajach, które są celami podróży. Po drugie, subskrypcja, możliwość zasubskrybowania aktualizacji tego rodzaju informacji. Po czwarte, rejestrację podróży, która będzie teraz bezpieczna albo bezpieczniejsza, ta rejestracja. I po czwarte, specjalny moduł rejestracji kryzysowych, który będzie uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych.
1: W jednym miejscu znaleźć można teraz wszystkie kraje. W systemie dowiemy się, jakie dokumenty potrzebne są na miejscu, jak funkcjonuje tam służba zdrowia i czy jest tam bezpiecznie. Aby być na bieżąco, można dany kraj zasubskrybować. Dzięki temu ułatwiony będzie kontakt obywatela z konsulem, wyjaśnia wiceminister.
6: Obywatel czy obywatelka będą mogli aktualizować zgłoszenie swoje, informować o tym, czy potrzebują pomocy, jakiego rodzaju pomocy. A z kolei konsulowie będą mogli w łatwy sposób przekazywać informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa, ale i też, co ważne, ewentualnej ewakuacji, ewentualnym locie ewakuacyjnym.
1: Projekt został dofinansowany kwotą ponad 2 800 000 zł ze środków KPO. Planowane jest też uruchomienie osobnej aplikacji Odyseusz. Co roku Polacy odbywają ponad 16 milionów podróży zagranicznych.

0: wiezienie przez granicę paczki albo podrzucają narkotyki do bagażu. W ten sposób ofiarami gangów narkotykowych staje się rocznie co najmniej 500 000 Polaków.
1: Co zrobić, by nie stać się ofiarą takiego przestępstwa?
0: Zawsze pakuj swój bagaż osobiście. Upewnij się, że bagaż jest odpowiednio zabezpieczony. Przede wszystkim nie zostawiaj bagażu bez opieki w miejscu publicznym oraz podczas przekraczania granicy. Ważne jest również, aby nie przewozić żadnych przedmiotów należących do nieznanych osób w celu przekazania osobom trzecim bądź też wyimaginowanym krewnym.
1: Aby lepiej przygotować Polaków do wakacji za granicą, Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała poradnik turystyczny. Zapoznać się z nim można na stronie internetowej KAS.
2: Najnowsze informacje z regionu.
1: Na tę wiadomość mieszkańcy Łomży czekali od dawna. Park Jakuba Wagi zyska nowy blask. Miasto pozyskało fundusze na jego rewitalizację w wysokości 2 milionów złotych. Jak będzie wyglądał park po zmianach? O tym mówi prezydent Mariusz Chrzanowski.
3: Jest to odtworzenie parku z 1939 roku, czyli przedwojennego. W związku z tym tutaj powracamy trochę do historii, ale głównie to są działania, które polegają na odnowieniu, tak? Czyli nowe nasadzenia też krzewów, kwestia oświetlenia. Te 2 miliony, bo to mówimy o pierwszym etapie, na pewno będzie dobrze spożytkowane i też mieszkańcy naszego miasta odczują to, że ten park jest rewitalizowany.
1: Łączny koszt rewitalizacji parku podzielonej na 2 etapy to niemal 5 milionów złotych. Miasto będzie aplikowało pozostałe środki w kolejnym rozdaniu. Pieniądze pochodzą z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
4: 23 stopnie na termometrach i więcej słońca niż rano. W drugiej części dnia temperatura może wzrosnąć nawet do 26 stopni, a w nocy spadnie do 16. Jutro zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie.
2: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
5: Zapraszamy na reklamy.
2: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
5: Po reklamie.

14.09 na radiowym zegarze, to jest czwartkowe popołudnie, spędzają je Państwo z Radiem Nadzieja. Znów zapraszam w imieniu Pawła Majewskiego, tym razem na audycję z cyklu Bezpieczna Gmina. Zaczynamy za 4 minuty.

0: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku audycji z cyklu Bezpieczna Gmina. Dzisiaj moim gościem jest ksiądz Dariusz Kłosiński, delegat biskupa łomżyńskiego do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Proszę księdza, właśnie dzisiaj temat, jaki poruszymy, to problem alkoholowy bądź wczesna inicjacja alkoholowa wśród dzieci i młodzieży. Chcielibyśmy się zastanowić, jak przeciwdziałać temu, żeby alkohol jak najpóźniej trafiał do młodzieży. Co można zrobić?
2: No problem inicjacji to jest poważna rzecz, bo jak wszystkie badania pokazują, im wcześniej się zaczyna, tym większe ryzyko uzależnienia, tym większe zagrożenie i tym trudniej potem z tego ewentualnie wyjść. A co z tym można zrobić? Modele są różne. No, wydaje mi się, że no, trzeba działać kompleksowo, ale przede wszystkim można najbardziej chyba uświadamiać rodziców i jak to działa, bo często rodzice w dobrej wierze, absolutnie w dobrej wierze, ale czasami po prostu no, nie mają pojęcia, że czasami zwykłym brakiem uwagi, czy złym przykładem, czy złym słowem, czy ignorancją nie mają pojęcia o tym, jak źle działają na swoje dzieci w ich przyszłości po prostu.
1: To jest na przykład taka sytuacja, w której ojciec bądź matka po prostu w jakiejś sytuacji towarzyskiej nawet wypiją lampkę wina czy jakieś piwo przy dzieciach i dziecko wtedy jedno czy drugie patrzy na to i to jakby sobie normalizuje, tak?
2: No tak, to jest tutaj takie zagadnienie, wiadomo, bardzo wiele tutaj można, ale no, rodzice bardzo często nie zdają sobie z tego sprawy prostej, że szczególnie w takim wieku dziecko szkoła podstawowa, mniej więcej, bo potem szkoła średnia, dorastanie troszkę inaczej, to się zmienia, ale podstawówka, rodzic jest dla dziecka ideałem, jest najwyższym autorytetem. Dziecko nie jest w stanie ocenić, określić, zweryfikować, czy ten mój tata, czy moja mama naprawdę są tak cudowni, ale po prostu dziecko tak przyjmuje rodzica. Więc cokolwiek robi rodzic, dla dziecka to jest idealizowane. To jest dobre, bo mój tata, moja mama tak robi.
1: A potem jest okres buntu. Kiedyś to było gimnazjum, teraz to już liceum. No ale to jest pewnie tak, że jak się zobaczy wcześniej, jeszcze jako to dziecko mniejsze, jakieś określone zachowania rodzica, to one potem też na nas wpływają.
2: To wszystko z sobą łączy, a nawet jeżeli przechodzi dziecko ten okres buntu, to sposób, w jaki on przechodzi, to jest też nauczony we wcześniejszym okresie życia. Więc jeżeli dziecko od swoich rodziców nauczy się rozmowy, nauczy się oceniania emocji, zwracania uwagi na swoje emocje, na to, że z tymi emocjami można coś zrobić, można jakieś z nerwami, ze znerwowaniem, z radością, cokolwiek, coś z tym zrobić po prostu, no to wtedy to dziecko, kiedy idzie w okres dorastania, w dorosłe życie, ma już ten plecak doświadczeń dobrych, ale jeżeli w domu był alkohol, alkohol oprócz wielu innych skutków, jednym z głównych złych skutków jest to, że człowiek zagłusza swoje emocje, w ogóle ich nie widzi, nie zdaje sobie sprawy. Więc jeżeli tata albo mama jakoś sobie rekompensowali te swoje emocje za pomocą alkoholu, albo innych rzeczy. Dziecko tego się nauczyło, że w moim domu bardzo często ludzie z DDA, ludzie właśnie dzieci alkoholików bardzo często mówią, że w ich domu nie mówiło się o emocjach przez alkohol, bo rodzice nie rozumieli tych emocji. Oni nie mówili o tych emocjach. Oni jakiekolwiek złe emocje w sobie zagłuszali alkoholem. Dzieci tego się nie nauczyły, poszły w życie dorosłe i też myślały, że tak trzeba.
1: To wpływa na to, że rodzina jest dysfunkcyjna.
2: Tak. To wszystko od każdej strony, bo alkohol to nie jest tylko to, że ktoś sobie tam się napije czy coś, ale to wpływa na wszystko. Bardziej relacje, emocje, zdrowie, przecież to wszystko. Przecież no co, no tata, mama, jeżeli nie wiem, zachoruje, potem nie wiem, zabraknie kogoś, dziecko będzie półsierotą albo sierotą. Przecież to są kolosalne wpływ ma.
1: Przekręca, jeśli byśmy powiedzieli o takich normalnych rodzinach, gdzie ten alkohol nie jest nadużywany, jest okazjonalnie pity, powiedzmy towarzysko, ale wtedy dziecko też widzi, że ten alkohol jednak jest i czy w takiej rodzinie dziecko też może potem jakby szybko sięgnąć po ten alkohol, bo widzi, że tata czy mama czasami też tam piją? Czy jedynym rozwiązaniem jest, żeby rodzice kategorycznie mówili dzieciom o szkodliwości alkoholu?
2: No, ja myślę, że o szkodliwości całego świata rzeczy, które mogą dziecku zaszkodzić, to każdy normalny rodzic powinien mówić, nie? Tak jak rodzice mówią, nie przechodź na czerwonym świetle, obejrzyj w prawo, w lewo, noże nie ruszaj, wrzątku nie ruszaj, uważaj na tych kolegów. To tak samo powinien być i zakochany w pewnym
1: Tylko
2: momencie.
1: Jest też czasami kwestia, czy jak nie za dużo będzie się mówiło, to czy to nie przyniesie odwrotnego skutku, wie ksiądz, taki zakazany owoc.
2: Nie, no to trzeba właśnie tutaj cały czas rozsądny rodzic, będzie to wszystko, powinien to sobie jakoś wnioskować i jakoś to wszystko wszystko ogarnąć, nie? Ale jeżeli tak to właśnie mówił pan o tym, że normalna rodzina. Tak, ja nie jestem terapeutą, to nie jestem psychologiem specjalistą. Rozmawiamy tutaj na poziomie takim, że co sam jakoś się dokształciłem, doczytałem, co doświadczyłem w tej swojej pracy kapłańskiej. Ale wydaje mi się, że no jeżeli są normalne rodziny, gdzie rodzice kontrolują alkohol, bo często im się wydaje, że oni kontrolują. Oni już tego nie kontrolują i mówią, nie, u nas w domu to nie, bo ten model alkoholizmu się zmienia. To nie jest tak, że to jest jakiś nieprzytomny pan na ulicy leżący, tylko to...
1: Zdarzają się też tacy, ale jest ich coraz mniej.
2: Ale jest ich coraz mniej, a spożycie alkoholu jest coraz większe, bo ten model alkoholu właśnie przechodzi na to, że na przykład często rodzice nie piją przy dzieciach, ale oni piją w pracy. Piją w domu wieczorem, kiedy dzieci położą się spać. I ażeby dziecko mnie nie widziało. Dziecko nie musi widzieć, ale dziecko czuje, że z moim tato, z moją mamą coś jest nie tak. Ale nawet jeżeli rodzice to kontrolują, nie mają jako takiego problemu, no to też to raczej trzeba sobie zadać takie pytanie, no, czy lepiej dziecku dać przykład rzeczy bardzo pozytywnej, czy rzeczy, która może być ryzykowna? Co lepsze jest, nie? Ja bym nie chciał tutaj jakoś tak stawiać rzeczy na ostrzu noża, że czarno-białe, prawda? Bo bardzo wiele osób na pewno w Polsce ma problem z alkoholem, często sobie z tego nie zdają nawet sprawy, zakrywają ten problem, aż nie wybuchnie coś poważnego i wydaje się, że to kontrolują. Słyszałem gdzieś tam w jednym podcaście, jeden taki szanujący się psychoterapeuta polski mówił o tym właśnie problemie, że dziecko pijanego rodzica widzi jak jakiegoś upiora. W jego psychice, w jego odbiorze rodzic tak wygląda, że to nie jest normalny tata, bo alkohol odbiera nam nasze normalne życie. Alkohol powoduje, że my uciekamy w jakąś iluzję. Dla dorosłego człowieka to jest jasne do określenia. Okej, miał człowiek jakiś stresujący czas, wybrał taką drogę, patologiczną, ale drogę taką.
1: A dziecko nie wie.
2: Dziecko tego nie wie. Dziecko tego nie rozumie. I on odbiera z moim tatą, z moją mamą, co się stało. On mnie teraz przeraża, on mnie daje poczucia bezpieczeństwa. Ja teraz nie wiem, co z tym zrobić. I to jest dla dziecka taka, jak gdyby mała trauma. Jeżeli to widzi systematycznie, no to potem też szuka automatycznie ucieczki z tego. No i może alkohol być pierwszą rzeczą, do którą sięgnie.
1: Czyli jakbyśmy tą część rozmowy mieli podsumować, to bardzo wiele zależy od rodziców i od wzorców, jakie dziecko od rodzica otrzyma. Proszę księdza, ale chciałem teraz jeszcze przejść do innej kwestii. Czy księdza zdaniem, z księdza doświadczeń, alkohol wśród młodych ludzi w obecnym tym tak zwanym pokoleniu najmłodszym Zetki, tak? Czy on jest mniej popularny niż we wcześniejszych pokoleniach? Bo czasami można natrafić na takie jakieś artykuły, badania, że młodzi rezygnują z alkoholu.
2: No ci starsi, młodzi, raczej w sensie młodzież szkoły średniej, studenci raczej tak. Ja może tego tak strasznie nie bił brawo, aż nie robił wielkiego hura z tego, ponieważ...
1: Inne używki?
2: Są inne używki. Dzisiaj internet często jest dużo większym zagrożeniem, może dużo większym, no może nie dużo większym, ale też ogromnym zagrożeniem dla dzieci młodych. Dzisiaj już zaczyna się bić na alarm, że od 14 roku życia dopiero dziecko powinno być jakiś wstępny kontakt z komórką, z czymś. Przecież nawet ostatnia encyklika Leona XIV właśnie o sztucznej inteligencji mówi bardzo, bardzo mocno o tych zagrożeniach cyfrowych. I jeżeli małe dziecko ma od razu kontakt z komórką, to ono może nawet nie mieć kontaktu z ojcem pijącym czy matką, ale jego mózg już się nie rozwija dobrze, już się nie rozwija prawidłowo.
1: No i będzie też inne uzależnienie. Uzależnienie od telefonu to też dzisiaj wielu psychologów mówi, że to jest normalne uzależnienie. Normalne w cudzysłowie oczywiście, ale takie same uzależnienie jak alkohol, narkotyki czy
2: zmienia hazard. Się po prostu tak, wielu mówi o tym, po prostu zmienia się źródło dopaminy. Tak jak kiedyś dla rodzica starszego, tym źródłem jedynym w latach, nie wiem, no powojennych to był po prostu alkohol, bo nie było nic innego. Dzisiaj tych źródeł dopaminy mamy całe mnóstwo. Mamy bardzo łatwe narkotyki dla młodzieży, mają przede wszystkim świat cyfrowy, gdzie mają tego źródła taniej, takiej toksycznej dopaminy bardzo dużo i potem dla takiego dziecka normalne źródła dopaminy, czyli nie wiem, relacje, przyjaźnie, kontakt, natura, sport, to dla nich już ich nie zadowala, bo to za mało. I oni chcą tej mocniejszej dawki.
1: Też izolują się społecznie.
2: Tak, bo społeczeństwo nic im nie daje. Co im daje społeczeństwo? Komórka mi daje, tak. Ale społeczeństwo, ja tam nie czuję tego czegoś fajnego, co czuję, kiedy mam...
1: W świecie cyfrowym.
2: Tak, w świecie cyfrowym. Jeżeli mieli przykład od rodziców też takiej chorej odskoczni, na przykład przychodził rodzic do domu i odpalał sobie jakąś grę komputerową, piwo do tego stawiał.
1: No to już dwa w jednym. I świat cyfrowy, tak. I alkohol.
2: I dziecko to widzi, dziecko się w to wciąga. Rodzic zadowolony, bo dziecko jest wciągnięte, nie krzyczy, nie płacze, bo jest zainteresowany wszystkim tym i nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi, jakie zło robi dla swojego dziecka.
1: Na koniec, proszę księdza, chciałem jeszcze ostatnie pytanie zadać. Właśnie o księdza opinię na ten temat. jako delegata biskupiego również. Czy to tutaj w naszym terenie, na terenie diecezji łomżyńskiej, te problemy młodzieży są właśnie takie, jak my tu sobie ogólnie rozmawiamy? Czy skala tych problemów jest duża?
2: No ja myślę, że to zależy od, na terenie naszej diecezji, no wiadomo, zależy to wszystko od miejsca. No na pewno w jakichś środowiskach wiejskich, tradycyjnych, na pewno skala tego problemu będzie mniejsza. Na pewno w społeczeństwach jakichś, nie wiem, większe miasta w naszej diecezji, jakoś, nie wiem, Łomża, Wyszków, Ostrołęka, Zambrów.
1: Łatwiej o uzależnienia?
2: Na pewno większy wpływ. Wtedy dochodzi na przykład też większy wpływ grupy. Grupy, którą czasami trudno rodzicom skontrolować.
1: No i właśnie może też mniejsza kontrola rodziców, bo rodzice bardziej zajęci jakąś pracą, karierą.
2: No to wszystko się właśnie o to wszystko rozbija, a potem po paru latach po prostu no rodzice no płaczą, bo co się stało, takie było dobre dziecko, takie było wspaniałe, a tu nagle problemy, a problemy były, tylko no po prostu ktoś tego nie dostrzegał, a świat dzisiaj biegnie do przodu o wiele szybciej niż w czasach, kiedy rodzice dzisiejsi byli dziećmi, wydaje się im, że po prostu mogą robić, powtarzać schematy swoich rodziców, a niestety to już może być złudne.
1: Tak więc apelujemy do rodziców o to, aby po prostu na swoje pociechy uważali i żeby nie zabrakło tej odpowiedniej kontroli. O tym dzisiaj rozmawiałem z naszym gościem. Był nim ksiądz Dariusz Kłosiński, delegat biskupa łomżyńskiego do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy czwartek o godzinie 14:15.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Blisko 40 żołnierzy zasili szeregi 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego już w najbliższą sobotę o 10. Odbędzie się uroczysta przysięga wojskowa uczestników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, kończąca ich 27-dniowe szkolenie podstawowe, mówi kapitan Natalia Fiedoruk, oficer prasowy 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego.
1: Jest to wyjątkowa chwila w życiu każdego żołnierza oraz ich rodzin, ponieważ to oni zdecydowali się służyć dla naszej ojczyzny. To kolejny dowód na to, że Wojsko Polskie inwestuje nie tylko w modernizację nowego sprzętu, ale przede wszystkim w ludzi, którzy zapewnią bezpieczeństwo dla naszego kraju.
0: W obecności rodzin, bliskich, zaproszonych gości, a także kadry wojskowej, ochotnicy złożą przysięgę na sztandar i oficjalnie rozpoczną służbę w szeregach Wojska Polskiego.

0: Front burzowy przechodził wczoraj przez Polskę. Najbardziej niebezpiecznie było w okolicach gór, także w okolicach regionu świętokrzyskiego. W związku z zagrożeniem pogodowym właśnie w tamtym regionie ewakuowano uczestników 4 obozów harcerskich. Leśnik Damian Grzybowski wyjaśnia, że takie decyzje są podejmowane prewencyjnie, aby minimalizować zagrożenia. Obozy są przygotowane na różne scenariusze.
1: Zarządcy czy też właściciele muszą się przygotować do przyjęcia takich obozowiczów, czyli zabezpieczyć takie drzewo, sprawdzić przede wszystkim, czy nie znajdują się w nim w momencie, kiedy ten obóz jest rozbijany, jakieś drzewa niebezpieczne, gdyż to jest bardzo dynamiczny proces. Oczywiście miejsca ewakuacyjne, miejsca zbiórek, dojazdu straży pożarnej. To jest dosyć złożony proces i przestrzegam tutaj przed takim spontanicznym pozwalaniem na rozbijanie tych obozów.
0: Leśnik przypomina, że w przypadku obowiązywania ostrzeżeń przed burzami i silnym wiatrem należy zrezygnować z wycieczki po lesie.
1: Zdecydowanie powinniśmy lasu unikać w przypadku takich ostrzeżeń, czy też gdy widzimy, że coś się dzieje, bo nie zawsze musimy zdawać się tylko na to, co mamy w telefonie, przecież jeszcze zostaje nasza intuicja ludzka, najcenniejsza z darów, i w przypadku, gdy widzimy, że wiatr zaczyna się wzmagać, że czujemy, czy widzimy, że nadchodzi burza, wyjdźmy z tego lasu.
0: A w lasach, przez które przeszły silne burze i porywisty wiatr, a drzewa uległy zniszczeniu, leśnicy, przypominamy, mogą zabraniać wstępu na zagrożone obszary.

Za 8 minut 15, za niecałe 4 minuty w Radiu Nadzieja fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej o 15. Jak co dzień koronka do miłosierdzia Bożego.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez ciebie, jako przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś w czasie odmawiania Anioł Pański dał mi Pan, zrozumiałam niepojętą miłość Boga ku ludziom, wywyższa nas aż do bóstwa swego, jedynie kieruje się miłością i niezgłębionym miłosierdziem. Choć przez anioła powiadamiasz o tajemnicy, lecz sam jej dokonujesz. Pomimo głębokiego spokoju, jakim się cieszy dusza moja, ustawicznie walczę i to nieraz prowadzę zaciętą walkę o to, aby iść wiernie drogą swoją, to jest tą, którą chce Pan Jezus, abym nią szła. A drogą moją jest wierność woli Bożej we wszystkim i zawsze, a szczególnie przez wierność wewnętrznym natchnieniom, aby być podatnym narzędziem w ręku Boga dla przeprowadzenia dzieła Jego niezgłębionego miłosierdzia.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

oblicze przedwieczne. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej. Zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Ksiądz Mariusz Szulc,
2: ksiądz Emil Sasinowski.
1: Serdecznie zapraszamy.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze. Ksiądz Emil Sasinowski z tej strony się kłania, a dzisiaj jesteśmy z naszym radiowym mikrofonem w parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu. I jest ze mną ksiądz wikary, ksiądz Kamil Zaręba. Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże!
2: Długo już ksiądz tutaj posługuje?
3: Od 2019 roku, od sierpnia dokładnie.
2: I jak ten czas minął?
3: Muszę powiedzieć, że bardzo szybko. Radośnie, pracowicie, owocnie trzeba dodać. Myślę, że nie czuję się tych lat tutaj przebytych, mimo że czasami można powiedzieć, że na wsi życie płynie wolno, ale tutaj ma swoje tempo i swoje obowiązki, radości, smutki, jak wszystkie odcienie tęczy.
2: Jakby się ksiądz mógł podzielić właśnie tymi radościami, smutkami, co tak najbardziej z tych 5 lat zostało w sercu?
3: Przede wszystkim taki rys maryjny, można powiedzieć, bo nasza parafia jest też sanktuarium Matki Bożej Wąsowskiej, Królowej Rodzin, Matki Bożej Szkaplerznej, bowiem z tą parafią i posługą w niej także związani są karmelici, a więc kult szkaplerza świętego. To też mamy taką dużą obfitość nabożeństw maryjnych. Ten kult wizerunku Matki Bożej Wąsowskiej, Królowej Rodzin jest bardzo żywy i to też jest takim motorem napędowym, duchowym dla naszych parafian. To naszą parafię scala, czyli Matka Boża Wąsowska to jest ta, która i kapłanów, i wiernych gromadzi pod swoim płaszczem i w kościele farnym, kościele parafialnym i w tym kościele poklasztornym, który wierni nazywają popularnie klasztorkiem, gdzie co środę w nowennie do Matki Bożej modlimy się, jej zawierzamy wszystkie prośby, jakie nasi parafianie, a także pielgrzymi przybywający przynoszą tutaj przed jej oblicze, przed jej tron.
2: Niech czuwa dalej Matka Boża nad księżmi, nad parafianami. No właśnie ksiądz proboszcz powierzył też księdzu Kamilowi, żeby przedstawił nam, radiosłuchaczom, kilka słów o historii też parafii. Bardzo prosimy.
3: Historia tego miejsca, tej parafii jest niesamowita i bardzo splata się też z losami naszej ojczyzny, z osadnictwem, jakie tutaj także w XV wieku rozpoczynało się, kiedy właśnie lokowano miasto Wąsosz, a z nim wraz parafię w roku 1436. Parafia i kościół wtedy były pod wezwaniem Bożego Ciała. Ten kościół konstrukcji zrębowej, drewniany, nie dotrwał do XVI wieku. Został spalony, bowiem w 1508 roku właśnie rozpoczęto budowę obecnego gotyckiego kościoła, który szczęśliwie z różnymi wypadkami, długimi historiami dotrwał do dzisiaj. Pani konserwator, która często odwiedza naszą świątynię, właśnie nazywa ją takim palimpsestem, czyli dokumentem, który został wytrapany, na nim napisano coś nowego i potem tak po kolei wprawne oko dostrzeże wszystkie momenty i elementy historii i Wąsosza, i parafii w tej świątyni, która budowana już nawet została spalona w 1529 roku przez wojska Albrechta Hohenzollerna. Już w czasie budowy to też takim się cieniem położyło na dokończeniu tej fundacji, jaką rozpoczął ksiądz Andrzej Noskowski, późniejszy biskup łocki. Dokończono budowę kościoła w 1536 roku. W 1546 roku został kościół konsekrowany. Sama parafia także była bardzo duża. Na początku należało do niej niemal 80 wsi. Dała także początek parafiom w Niedźwiadnej, Białaszewie, następnie w Szczuczynie, potem już na ostatku w parafii w Ławsku. Dlatego też ona jest tak mocno wpisana w historię tej części ziemi wiskiej. Jest to część historyczna ziemi wiskiej leżącej na Mazowszu północno-wschodnim. a także trzeba dodać całego tutaj powiatu krajewskiego obecnego. To było tutaj nadgraniczne miasto Wąsosz, Droga Królewska na Litwę, tutaj przechodzili kupcy. Miasto prężnie się rozwijało wraz z parafią. Takim momentem hamulcowym, można powiedzieć, były na pewno wojny szwedzkie, potop szwedzki, potem wojny w XVIII wieku. Każda z tych wojen, bitew, potyczek też odciskała swoje piętno na świątyniach, na kościele farnym, na klasztorze. Takim najdramatyczniejszym momentem w historii kościoła farnego był pożar w 1834 roku, kiedy kościół doszczętnie spłonął i niestety w tych trudnych, zaborczych czasach z powodu braku funduszy ubożającego społeczeństwa i parafian długo nie był odbudowywany. W końcu dźwignięty niestety także dużym wysiłkiem finansowym, co się odbiło i na obniżeniu kościoła, jego dachu, szczytów, więc stracił to piękno takie pierwotne, gotyckie, jakie było w tej strzelistości budowli, ale mury zostały, one zostały dźwignięte, odbudowywane, wyposażane, upiększane przez parafian na chwałę Bożą i na ich pożytek przede wszystkim też trzeba dodać, bo w tych kościołach też się odbywały się i sejmiki szlacheckie. Tutaj w kościele i przy nim był cmentarz. Tutaj w tej świątyni spoczywają proboszczowie, okoliczna szlachta. No i ten drugi kościół, klasztorek, także o burzliwej historii, którego początki sięgają pierwszej połowy XVII wieku, kiedy karmelici tutaj się pojawiają na zaproszenie mieszczan, a zwłaszcza pana Rogali, który nawet ofiarowuje swoją kamienicę, zakładają kościół, klasztor. Do tego klasztoru i kościoła trafia od grajewskich panów Grajewa obraz, który przekazują jako takie wotum i dziękczynienie za to, że obronił pana Grajewskiego od grzechu. Ten obraz zaczyna odbierać kult, dzieją się cuda, łaski, ludzie licznie przybywają, parafianie modlą się, karmelici pełnią rolę i opiekunów, i nauczycieli, i lekarzy dla okolicznego ludu, ale niestety też wskutek powstania styczniowego zostają wywiezieni, giną na Syberii, nie wracają tutaj, kościół wraca do parafii, można powiedzieć. I teraz nasza parafia zarządza i sanktuarium Matki Bożej Wąsowskiej, Królowej Rodzin, i kościołem parafialnym.
2: Dzisiaj jak tutaj jesteśmy, to jest młodzież w kościele, właśnie ćwiczy przed niedzielną mszą świętą, jak się domyślam, jak z tego co rozmawialiśmy w międzyczasie. Jak jest właśnie z zaangażowaniem parafian w życie tutaj duszpasterskie?
3: Przede wszystkim jest to parafia rolnicza, więc też rolnictwo i te obowiązki gospodarskie, zarówno rytm życia dorosłych, jak i dzieci wyznaczają, więc wszelkie aktywności, jakie podejmują w parafii, to też wiążą się z tym, kiedy no mogą właśnie opuścić swój dom, swoje podwórko, swoje obowiązki i przybyć tutaj. Staramy się wraz z katechetami, bo trzeba podkreślić, jest taka dobra współpraca księży i katechetów, którzy animują to życie, angażują młodzież i dzieci w liturgie niedzielne. To właśnie to dzisiejsze spotkanie to próba liturgii, można powiedzieć, przed spotkaniem przygotowującym do pierwszej komunii świętej, aby oswoić dzieci z tą przestrzenią, bo mamy jako zadanie, przywilej i to piękne powołanie doprowadzić ich do ołtarza, żeby na nim w sakramentach, a zwłaszcza Najświętszej Eucharystii, odkryli żywego Chrystusa, który jest pośród nich, razem ze swoją matką w tym obrazie, który także tutaj czcimy. I to jest ważne. Jeśli chodzi o takie trudności w pracy z młodzieżą, to też dużo zależy od wsparcia rodziców, czy oni widzą potrzebę, chęci tego, aby młodzież, aby dzieci były w kościele, bo jak to jest parafia wiejska, to jeżeli sąsiednich wiosek dzieci nie dowiozą na spotkanie, czy scholi, czy ministrantów, czy taką próbę, to dzieci nie będzie. One kilku kilometrów, jak przed laty, pieszo nie przybędą. Muszą być przywiezione, więc jest ważna ta współpraca z rodzinami i budzenie właśnie w rodzicach tego, że jeżeli oni będą przy Chrystusie, to i dzieci, póki będą chciały i to rozumiały, także będą.
2: Dziękujemy, księże Kamilu, za te słowa skierowane a propos historii, a propos teraźniejszości, duszpasterstwa i tych spraw materialnych. Przypomnę, że jesteśmy w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu i was, drodzy radiosłuchacze, również prosimy dziś, szczególnie kiedy słyszycie te słowa, o modlitwę w intencji księdza Kamila, w intencji księdza proboszcza, wszystkich parafian, dzieci, młodzieży, którzy tutaj są, i dziękujemy z góry za tą modlitwę, choćby najkrótszo. Dziękuję, księże Kamilu, za rozmowę. Był ze mną ksiądz Kamil Zaręba, wikariusz parafii w Wąsoszu. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, Bóg zapłać.
0: W drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Ksiądz Mariusz Szulc,
2: ksiądz Emil Sasinowski.
1: Serdecznie zapraszamy.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. W progi Boże w godnym ubiorze. O tej zasadzie przypomina latem coraz więcej parafii. Wraz z nadejściem cieplejszych dni na tablicach, ogłoszeń i w mediach społecznościowych pojawiają się apele o wybór odpowiedniego stroju. Duchowni podkreślają, że nie chodzi o wprowadzenie surowych zakazów, ale o okazanie szacunku wobec świątyni i liturgii, mówi ksiądz Jan Krupka.
2: Warto na to spojrzeć z tej perspektywy wiary w Boga i wiary w to, że wchodzę do Bożego domu. Mamy świadomość tego, że jest ciepło, nawet bardzo ciepło, i to skłania osoby do tego, by jakoś tam lekko się ubierać, by, jak to nieraz mówimy, odsłaniać niektóre części ciała, ale z drugiej strony jest kwestia szacunku wobec miejsca. Wchodzę do domu Bożego, uczestniczę we mszy świętej, przychodzę do miejsca, w którym ludzie spotykają się z Bogiem.
1: Odpowiedni ubiór w kościele nie jest kwestią mody, lecz wyrazem właściwej postawy, dodaje ksiądz Jan.
2: Więc takich reguł współcześnie nie mamy. Niemniej jednak myślę, że dużo zależy od naszej po prostu roztropności, jak chcemy się w takim miejscu zachować. Pamiętając owszem, że temperatury nieraz bywają wysokie, ale z drugiej jest kwestia miejsca, w którym spotykam się z Bogiem, albo nawet jeśli jestem turystą i z tą moją wiarą może nie jest aż tak dobrze, jak mogłoby być, to jednak uszanować to miejsce, w którym inne osoby też modlą się.
1: Strój do kościoła powinien być schludny, skromny i zakrywać ramiona oraz kolana. Należy unikać ubrań plażowych, wyzywających czy sportowych. Wskazane są naturalne, przewiewne tkaniny, które zapewniają komfort podczas upałów.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Na Jasnej Górze odbywa się 89. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców. W ramach pielgrzymki odbyło się sympozjum poświęcone podmiotowości uczniów. Jeden z prelegentów, profesor ksiądz Jacek Siewiora z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, podkreślał, że to też okazja, aby przyjrzeć się pracy nauczyciela z perspektywy jego powołania.
3: Każdy z nas dostał życie jako dar, ale także i zadanie. I teraz my jako nauczyciele, jako wykładowcy stajemy w obliczu tej osoby ucznia po to, żeby im pomóc odkryć sens życia, zobaczyć piękno życia w oparciu o aksjologię, w oparciu o konkretne wartości, by ucieszyć się tym darem i zacząć starać się nim mądrze zarządzać. My nauczyciele mamy okazję po raz kolejny przyjrzeć się tej naszej pracy.
1: Ta pielgrzymka to formacja merytoryczna i duchowa, mówi siostra Alicja Rutkowska, nauczyciel ze szkoły podstawowej nr 10 w Krakowie.
4: Łączy nas to samo, nie tylko środowisko nauczycieli, ale pasja, jeżeli chodzi o podejście do zawodu. No bo skończył się rok szkolny, a on tutaj gromadzi nauczycieli, którzy chcą coś więcej. Szkoleń mamy mnóstwo w naszych placówkach, a jest jakaś inna oferta. Umiejętność spotkania ludzi, którzy po prostu to są pasjonaci, nie? I to jest chyba też coś takiego niesamowitego. Te dwa nurty formacji duchowej i merytorycznej możemy dostać w pakiecie.
1: Dla nauczycielek z Chrubieszowa to wyjątkowy czas umocnienia.
5: Jest to taka moja tradycja po zakończonym roku szkolnym. Chcę podziękować za dany rok szkolny, zawierzyć się Matce Przenajświętszej i dopiero wtedy uznaję, że przychodzę na wakacje.
6: To, że tu usłyszymy na Jasnej Górze, że my jesteśmy potrzebni, że nauczyciel to jest ktoś, kto ma dawać przykład młodzieży, ktoś, kto jest siewcą, gdzie często słyszymy bardzo różne opinie na nasz temat i dużo hejtu na nauczycieli, to wyjeżdżam zazwyczaj zawsze umocniona z Jasnej Góry, gdzie usłyszę, jak potrzebna jest rola nauczyciela. To mi daje bardzo, bardzo dużo.
1: Pielgrzymka przebiega pod hasłem Uczniowie, nauczyciele, misjonarze.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej rodziców przybędą do Ostrowi Mazowieckiej. Peregrynacja odbędzie się 16 i 17 lipca w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W programie przewidziano uroczyste wprowadzenie relikwii, mszę świętą pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego oraz całonocne czuwanie modlitewne. Jak podkreśla ksiądz Robert Sulich, proboszcz parafii, uroczystości rozpoczną się już 3 dni wcześniej.
7: Poniedziałek. Będziemy przygotowywać się na mszach świętych, z reguły tych wieczornych, też ucząc się pieśni, które będą do tego jakoś dostosowane, ale także będzie kazanie tematycznie związane z tymi osobami. W poniedziałek z Ludwikiem. We wtorek siostra przedstawi nam Zelię, którą zna bardzo dokładnie.
8: Czyli zapraszamy tatusiów,
7: tak,
8: mamusie.
7: W poniedziałek szczególnie tatusiów. We wtorek mamusie. A w środę ksiądz Łukasz Kołaszewski, który jest jeszcze w seminarium, a będzie tutaj u nas pracował jako wikariusz, będzie mówił o świętej Teresie, o Dzieciątka Jezus. To będą przygotowania, a później uroczystości zaczynają się 16 lipca.
1: Warto na msze święte zabrać ze sobą róże. Zachęca siostra Bonifacja Śliżewska ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
4: To będzie też takie przywitanie relikwii. Róża jest atrybutem świętej Teresy. Nie tylko, że przedstawia się ją z różami, ale dla niej to było róża, te płatki róż były symbolem ofiar, symbolem takich dobrych uczynków, które czyniła, żeby sprawić Jezusowi przyjemność. Więc te róże będą w czasie mszy świętej poświęcone. Później będzie możliwość podejść z tą różą do relikwii, pomodlić się i zabrać do domu.
1: Święta Teresa od Dzieciątka Jezus należy do najbardziej znanych świętych Kościoła katolickiego. Wraz z rodzicami jest dla wielu wiernych wzorem życia rodzinnego i zawierzenia Bogu.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł: ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: on bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. I rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu, a tłum ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.
2: Jezus rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał i poszedł do domu. Znana scena biblijna. Paralityk uzdrowiony przez Jezusa, ale też wcześniej ta wymiana zdań dotycząca odpuszczenia grzechów i władzy czynienia tego. Jezus potwierdza, uzdrowienie człowieka sparaliżowanego potwierdzeniem jest, że on ma władzę odpuszczać grzechy. Warto więc zatrzymać się przy tym, co ma miejsce, jeśli chodzi o tego człowieka. Chrystus mu poleca wstać, wziąć łoże, na którym wcześniej leżał, i udać się do domu. I zauważmy, on jest w stanie od razu to uczynić, mimo tego, że zaledwie kilka chwil wcześniej nie mógł się w ogóle poruszać. Uzdrowienie natychmiastowe i całkowite. Nie ma potrzeby żadnej, nazwijmy to, rehabilitacji. Nie ma ćwiczenia mięśni, stawów, które były unieruchomione. A wiemy, jak powrót do sprawności kończyn, które przez pewien czas nie były poruszane, wymaga ćwiczeń i wiele cierpliwości. Ta natychmiastowa odpowiedź ze strony człowieka uzdrowionego, który wstaje, chodzi, niesie łoże, potwierdzają wyjątkowy, cudowny charakter tego, co się wydarzyło. Ten, który to uczynił, to prawdziwie Syn Boży, Zbawiciel świata. Dlatego też możemy wyciągnąć wniosek. On ma również moc odpuszczania grzechów. Dziękujmy Mu za ten dar, którego nam udziela, a szczególnie doświadczamy go w sakramencie pokuty. Starajmy się też z tego daru Bożego przebaczenia jak najczęściej korzystać.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.
3: Codziennie blisko ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Koniec z programem Ceny paliw niżej. Benzyna i olej napędowy sprzedawane są już na dawnych rynkowych zasadach. Wczoraj skończyły się wszystkie rządowe dopłaty i ograniczenia. Efektem wygaszenia CPN, czyli działającego od końca marca programu Ceny paliw niżej, są podwyżki. Nasz reporter pytał dziś kierowców na stacji w Łomży o cenę paliw. Mówią zgodnie, jest za drogo.
2: Za drogie, to drogie jest paliwo.
3: Po ile teraz?
2: 6,99.
3: Rząd bardziej powinien pomagać jeszcze ten program ewentualnie przedłużyć, żeby taniej.
2: Że tak, oczywiście. No.
3: Jak tam te ceny na stacjach się klarują teraz?
4: Bardzo drogo jest, wie pan? Nie mogę tego przeboleć.
3: Boli.
4: Boli, oj, bardzo boli kieszoneczka.
3: Teraz skończył się ten program rządowy CPN. To pana zdaniem ten program powinien być przedłużony, żeby trochę ulżyć?
4: Jak najbardziej.
5: Tragedia.
6: Aż tak?
5: No pewnie. Raz taniej, raz drożej, kurde, ileś to można tak. Prawdopodobnie, że jeszcze w górę pójdzie paliwo. No boli, wiadomo, no jak każdego kierowcę, nie, który tankuje paliwo, nie? Powinno się zmienić to, bo jest naprawdę okropnie. Coraz gorzej.
1: Po wygaszeniu programu CPN powróciła rynkowa metoda regulacji cen, więc te znów są zróżnicowane. Na każdej stacji cena może być inna. Park wodny Mosir w Łomży po corocznej przerwie technologicznej jest już do dyspozycji mieszkańców. Przerwa technologiczna rozpoczęła się z kolei na pływalni przy ulicy Niemcewicza. Mieszkańcy Łomży chętnie korzystają z dostępności parku wodnego, podkreślała dziś na naszej antenie dyrektor Mosir Bernadeta Krynicka.
7: Już właśnie dzisiaj minął tydzień, bo w czwartek park wodny był otwarty. Już w czwartek mieliśmy 250 osób, a otwarcie było trochę później niż zwykle, więc jest zapotrzebowanie, obiekt jest wyremontowany, odświeżony jest i piękniejszy, i bezpieczniejszy jeszcze bardziej.
1: Jak tłumaczy dyrektor, przerwa technologiczna, a wraz z nią spuszczenie wody z basenowych niecek jest niezbędna, aby zachować infrastrukturę parku wodnego w należytym stanie.
7: Spuszczona jest woda, wszystko jest myte, szorowane, uszczelniane, poprawiane, malujemy, wymieniamy elementy drewniane w saunach, więc wszystko jest doprowadzone do porządku i no nie da się tego zrobić z wodą. Jeszcze pracujemy też nad wejściem do parku, będzie dokończone malowanie tego zadaszenia, ale pogoda po prostu nam trochę pokrzyżowała plany, więc obiekt jest jeszcze piękniejszy niż był.
1: Od 30 czerwca trwa przerwa technologiczna na pływalni przy ulicy Niemcewicza. Ten obiekt będzie wyłączony z użytku do końca sierpnia. Po rekordowych upałach sięgających 40 stopni Celsjusza nadchodzi ochłodzenie. Od dziś można spodziewać się spadku temperatury. W najbliższych dniach termometry będą pokazywały około 20 kresek. Do tego możemy spodziewać się opadów deszczu. A jaką pogodę wolą mieszkańcy regionu? O to pytaliśmy dziś z naszym mikrofonem.
8: Odpowiednie do oddychania. Te upały naprawdę dawały w kość.
9: Taką 40 stopni. Ciepłolubna zdecydowanie. Dziś o, trzymam, bo mi zimno. Wyszłam bez kapoty żadnej i marznę.
10: Taką co dzisiaj.
11: A ja w ogóle nie lubię słońca, więc mi tak pasuje. Trochę człowiek odpocznie, a później znowu niech świeci.
12: Trochę odchnienia takiego jest, ale upał to upał.

0: Skierowanych do osób w każdym wieku. Miasto zachwyca również malowniczymi terenami nad Narwią, mówi prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
1: No przede wszystkim największy walor miasta Ostrołęki, czyli rzeka Narew. Piękne miejsce. Narew jest polską Amazonką. Rzeka, która jest nieuregulowana i ma swoje właśnie takie urokliwe miejsca, czy to dla przyrodników, czy nawet dla osób, które chcą chętnie spędzać wakacje. Mamy plażę miejską, która jest oczywiście pod pełną nadzorem strażników wodnych. Myślę, że ta rzeka Narew jednak przyciąga i to jest tak jakby strzał w dziesiątkę, aby zacząć to chociażby też zwiedzanie Ostrołęki od rzeki Narew i później chociażby Stare Miasto.
0: W najbliższą sobotę w mieście odbędzie się również wydarzenie senioralne Mosty Przyjaźni. Spotkanie pełne muzyki, tańca i integracji. Początek o godzinie 16 na Placu Wolności. Na koniec ważny apel do tych, którzy planują swój urlop poza granicami Polski. Krajowa Administracja Skarbowa apeluje do turystów: pamiętaj, aby podczas zagranicznych wakacji nieświadomie nie stać się przemytnikiem narkotyków. Jak się okazuje, co roku gangi wykorzystują do przemytu nawet 500 niczego nieświadomych Polaków. Jak mówi oficer prasowy podlaskiej KAS, komisarz Maciej Czarnecki, powinniśmy uważać, z kim rozpoczynamy znajomość podczas wakacji.
2: W ostatnich latach zatrzymano wielu Polaków, tak zwanych narkokurierów. Jest to efekt działalności gangów narkotykowych, których ofiarami stają się coraz częściej polscy turyści. Przemytnicy znajdują swoje ofiary w restauracjach bądź hotelach, nawiązują znajomość, a potem proszą o przewiezienie przez granicę paczki albo podrzucają narkotyki do bagażu. W ten sposób ofiarami gangów narkotykowych staje się rocznie co najmniej 500 Polaków.
0: Aby lepiej przygotować Polaków do wakacji za granicą, Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała poradnik turystyczny. Zapoznać się z nim można na stronie internetowej KAS.
3: Flash regionów.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Paweł Majewski, a naszym gościem dnia jest dzisiaj pani Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: Pani dyrektor, dobra wiadomość dla mieszkańców Łomży. Już od kilku dni park wodny czynny ponownie po przerwie technologicznej. Łomżanie ruszyli na basen?
2: Oczywiście. Już właśnie dzisiaj minął tydzień, bo w czwartek park wodny był otwarty i już w czwartek mieliśmy 250 osób. A otwarcie było trochę później niż zwykle, więc jest zapotrzebowanie, obiekt jest wyremontowany, odświeżony, jest i piękniejszy, i bezpieczniejszy jeszcze bardziej.
1: A ta przerwa technologiczna właśnie, tak żebyśmy wytłumaczyli naszym słuchaczom, dlaczego ona jest potrzebna, jak długo trwają takie prace przygotowawcze?
2: Z reguły 3 tygodnie i to jest tak, spuszczona jest woda, wszystko jest myte, szorowane, uszczelniane, poprawiane, malujemy, wymieniamy elementy drewniane w saunach, więc wszystko jest doprowadzone do porządku i no nie da się tego zrobić bez z wodą, więc jeszcze pracujemy też nad wejściem do parku. Będzie dokończone malowanie tego zadaszenia, ale pogoda po prostu nam trochę pokrzyżowała plany, więc obiekt jest jeszcze piękniejszy niż był. Także jeszcze zapraszamy serdecznie do korzystania.
1: No i jeszcze ta też pływalnia przy ulicy Niemcewicza teraz będzie przechodziła.
2: Tak, woda jest już spuszczana, to musi być zachowany czas, odpowiednie tempo wypuszczania wody i pływalnia na Niemcewicza będzie otwarta dopiero 1 września.
1: O, czyli dłuższa przerwa.
2: To zawsze tak jest, dlatego że pływalnia na Niemcewicza bardziej wykorzystywana jest przez szkołę i kółki pływackie, które po prostu w wakacje mniej korzystają, więc obiekt na Wyszyńskiego jest do dyspozycji teraz.
1: No właśnie, wakacje się zaczęły. Pani dyrektor, MOSiR chyba przygotował sporo inicjatyw. Zacznijmy może od tych dla najmłodszych. Tak zwane wakacje na fali. Cóż to takiego?
2: Więc wakacje na fali to są zajęcia w wodzie dla dzieci w wieku od 7 do 14 roku życia. Jest 5 turnusów od poniedziałku do piątku, od 12 do 14. Koszt to jest 200 zł za 5 dni. I mamy jeszcze też w parku zajęcia, te wakacyjne zajęcia kreatywne dla dzieci od 5 do 12 roku życia. Jest 3 turnusy od poniedziałku do piątku, od 10 do 12, koszt 120 zł za 2 godziny, 5 dni w tygodniu.
1: Jeszcze miejsca są?
2: Tak, że zapraszamy. I oczywiście już drugi rok, drugie wakacje i mamy półkolonie. Półkolonie survivalowe dla dzieci od 9 do 14 roku życia. Jest 4 turnusy, koszt 900 zł. Zapraszam do nas na stronę mosir.lomza.pl. Wszystko jest dokładnie opisane, jakie aktywności tam proponujemy. Codziennie jest coś nowego, nie ma nudy. I półkolonie sportowo-rekreacyjne od 7 do 12 roku życia też jest 4 turnusy, 700 zł za 5 dni. Oczywiście z wyżywieniem i pełno jest atrakcji. U nas naprawdę dzieci się nie nudzą, nie mają czasu korzystać z komórki. Mamy stałych bywalców, bo były wakacje, mamy dzieci i z tamtego roku z wakacji, z półkolonii z wakacji i z zimowych półkolonii, więc solidnie się przygotowujemy, zapraszamy, naprawdę warto.
1: No właśnie, pani dyrektor, wspomniała pani o tych komórkach. Dzisiaj tyle się mówi o tym problemie młodzieży, dzieci, że siedzą tylko przy telefonach, tylko przy komputerach, przy telewizorach, a tutaj jednak się okazuje, że są też dzieci w Łomży i nie tylko, które chcą z tych waszych aktywności korzystać.
2: Są, bo to jest na wysokim poziomie przygotowane półkolonie. Naprawdę tutaj nawet ta kwota może się wydawać dla niektórych wysoka, ale to i tak nie pokrywa wszystkich kosztów naszych, w sensie osobowych, bo jednak największy koszt to jest osobowy za wynagrodzenie za pracę. Więc tutaj moi ludzie pracują i przykładamy się do tego solidnie. Więc to jest, jeżeli chodzi o takie zajęcia dla dzieci. Ale
1: nie tylko dla dzieci.
2: Nie tylko, dlatego że nasza z takich, najpierw wymienię to, co będzie się działo, to turniej piłki plażowej.
1: Siatkówki plażowej.
2: Siatkówki plażowej, długo wyczekiwanej i już mieliśmy dużo pytań o termin. I 25 lipca będzie turniej siatkówki plażowej.
1: Zapisy na ten turniej już są?
2: Zapisy na stronie www.mosir.lomza.pl. Na stronie Mosiru, więc zapraszamy. I w tej chwili trwają Igrzyska Polonijne 26. Wczoraj były zawody lekkoatletyczne i turniej piłki nożnej na boisku Orzeł. Dzisiaj mamy zawody pływackie, więc dzieje się, ponad około 500 dzieci bierze udział w tym. No oczywiście co do wakacji, to one się rozpoczęły. Było rozpoczęcie wakacji, ale będzie też zakończenie wakacji. Na zakończeniu wakacji będzie drugi wyścig kokardowy. Planowane to wydarzenie jest na 30 sierpnia.
1: Czyli sporo macie tych aktywności sportowych typowo. A jeszcze też chciałem porozmawiać o rozrywce, o tej, powiedzmy, drugiej takiej odnodze waszej działalności. Niedawno ta Noc Świętojańska, która była sukcesem, już o tym zresztą mówiliśmy u nas w radiu. Jakieś kolejne tego typu wydarzenia w
2: wakacje?
1: Tak,
2: może powiem, jaką mamy ofertę, bo oferta dla wszystkich, nie tylko mieszkańców Łomży, ale i okolicy, każdy może się zapisać, tak samo i dzieci mogą być, korzystać z tych naszych usług. Mamy, można powiedzieć, półkolonie półmiędzynarodowe, bo w tamtym roku mieliśmy dużo dzieci, które przyjeżdżają na wakacje do Polski i korzystają z naszej oferty. Mamy port rzeczny, w którym bardzo dużo się dzieje. Między innymi dyskoteki międzypokoleniowe, których inauguracja była w maju. Potrwają do końca września, co czwartek, także zapraszam.
1: To już taki chyba stały punkt w łomżyńskim krajobrazie, prawda? Te dyskoteki.
2: Tak. Mamy też zajęcia w niedzielę Przystań Dobrostan. To są zajęcia dostosowane dla każdego. Głównie takie rozciągające, typu mobility, pilates, yoga, stretching, więc tutaj zapraszamy. Mamy, też one się cieszą ogromnym powodzeniem, także ja się bardzo cieszę. Te zajęcia są bezpłatne, mamy trenera profesjonalnego i zapraszam Państwa do korzystania z naszej oferty w porcie rzecznym, bo mamy tam łódki elektryczne, kajaki, rowerki wodne, jest też strefa do opalania, strefa grillowa, mamy kurtyny wodne, które bardzo się przydają i są wykorzystywane przy upałach. No i mamy strefę zabaw nad Narwią, która otwarta była w tym roku. Mamy altanki, można sobie usiąść, wypocząć, dziecko się bawi, a rodzic może sobie w tym czasie poczytać książki nawet. Więc tutaj i oczywiście letni park zabaw na Wyszyńskiego, też duża oferta. W lipcu będzie montowana tyrolka podwójna, więc no, dodatkowa atrakcja będzie. Można w tych naszym parku letnim zabaw i tak samo na bulwarach w strefie zabaw organizować urodziny dla dzieci, więc zachęcamy. Zachęcamy też do korzystania ze stanowisk grillowych, wiaty grillowe, także mamy naprawdę świetne warunki do wypoczynku. Zachęcam Państwa do obejrzenia naszej Narwi. Cudownie, pięknie, widoki są wspaniałe. Można też obserwować, jak się buduje drugi etap bulwarów.
1: No tak, jak te bulwary powstaną, to pewnie będzie jeszcze piękniej i jeszcze więcej się tam będzie działo nad Narwią.
2: No i cóż, teraz mamy w sobotę Fight District 3.
1: Tak, gala sportu walki.
2: I to też jest fajne wydarzenie. Myślę, że tak jak to powiedział Maciej wczoraj w radio.
1: Tak,
2: no
1: Maciej Tercjak u nas był.
2: Takiego wydarzenia w Łomży nie było. I ja się bardzo cieszę, że to będzie u nas na obiekcie, ponieważ mamy też piękny obiekt na ulicy Zjazd 18 i zachęcam właśnie do wykorzystywania tego obiektu nie tylko do piłki nożnej czy do lekkoatletyki, ale do takich wydarzeń różnych.
1: Czyli jak najwięcej dyscyplin sportowych w Łomży chciałaby tutaj pani dyrektor pewnie upowszechniać.
2: Chodzi o to, żeby korzystać z tych obiektów. Bo
1: pamiętam, jak mi pani mówiła o tym, że drużynę hokejową byście tutaj powołali, jak powstanie lodowisko rolkowisko.
2: Więc takie plany są. Na pewno nasze lodowisko rolkowisko nie będzie spełniało takich, bo nie będzie pełnowymiarowe, ale jak to się skończy, zobaczymy, czy będzie spełniało warunki do gry w hokeja, bo to też muszą być bandy wysokie.
1: Oczywiście.
2: Więc tutaj...
1: A Łomżanie chętnie korzystają z tych takich aktywności sportowych, które im proponujecie, bo tutaj wymienia pani bardzo dużo tych atrakcji takich na wakacje i nie tylko, a odzew jest ze strony mieszkańców?
2: Tak jest. No, mamy też pole namiotowe i kemping, więc mamy gości z zagranicy sporo. Zachęcam do korzystania z gokardów i zresztą one się cieszą ogromnym powodzeniem. Też sama lubię pojeździć i to jest naprawdę fajne, przyjemne. Mamy piękny park Jana Pawła II. Można gokardami jeździć, ale też są auta elektryczne i w porcie też można pojeździć sobie gokardami, pozwiedzać, pooglądać. Jest bardzo przyjemnie i myślę, że ta oferta dla naszych Łomżan i okolicy jest. I jeżeli nie wyjeżdżamy gdzieś i zostajemy czy w weekend, czy po południu, można z tego korzystać i aktywnie spędzić czas. Przyroda i kontakt z naturą i wysiłek fizyczny nam dobrze wpływa i na zdrowie fizyczne i psychiczne.
1: No właśnie, tak jak pani wspomniała o tym, że nie każdy wyjeżdża na wakacje, to też z tego pewnie wychodzi ta chęć wielu mieszkańców, żeby swoje dzieci wysyłać na wasze wydarzenia, na wasze chociażby półkolonie czy turnusy, ale to chyba też już w ubiegłym roku, kiedy chociażby podobne wydarzenia były, podobne turnusy, to już Mosir pewną markę chyba sobie wyrobił wśród rodziców i oni teraz chętnie wracają do was.
2: Tak, mamy, myślę, że już jest ta marka, ale cały czas na nią pracujemy, nad jakością, dążymy do doskonałości. Te nasze wszystkie wydarzenia, które odbywają się na bulwarach, pokazują, że przede wszystkim masa ludzi nie wie o tym, że jest taki port i niektórzy dopiero się dowiadują, że takie rzeczy u nas w Łomży są. Więc zapraszam państwa, korzystajcie, przyjeżdżajcie do nas, do portu, zobaczycie. I nie trzeba jechać do Mikołajek w korkach, w upale i tanio, bo Łomżanie mają, ci co mają kartę mieszkańca, mają zniżki. Sama właśnie słyszałam, jak koleżanka na siłowni dzieliła się wrażeniami, że z dziećmi na kartce dużej rodziny 30 zł za godzinę, wzięła 2 godziny, z dziećmi popływała, popłynęli sobie na plażę, pokąpali się, więc tutaj naprawdę warto wychodzić z domu i nie siedzieć. Dzieciom i rodzicom potrzebne jest takie budowanie relacji i to też wspólne spędzanie czasu aktywnie, czy na łódce, czy nawet na gokardach, no to pozytywnie wpływa na relacje.
1: I to jest też takie zadanie, czy miasta, czy właśnie Mosiru jako jednostki miejskiej, żeby właśnie ludziom umożliwiać te takie społeczne spędzanie czasu, wspólne integracje.
2: Oczywiście i na tym nam zależy, dlatego pojawiły się te nowe wydarzenia, bo przecież mamy już na stałe nowe wydarzenia. Zacznijmy od tego, że był bieg z flagą i to będzie stałe wydarzenie, był Dzień Rodziny i w tym roku no wspaniale było, bardzo dużo mieliśmy gości i bardzo fajna energia. Kolejne na stałe wydarzenie to jest właśnie Noc Świętojańska, która już będzie. No i niedługo, ale bo już my o tym myślimy, będzie drugi dzień folkloru, ostatnia niedziela września. I to w tamtym roku było wspaniałe też wydarzenie, więc też już można się przygotować.
1: Też ten Narwią.
2: Tak, a właśnie...
1: Jeszcze może byśmy wspomnieli, skoro powiedziała pani dyrektor o biegu, to będzie też niedługo, już we wrześniu, bieg charytatywny PKO, który tam też ma takie społeczne, charytatywne przesłanie, będą zbierane pieniądze na walkę z problemami ze zdrowiem psychicznym i chyba już można się zapisywać. To jest bardzo duże też wydarzenie w Łomży.
2: Tak, to będzie 10. bieg PKO charytatywny i odbędzie się 12 12 września u nas na obiekcie, na naszym stadionie i już można się zapisywać, także też odsyłam Państwa do naszej strony mosir.lomza.pl. Wysiłek fizyczny to jest największe lekarstwo dla nas.
1: No, tutaj trzeba się zgodzić. Nie można się nie zgodzić z takimi słowami. Pani dyrektor, jeszcze chciałem też taki temat podjąć, bo już 3 miesiące praktycznie współpracujecie z zakładem karnym w Czerwonym Borze. Tam osadzeni wykonują jakieś prace na rzecz ośrodka. Jest pani zadowolona z tej współpracy?
2: Bardzo jestem zadowolona i kierownicy są zadowoleni, bo naprawdę ta współpraca jest na wysokim poziomie. Dzięki temu mogliśmy bardziej zadbać o nasze obiekty, wysprzątać, odnowić. Jest to naprawdę ogromne wsparcie, bo jednak, tak jak wspomniałam, zatrudnienie i koszty osobowe są najwyższe. Jest ta współpraca z zakładem karnym bardzo dobra. Mamy osadzonych, bardzo dobrze się spisują. Pomagają nam, sprzątają, takie czynności remontowe też wykonują i myślę, że to będzie długa współpraca, jeżeli to będzie możliwe, bo to dla nas jest teraz naprawdę bardzo dużo, jeszcze bardziej doprowadziliśmy do porządku nasze obiekty, a mamy ich bardzo dużo, bo jeżeli chodzi o Łomżę, nie wszyscy Państwo wiecie, oprócz tych znanych obiektów jak pływalnie, stadion, bulwary, to my mamy jeszcze otwarte strefy aktywności fizycznej, to też Orliki, to też na Browarnej do boisko wielofunkcyjne, więc tu Grobla Jedna Czeska i ten otwarta strefa aktywności, więc to o wszystko musimy zadbać, wykosić, wysprzątać, odnowić, odmalować, więc tutaj mamy ogromne wsparcie i ja bardzo dziękuję panu dyrektorowi Zbyszkowi Jankowskiemu za to, że nas wspiera.
1: To z tego, co pani mówi, to też można tak wywnioskować, że ta współpraca pewnie będzie jeszcze kontynuowana przez długi czas.
2: Ja myślę, że na pewno w przyszłym roku, jeżeli to będzie możliwe, tak. Bo to jest ogromna wartość dodana i wszystkim polecam, naszym jednostkom, do tej współpracy, bo to jest jednak największy koszt, a można wyremontować, odnowić salę. Także tutaj my jeszcze planujemy budowę garażu na obiekcie właśnie na stadionie, więc tutaj też liczę na duże wsparcie. Możemy dużo zrobić więcej, a dzięki temu te środki finansowe pójdą na inwestycje, które są nam niezbędne, no i chcemy, jak to wspomniałam, dążymy do doskonałości, więc mam świetną ekipę, zespół jest też do pozazdroszczenia, także możecie mi zazdrościć wszyscy, że mam takich ludzi w firmie, także jeszcze raz im dziękuję, za każdym razem dziękuję moim ludziom, bo słuchajcie, to jest naprawdę bardzo dużo pracy, zorganizowanie jakiejkolwiek imprezy, wydarzenia, to jest, tego nie widać, ale to jest bardzo dużo pracy. I my wszyscy, całe biuro, tak jak powtarzam, wszyscy ręce na pokład i działamy.
1: No więc będziemy oczywiście obserwować te działania w kolejnych miesiącach, kolejne wydarzenia, które MOSiR organizuje. O tym dzisiaj rozmawiałem z moim gościem dnia. Była z nami pani dyrektor Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2: Ale ja jeszcze tak się nie dam zbyć. Bo o jednej rzeczy muszę powiedzieć.
1: O której?
2: Ponieważ przeszedł projekt Bez Barier. Miasto otrzymało dofinansowanie. Nowa jakość dostępności na pływalni Park Wodny w Łomży i w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. I to zadanie będzie powierzone dla nas i głównym celem tego projektu jest zwiększenie dostępności na Parku Wodnym dla osób z ograniczonymi możliwościami. Między innymi na pewno będą wyremontowane schody, wejście do parku, podjazd dla niepełnosprawnych, dostosowanie obiektu dla osób właśnie z niepełnosprawnościami.
1: A więc ważna informacja na koniec.
2: To jest prawie 2 miliony 800 tysięcy, więc to jeszcze bardziej nam tutaj upiększy nasz obiekt.
1: Dobrze. To teraz już chyba postawiamy kropkę, tak. Pani dyrektor. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa serdecznie, życzę miłego dnia. Zapraszam dzisiaj na dyskotekę międzypokoleniową na bulwary, oczywiście. A w niedzielę na ćwiczenia o 9 rano.
1: My również zapraszamy.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: nasz gość dnia.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Koniec z programem Ceny paliw niżej. Benzyna i olej napędowy sprzedawane są już na dawnych rynkowych zasadach. Wczoraj skończyły się wszystkie rządowe dopłaty i ograniczenia. Efektem wygaszenia CPN, czyli działającego od końca marca programu Ceny paliw niżej, są podwyżki. Nasz reporter pytał dziś kierowców na stacji w Łomży o cenę paliw. Mówią zgodnie, jest za drogo.
2: Za drogie, to drogie jest paliwo.
3: Po ile teraz?
2: 6,99.
3: Rząd bardziej powinien pomagać jeszcze ten program ewentualnie przedłużyć, żeby tanie...
2: Że tak, oczywiście, no.
3: Jak tam te ceny na stacjach się klarują teraz?
4: Bardzo drogo jest, wie pan? Nie mogę tego przyboleć.
3: Boli.
4: Boli, oj, bardzo boli kieszoneczka.
3: Bo teraz skończył się ten program rządowy CPN. To pana zdaniem ten program powinien być przedłużony, żeby trochę ulżyć?
4: Jak najbardziej.
5: Tragedia.
6: A tak?
5: No pewnie. Raz taniej, raz drożej, kurde, ileż to można tak. Prawdopodobnie, że jeszcze w górę pójdzie paliwo. No boli, wiadomo, no jak każdego kierowcę, nie, który tankuje paliwo, nie? Powinno się zmienić to, bo jest naprawdę okropnie. Coraz gorzej.
1: Po wygaszeniu programu CPN powróciła rynkowa metoda regulacji cen, więc te znów są zróżnicowane. Na każdej stacji cena może być inna. Park wodny Mosir w Łomży po corocznej przerwie technologicznej jest już do dyspozycji mieszkańców. Przerwa technologiczna rozpoczęła się z kolei na pływalni przy ulicy Niemcewicza. Mieszkańcy Łomży chętnie korzystają z dostępności parku wodnego, podkreślała dziś na naszej antenie dyrektor Mosir Bernadeta Krynicka.
7: Już właśnie dzisiaj minął tydzień, bo w czwartek park wodny był otwarty. Już w czwartek mieliśmy 250 osób, a otwarcie było trochę później niż zwykle, więc jest zapotrzebowanie, obiekt jest wyremontowany, odświeżony, jest i piękniejszy, i bezpieczniejszy jeszcze bardziej.
1: Jak tłumaczy dyrektor, przerwa technologiczna, a wraz z nią spuszczenie wody z basenowych niecek jest niezbędna, aby zachować infrastrukturę parku wodnego w należytym stanie.
7: Spuszczona jest woda, wszystko jest myte, szorowane, uszczelniane, poprawiane, malujemy, wymieniamy elementy drewniane w saunach, więc wszystko jest doprowadzone do porządku i no, nie da się tego zrobić z wodą. Jeszcze pracujemy też nad wejściem do parku, będzie dokończone malowanie tego zadaszenia, ale pogoda po prostu nam trochę pokrzyżowała plany, więc obiekt jest jeszcze piękniejszy niż był.
1: Od 30 czerwca trwa przerwa technologiczna na pływalni przy ulicy Niemcewicza. Ten obiekt będzie wyłączony z użytku do końca sierpnia. Po rekordowych upałach sięgających 40 stopni Celsjusza nadchodzi ochłodzenie. Od dziś można spodziewać się spadku temperatury. W najbliższych dniach termometry będą pokazywały około 20 kresek. Do tego możemy spodziewać się opadów deszczu. A jaką pogodę wolą mieszkańcy regionu? O to pytaliśmy dziś z naszym mikrofonem.
8: Odpowiednia do oddychania. Te upały naprawdę dawały w kość.
9: Taką 40 stopni. Ciepłolubna zdecydowanie. Dziś trzymam, bo mi zimno. Wyszłam bez kapoty żadnej i marznę.
10: Taką co dzisiaj.
9: A ja w ogóle nie lubię słońca, więc mi tak pasuje. Trochę człowiek odpocznie, a później znowu niech świeci.
11: Trochę odchnienia takiego jest, ale upał to upał. Lato to lato.
12: 37.
13: Dzień dobra, pogoda jest, tak. Bardzo dobrze. Przyjemnie jest i chłodniej. W mieszkaniu miałem 30 stopni i wentylator chodził. Mimo wszystko.
14: Tak jak dzisiaj jest spoko. Jest okej, jest super.
1: Cieplejsza wakacyjna pogoda powinna wrócić w okolicach 11 lipca. Wtedy na termometrach znowu powrócą wartości sięgające około 30 stopni. A skoro o wakacjach mowa, to doskonały czas, aby odwiedzić Ostrołękę, zachęcają władze miasta. Na mieszkańców i przyjezdnych gości czeka bogata oferta wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych skierowanych do osób w każdym wieku. Miasto zachwyca również malowniczymi terenami nad Narwią, mówi prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
15: No przede wszystkim największy walor miasta Ostrołęki, czyli rzeka Narew. Piękne miejsce. Narew jest polską Amazonką. Rzeka, która jest nieuregulowana i ma swoje właśnie takie urokliwe miejsca, czy to dla przyrodników, czy nawet dla osób, które chcą chętnie spędzać wakacje. Mamy plażę miejską, która jest oczywiście pod pełną nadzorem strażników wodnych. Myślę, że ta rzeka Narew jednak przyciąga i to jest tak jakby strzał w dziesiątkę, aby zacząć to chociażby też zwiedzanie Ostrołęki od rzeki Narew i później chociażby Stare Miasto.
1: W najbliższą sobotę w mieście odbędzie się również wydarzenie senioralne Mosty Przyjaźni. Spotkanie pełne muzyki, tańca i integracji. Początek o godzinie 16 na Placu Wolności. Na koniec ważny apel do tych, którzy planują swój urlop poza granicami Polski. Krajowa Administracja Skarbowa apeluje do turystów. Pamiętaj, aby podczas zagranicznych wakacji nieświadomie nie stać się przemytnikiem narkotyków. Jak się okazuje, co roku gangi wykorzystują do

0: pół tysiąca Polaków.
1: Aby lepiej przygotować Polaków do wakacji za granicą, Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała poradnik turystyczny. Zapoznać się z nim można na stronie internetowej KAS.
2: Flash regionów.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: dziewiąta. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Koc. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Jedynie co czwarty uczestnik sondażu SW Research dla Onetu uważa, że rząd właściwie reaguje na aferę w Szpitalu Południowym. Uważa pani, że ta afera już przesądziła o losie przyszłorocznych wyborów?
2: Panie redaktorze, do wyborów jest jeszcze ponad rok czasu. Na pewno mocno zaciążyła na wizerunku i na postrzeganiu partii rządzącej, koalicji rządzącej, bo pokazała arogancję ludzi, którzy rządzą Polską, pokazała ich butę i Polacy tą aferą się interesują. Czy ostatecznie ona pogrążyła szansę na dobry wynik? Tego nie wiem, ale jestem przekonana, że na pewno bardzo obóz rządzący ta afera osłabiła. Przy czym, jak widzimy, ta cała sprawa związana ze Szpitalem Południowym, ona jest mocno rozwojowa, bo zaczęło się od tego młodego doktora Kacprzyka, teraz słyszymy o handlu zwłokami, o jakichś makabrycznych historiach związanych z ludźmi, którzy już zmarli i powinni być po prostu w spokoju pochowani. Więc tam się działy straszne rzeczy. Co jeszcze wypłynie i jak to będzie oddziaływało na opinię publiczną? No myślę, że może być tylko gorzej, na pewno nie lepiej dla partii rządzącej.
1: No więc się zastanawiam, czy wy już w PiS-ie już otwieracie szampana?
2: Panie redaktorze, żeby otwierać szampana jest zdecydowanie za wcześnie, żeby wygrać wybory, no to trzeba jeszcze przez ten ponad rok ciężko pracować. Przede wszystkim mówić o swojej ofercie i zachęcać Polaków do tego, żeby zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość.
1: No to a propos tej ciężkiej pracy.
2: Wytykać błędy tym, którzy rządzą, bo media w większości po prostu niestety, ale przemilczają te tematy.
1: No to a propos ciężkiej pracy, to gdzie jest wasz kandydat na premiera Przemysław Czarnek?
2: Panie redaktorze, wiem, że teraz ma się odbyć jakieś spotkanie. Tak jest. No, wczoraj był w Sejmie, miał bardzo dobre wystąpienie, był bardzo aktywny, był też w mediach. Więc jest, pracuje.
1: A jego w ogóle nie widać podczas tej całej afery. Nie daje o sobie żadnego tak naprawdę znaku. Już w mediach możemy przeczytać, że Przemysław Czarnek jest skreślony, będzie inny kandydat na premiera.
2: Nic mi na ten temat nie wiadomo, panie redaktorze. My pracujemy tak, żeby wspierać Przemysława Czarnka. On jest aktywny, on pracuje. Wczoraj, tak jak powiedziałam, w Sejmie miał bardzo dobre wystąpienie. Zresztą wczorajszy dzień był taki dosyć burzliwy, jeśli chodzi o parlament. Przemysław Czarnek też wielokrotnie wypowiadał się na temat tej afery w Szpitalu Południowym i w służbie zdrowia. Więc jest aktywny, pracuje, działa. My wszyscy również nie zwalniamy tempa. W lipcu są 3 posiedzenia Sejmu. Między posiedzeniami Sejmu pracujemy bardzo aktywnie w okręgach.
1: Przemysław Czarnek podobno był na urlopie teraz i wrócił dopiero.
2: Ja nie wiem nic na ten temat, panie redaktorze. No, trzeba by było zapytać pana profesora Czarnka, czy wyjeżdżał na urlop, czy też nie. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Ja wiem, że pracuje, bo nawet jeżeli on ciężko pracuje, bo nawet jeżeli ja nie uczestniczę na co dzień w tych wydarzeniach, to widzę w mediach, śledzę, też lajkuję, też interesuję się po prostu tym, co się dzieje w polityce i tym, co się dzieje również w mojej partii.
1: A czy to nie jest problemem trochę Przemysława Czarnka, że właściwie przez te kilka miesięcy jego aktywności nic poza te legendarne OZE sroze się nie rozniosło po mediach? Nie ma jakichś takich haseł, o których ludzie by rozmawiali. Poza tym wspomnianym przeze mnie OZE sroze.
2: Panie redaktorze, to nie jest, myślę, sprawiedliwa ocena aktywności pana Przemysława Czarnka, bo odbył wiele spotkań, zwrócił uwagę Polaków na wiele problemów, które gnębią polską gospodarkę, polskie społeczeństwo. Był głosem i jest głosem Prawa i Sprawiedliwości, przedstawia projekty ustaw, mówi o ważnych rozwiązaniach, które chcemy zaproponować, żeby Polakom po prostu ulżyć, na przykład jeśli chodzi o cenę energii, czy nawet jeżeli chodzi o rozwiązania w służbie zdrowia. Więc on jest aktywny, działa, pracuje i myślę, że...
1: Właśnie o tych rozwiązaniach w ochronie zdrowia za dużo nikt nie słyszał.
2: No to jest temat też, panie redaktorze, to jest temat też skomplikowany i tutaj oczy całego społeczeństwa są zwrócone na rządzących. My pokazujemy po prostu te słabe punkty, pokazujemy to, co się dzieje w służbie zdrowia, co jest przemilczane przez rządzących, bo chcemy też, aby ludzie sobie zdali sprawę z tego, że w służbie zdrowia mamy rzeczywiście prawdziwą katastrofę.
1: No myślę, że ludzie to widzą, ale może też ludzie oczekują jakiejś propozycji, oferty, jak zmienić tą ochronę zdrowia.
2: No myślę, że na pewno oczekują oferty i przed nami jest też duża dyskusja dotycząca służby zdrowia. My zaproponowaliśmy na przykład coś, co naszym zdaniem rozwiązałoby w dużej mierze problem tych ogromnych nadgodzin, które wypracowują lekarze, pracując na wielu etatach.
1: To co należałoby zmienić?
2: No uważamy, że lekarze powinni się zadeklarować, czy chcą pracować w służbie publicznej, czy chcą pracować w prywatnej służbie zdrowia. I to by spowodowało, że po prostu nie byłoby konfliktu interesu. I wtedy też myślę, że nie byłoby takich kominów płacowych. To rozwiązanie, które zaproponowaliśmy, o którym też mówił pan Przemysław Czarnek, które wydaje nam się po prostu bardzo rozsądne i które to środowisko lekarskie przyjmuje ze zrozumieniem, więc należałoby po prostu przedyskutować tę kwestię i zaproponować, że po wyborach to wprowadzimy w życie, no tak żeby pewne kwestie uporządkować i żeby nie było tak, że jeden człowiek pracuje na kilku etatach i w szpitalu, i na dyżurze, i jest w prywatnym gabinecie, i jeszcze w jakiejś prywatnej klinice, bo to po prostu rodzi wiele wątpliwości.
1: Sondaże pokazują, że ani Koalicja Obywatelska, ani PiS no nie będzie w stanie samodzielnie rządzić i karty będą rozdawać dwie konfederacje. Jest pani sobie wyobrazić taką waszą koalicję z tymi dwiema konfederacjami?
2: Panie redaktorze, z dwiema konfederacjami to pewnie będzie trudne.
1: No właśnie, bo czy wyobraża pani sobie takiego koalicjanta, właśnie Konfederacja Korony Grzegorza Brauna, której lider, czyli Grzegorz Braun, reaguje na przykład istnienie neguje na przykład istnienie komór gazowych?
2: Nie, no ja sobie takiego koalicjanta nie wyobrażam i też wielokrotnie lider naszej partii, pan Jarosław Kaczyński, na ten temat się wypowiadał. No nie wyobrażamy sobie takiego koalicjanta. A jeśli chodzi o Konfederację, to no myślę, że w polityce nigdy nie mówi się nigdy, więc będziemy rozważać różne scenariusze, ale naszym celem teraz jest, abyśmy osiągnęli jak najlepszy wynik, abyśmy wprowadzili do Sejmu w 2027 roku jak największą liczbę posłów i abyśmy po prostu byli taką główną siłą, która wygrywa wybory i która po prostu tworzy większość rządzącą. I to jest nasze zadanie i my je realizujemy, a oczywiście z takim jeszcze większym zaangażowaniem do wszystkiego, zaangażowaniem, no, z jeszcze większym impetem, bo zaangażowani jesteśmy cały czas, przystąpimy już niedługo od jesieni. Wtedy się tak naprawdę zacznie kampania wyborcza, która potrwa pewnie około roku i na jesieni przyszłego roku jestem pewna, że da to bardzo dobry dla Prawa i Sprawiedliwości efekt.
1: Ale Grzegorz Braun absolutnie nie.
2: Nie, panie redaktorze, no tak jak powiedziałam, pan Jarosław Kaczyński też na ten temat wielokrotnie się wypowiadał, że takiego koalicjanta nie widzi dla Prawa i Sprawiedliwości ze zrozumiałych względów, o których nawet pan tutaj wspomniał.
1: A żebyście później nie musieli połykać własnego języka, mówiąc na przykład, że no dla dobra Polski trzeba było jednak tego Grzegorza Brauna gdzieś udobruchać.
2: Panie redaktorze, ja zostaję przy swoim.
1: No to będzie za ponad rok czas weryfikacji. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Ukraiński parlament przyjął w trybie błyskawicznym w zasadzie ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Mają tam się znaleźć osoby zasłużone dla ukraińskiej historii. Prezydent Ukrainy już zapowiedział, że nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. Cała ta inicjatywa to prowokacja wymierzona w Polskę?
2: Myślę, że jest to prowokacja, jest to pewnego rodzaju też odpowiedź na to odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu przez prezydenta Nawrockiego, co uważam za bardzo dobre rozwiązanie, bo no, musieliśmy zareagować. Nie było czegoś takiego w historii jak bohaterowie UPA, bo UPA to zbrodnicza formacja nazistowska, kolaboracyjna formacja, która odpowiada za śmierć wielu tysięcy Polaków, cywilów polskich, bo przecież to nie byli żołnierze, to nie byli jacyś partyzanci, tylko to byli cywile, kobiety, dzieci, starcy. I nazwanie jednej z jednostek wojskowych ukraińskich, które teraz walczą na froncie imieniem bohaterów UPA. To
1: UPA,
2: była po
1: które
2: prostu...
1: kolaborowało z nazistami, tak? To też
2: no właśnie
1: warto
2: o tym
1: podkreślić.
2: Mówię, tak, że to była nazistowska formacja, która kolaborowała z Niemcami, której teraz przypisuje się, że ona walczyła z Rosją sowiecką, walczyli z ruskimi. Ale ile oni tych ruskich zabili? Kilka tysięcy? A Polaków? Ponad 100 tysięcy, tak? I to cywili, nie jakichś partyzantów, żołnierzy, tylko cywili. Więc to zbrodnicza formacja i teraz mówienie o tym, że to są bohaterowie, to policzek wymierzony Polsce, to policzek wymierzony historii. To jest po prostu zakłamywanie historii. Jeżeli Ukraina myśli, że na takich nazistowskich, kolaboracyjnych faktach z historii, na tego typu formacjach, ludziach jak Bandera, czy też jemu podobni, wejdzie do Unii Europejskiej, do NATO, no to jestem przekonana, że bardzo, bardzo się myli, bo ani my Polacy na to nie pozwolimy, ani Węgrzy, ani jestem przekonana Słowacy, ani Czesi, bo to nie tylko Polacy ucierpieli od UPA, ucierpieli również Czesi, ucierpieli Żydzi, więc Ukraina musi się opamiętać. Ukraina, no prezydent Ukrainy i te elity, które teraz tym państwem rządzą.
1: To czy teraz
2: I
1: powinniśmy kolejny... używać, prowadzić bardziej ostrą, konfrontacyjną politykę wobec Ukrainy?
2: No oni wybrali ten konfrontacyjny styl uprawiania polityki, bo to ich decyzją. No,
1: ale pytam, co my teraz powinniśmy robić?
2: No powinniśmy odpowiedzieć w symetryczny sposób, panie redaktorze. No właśnie ostro. Powiedzieć to, co powiedział Kosiniak-Kamysz i tutaj uważam, że miał rację. Powiedział, że będą mieć problem z wejściem do Unii Europejskiej, o co przecież bardzo zabiegają, na czym bardzo im zależy, bo ze zbrodniczymi oddziałami UPA na sztandarach na pewno do Unii nie wejdą. I musimy być w tym konsekwentni. Przecież Węgry, nawet po tym, jak już Orban odszedł, teraz rządzi Madziar, dalej podtrzymują sprzeciw, jeśli chodzi o wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, bo mają w tym jakieś swoje cele. I te cele powoli osiągają, tak? Więc my też mamy potężne narzędzia. Nie chcieliśmy ich używać, ale jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli oni w ogóle nie patrzą na naszą wrażliwość historyczną, jeżeli oni w ogóle nie liczą się z naszym zdaniem, no to trzeba wytoczyć te najcięższe działa.
1: To czy prezydent Duda z perspektywy czasu no nie popełnił błędu, będąc takim proukraińskim prezydentem?
2: Panie redaktorze, a kto z nas nie był proukraiński, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie?
1: Ale prezydent Duda wyjątkowo.
2: Ja nie wiem, czy prezydent Duda wyjątkowo. Każdy z nas pomagał. Zwykli ludzie pomagali. Wszyscy byliśmy solidarni z Ukrainą. I solidarny był również nasz prezydent, bo czuł ten wielki dramat narodu ukraińskiego, społeczeństwa ukraińskiego. Widzieliśmy te bombardowane miasta, widzieliśmy te matki z dziećmi na granicy. Ja sama pamiętam, jak wybuchła wojna, jeździłam z pomocą na Ukrainę, przekraczałam granicę, widziałam kolejki kilkukilometrowe, które stały w Chrebennem, od Rawy Ruskiej, kobiet z dziećmi. Był mróz, było zimno, była fatalna pogoda. One stały z tymi dziećmi, bo po prostu chciały się dostać do Polski.
1: No i pytanie, czy tutaj te serce, działanie serca nie przysłoniło gdzieś rozumu. Rozmawiałem ostatnio z posłem PSL-u Michałem Pyrzykiem, który mówił, jak był jeszcze burmistrzem, że on też pomagał Ukrainie. Jeden z Ukraińców powiedział mu wtedy, że my jako Ukraina, gdybyście wy byli w takiej sytuacji jak my, tak byśmy wam nie pomogli.
2: No i to jest przykre.
1: I to jest przykre. I tak wygląda ta historia. A to już na koniec, pani poseł. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. I co pani zdaniem prezydent powinien zrobić? Powinien podpisać czy zawetować?
2: Zawetować, panie redaktorze. Przecież to jest obejście polskiej konstytucji. Przecież to jest tak naprawdę ustawa o... która zastąpiła tę o związkach partnerskich obiecaną w kampanii wyborczej.
1: No jest jakiś wynik kompromisu.
2: 13 grudnia. No jest to wynik jakiegoś kompromisu, ale jest to ustawa niezgodna z polską konstytucją. Mówiliśmy o tym w Sejmie, kiedy pracowaliśmy nad tą ustawą. Jest to ustawa, która nadaje prawa związkom partnerskim, nadaje prawa podobne, jakie mają małżeństwa. Małżeństwa, czyli związki kobiet i małżeństwo, czyli związek kobiety i mężczyzny.
1: No ale wiemy, że rośnie bardzo liczba związków nieformalnych i to nie tej samej płci. Może właśnie państwo powinno im ułatwić w jakiś sposób to życie. No, rzeczywistości się nie zmieni, jest jaka jest.
2: Panie redaktorze, ja myślę, że powinniśmy się skupić bardzo na tym, żeby afirmować małżeństwo, rodzinę, macierzyństwo, tacierzyństwo. Bo powiem panu, że są takie badania, które mówią, że to właśnie w małżeństwach rodzi się najwięcej dzieci, a my mamy ogromny problem z dzietnością, mamy ogromny kryzys demograficzny w Polsce. Wszystko, co uderza w małżeństwo,
1: ale mówi się o tym od dłuższego czasu i to się nie zmienia, wręcz przeciwnie, te zmiany są coraz większe.
2: Te zmiany są coraz większe, więc moim zdaniem należałoby po prostu przyjąć całą strategię, która zakazuje promocji takich tekstów, które w mediach chociażby, które uderzają w rodzinę, uderzają w macierzyństwo. Wczoraj czytam na jednym z portali, bardzo przecież takich ogólnopolskich, bardzo znanych, że kobieta opowiada swoją historię, jak 6 tygodni wcześniej urodziła dziecko i go nie kocha, i go już nie pokocha. I wie pan, i takie teksty są po prostu promowane, popularyzowane, uderzające w rodzinę. Powinien być tego zakaz, powinna być afirmacja rodziny i małżeństwa.
1: Ale to byłoby pewnie zakaz wolności słowa.
2: Jeżeli my tego nie uczynimy, to po prostu będziemy się borykać z ogromnym, z jeszcze większym kryzysem demograficznym, a i tak on jest jednym z największych w Europie. Więc nie promowanie związków małżeńskich, związków partnerskich, tylko promowanie małżeństwa, bo tak jak powiedziałam właśnie, w małżeństwie rodzi się najwięcej dzieci. I na tym się skupmy. A co zrobi pan prezydent? No to się pewnie lada chwilę okaże. No bo terminy też gonią, obowiązują pana prezydenta, więc zapewne decyzje głowy państwa w tej kwestii niedługo poznamy.
1: Maria Koc, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, pani poseł.
2: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam państwa, życzę miłego dnia.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Gościem poranka 7:09 jest profesor Tomasz Grzegorz Grossa, autor książki Międzymorze, geopolityka, geoekonomia, geokultura. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I o tej książce właśnie będziemy rozmawiać. Na początek wprowadźmy naszych słuchaczy w temat. Czym jest Międzymorze?
2: Międzymorze jest obszarem, który jest, jak sama nazwa wskazuje, między tak naprawdę trzema morzami, dlatego czasem jest określany jako Trójmorze, czyli między Bałtykiem, Adriatykiem, Morzem Czarnym. Chodzi o ten pas ziemi, jak to kiedyś powiedział Mackinder, słynny strateg brytyjski pod koniec I wojny światowej, że to jest ten obszar, który jest pewnym buforem lub pasem ziemi pomiędzy Niemcami a Rosją. I od razu widzimy, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o geografię, tylko tak naprawdę chodzi o strategię. No i chodzi w związku z tym również o to, żeby stabilizować kontynent, no, który między innymi jest dlatego pogrążający się w wojnach, przynajmniej od czasu do czasu, dlatego że na kontynencie do głosu dochodzą, nazwijmy to, politycy imperialni, czy potęgi imperialne, najczęściej właśnie Niemcy albo Rosja.
1: A to jak ta koncepcja Międzymorza jest istotna dla suwerenności Polski?
2: Dla suwerenności ona jest oczywiście bardzo ważna, dlatego że obszar Międzymorza lub Trójmorza, on zazwyczaj właśnie był pod dominacją centrum geopolitycznego, albo w Berlinie, albo w Rosji. I w zasadzie w tej chwili mamy właśnie podobną sytuację. Dlatego, że no, Polska i inne kraje Europy Środkowej, które właśnie tworzą między innymi Międzymorze, są tak głęboko zależne od Niemiec pod względami geoekonomicznymi, czyli tutaj jednocześnie chodzi o kwestie ekonomiczne, jak i polityczne, że mamy przykład z taką miękką dominacją Berlina w tym regionie. W związku z tym formalnie jesteśmy suwerenni, ale praktycznie rzecz biorąc, tej suwerenności mamy niezwykle już niewiele. Nie decydujemy o zbyt wielu przynajmniej takich rzeczach poważnych, bo te decyzje są kształtowane przede wszystkim w Brukseli albo przez różnego rodzaju korporacje, albo przez rządy, które, no, czy im się to podoba, ich wyborcom, czy to się ich wyborcom podoba, czy nie, no to biorą czynnik niemiecki pod uwagę i starają się nie drażnić Niemców, a przynajmniej podejmują takie decyzje, które na samym końcu są zgodne z oczekiwaniami Berlina. Więc mamy taką miękką zależność, a wcześniej przecież byliśmy już nawet nie tyle miękko, ale całkiem twardo zależni od Rosji. Więc to wszystko pokazuje, że właśnie stawką jest suwerenność i stawką jest to, czy ten obszar Międzymorza będzie bardziej autonomiczny, czy nie. Ponieważ my jesteśmy państwami małymi, małej i średniej wielkości. Samodzielnie, dajmy na to, Polska nie jest w stanie sprostać takim wyzwaniom jak wielkie Niemcy albo wielka Rosja. Nawet jak pokazuje przykład Unii Europejskiej, no nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wygrać z Niemcami w Unii Europejskiej, jeżeli oni czegoś na przykład nie chcą przeforsować, to wbrew ich opinii, jakąś regulację, dajmy na to unijną. Tylko kooperacja w ramach Europy Środkowo-Wschodniej, właśnie w ramach Międzymorza, daje taką szansę, żeby stworzyć odpowiedni obszar geopolityczny, który by zrównoważył na sam koniec Niemcy i Rosję.
1: Czyli jak możemy rozumieć, silne Trójmorze no nie jest mile widziane w Berlinie.
2: Jak najbardziej. Zdecydowanie. To zawsze była rzecz, która się nie podobała Niemcom, ale również Rosjanom. W związku z tym ta inicjatywa jest bardzo trudna w realizacji, bo ona jest torpedowana. Z wielkim wysiłkiem udało się zrobić coś podobnego do Międzymorza, czyli inicjatywę Trójmorza. Tak naprawdę w zasadzie chyba tylko dzięki wsparciu amerykańskiemu. Amerykanie skrzyknęli po prostu te wszystkie państwa, przekonali je do tego, że warto coś takiego utworzyć. Chociaż inicjatywa Trójmorza oczywiście nie jest jakimś wielkim wyzwaniem dla Berlina, ale mimo wszystko, no bo to nie jest organizacja o bardzo głębokiej treści czy współpracy, ale nawet ona oczywiście budziła ogromne zastrzeżenia Berlina. W pewnym momencie Berlin chciał przejąć inicjatywę Trójmorza, czyli zostać pełnoprawnym członkiem, de facto zdominować tą organizację. Tego się nie udało zrobić między innymi dlatego, że Polska oprotestowała tego typu działania, ale już na zasadzie pewnej współpracy z inicjatywą Trójmorza Niemcom tego typu możliwość współpracy udało się zdobyć. Niemniej nawet pomimo tego, no, patrzą dość chłodno i z dużym dystansem na tą inicjatywę i oczywiście zarówno Niemcy, tak jak wspomniałem, również Rosja będą robić wiele, żeby Europa Środkowa była pod ich kuratelą, żeby te zależności, o których mówiłem, geoekonomiczne, się utrzymywały.
1: A czy polski rząd dzisiaj robi coś w tym kierunku, aby rozwijać tą koncepcję właśnie Międzymorza, Trójmorza? Bo tak jak pan pisze w książce, no to, że Polska generalnie nie ma dzisiaj strategii polityki zagranicznej, że ona się skończyła na dołączeniu do NATO i Unii Europejskiej.
2: Zasadniczo tutaj ten obecny rząd o takiej proweniencji proeuropejskiej, niektórzy też twierdzą proniemieckiej, no nie jest miłośnikiem ani Trójmorza, ani Międzymorza, czyli poza takimi bardzo rutynowymi działaniami, to w zasadzie tutaj nic się nie dzieje. Jeśli chodzi o też inne formaty współpracy w Europie Środkowej, bo przecież my mamy w zakresie bezpieczeństwa tak zwaną dziewiątkę bukaresztańską, mamy Grupę Wyszehradzką. Więc mamy pewnego rodzaju formaty, które byśmy mogli powiedzieć wypełniają treścią Międzymorza i zanim powstanie poważna organizacja, to różnego rodzaju działania czy inicjatywy na przestrzeni ostatnich lat były podejmowane w Europie Środkowej albo Europie Środkowo-Wschodniej. Ja odnoszę wrażenie, że ten rząd tym się nie zajmuje, co zresztą nie powinno dziwić, dlatego że minister Sikorski wielokrotnie uważał, że to jest rzecz nierozsądna, żeby podążać za tego typu, jak to on mówił, utopiami, które nie mają żadnego praktycznego znaczenia, są trudne w realizacji. On proponował, żebyśmy skupili się na kooperacji przede wszystkim z Niemcami, trójkącie weimarskim, czyli Niemcy, Francja, ewentualnie w takich formatach, nazwijmy to, koncertu europejskich mocarstw funkcjonowali, czyli to się czasami nazywa właśnie jako grupa E5 lub jako trójkąt weimarski, czyli Paryż, Berlin, Warszawa. Tylko
1: to my tam robimy za statystę.
2: No więc dokładnie tak, dokładnie tak. Już nawet najwięksi zwolennicy tego formatu trójkątu weimarskiego widzą, że to jest właśnie utopia, że to jest właśnie rzecz, gdzie my w ogóle nie pełnimy tam żadnej podmiotowej czy suwerennej funkcji. I że tak naprawdę Niemcom i Francuzom nawet nie chce się specjalnie kultywować tego formatu tylko po to, żeby zrobić pewien ukłon w stosunku do Warszawy. No bo oni, jeżeli już, to oni będą chcieli pewne rzeczy ustalić w relacjach bilateralnych, a po co im tutaj Warszawa? Po co politycy z Warszawy? I w sprawach bezpieczeństwa teraz mamy konflikty z Ukrainą, sprawy historyczno-symboliczne, więc jesteśmy jakby już kompletnie na aucie. Ale nawet zanim wybuchła ta cała sprawa, to bardzo istotne sprawy dotyczące naszej suwerenności dyskutowały i decydowały trzy państwa. Francja, Niemcy, Zjednoczone Królestwo. Ciekawe, bo mówi się tyle negatywnego o Brexicie, a jak przychodzi co do czego i rzeczywiście trzeba podejmować bardzo ważne decyzje, to Brytyjczycy są doproszeni przez Berlin i Paryż do współdecydowania. No i też Donald Tusk, kiedy usłyszał w kraju ogromne niezadowolenie, że jego tam nie ma, a przecież szumnie zapowiadał, że jego w Brukseli nikt nie ogra, no to zaczął bombardować Niemców z usilną prośbą, żeby w końcu go na jakieś spotkanie zaprosili. No i zrobiono rzeczywiście jeden ukłon w ramach tak zwanego formatu E5. Zrobiono takie troszeczkę kurtuazyjne spotkanie, czyli doproszono Włochów i Polaków. No ale prawda jest taka, że jeśli chodzi o Unię Europejską, Niemcy decydują z Francuzami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wschodniej flanki, czyli nasze, to Niemcy z Francuzami plus zapraszają Brytyjczyków. Nas nie ma, ale też nie ma nas dlatego, że myśmy przyzwyczaili partnerów w Europie Zachodniej, że delegujemy politykę zagraniczną na innych, a uaktywniamy się nie w sprawach poważnych, no tylko przynajmniej dla nich, dla ogólnej sytuacji geostrategicznej, tylko w takich sprawach, które mają znaczenie historyczne. Coś się wydarzyło 70 czy jeszcze więcej lat temu. No i my tutaj się aktywizujemy w tej sprawie, więc w sprawach, które dotyczą bieżącej polityki lub najbliższej przyszłości, no to przyzwyczailiśmy naszych partnerów, że to nas akurat nie interesuje. Jak będą robili jakieś spotkanie o tym, co było w czasie II wojny światowej, to my rzeczywiście jesteśmy zainteresowani. Ale tutaj dzisiaj przyszłość naszego regionu, przyszłość polskiego bezpieczeństwa, to tutaj akurat niech oni się zajmują tymi decyzjami.
1: No i jest to bardzo smutne. Więcej na ten temat przeczytają Państwo w tej właśnie książce, do czego zachęcamy. Profesor Tomasz Grzegorz Grossa, autor książki Międzymorze. Geopolityka, geoekonomia, geokultura, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również. Do widzenia.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Bliżej jazzu.
2: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Myślę, że z wielu z Państwa pamięta w 2017 roku w finale konkursu Nowa Nadzieja Jazzu. Nowa Nadzieja Jazzu odbywał się wtedy w ramach 10. edycji Novum Jazz Festival.

utworze osobistego, wręcz intymnego przekazu. Wokalistka nie eksponowała możliwości technicznych, tak zwanych wokalnych sztuczek, stawiając przede wszystkim na klimat, nastrój, poetykę przekazu. 2 lata po konkursowym występie u nas w 2019 roku Sylwia Klara Zasępa, posługująca się już artystycznym pseudonimem Clara Cloud, wraz ze swoim zespołem o nazwie The Vultures wydają w holenderskiej wytwórni Challenge Records International album zatytułowany Vana. To był debiutancki album Clary Cloud. Jak okazało się, to nie była odosobniona współpraca wokalistki z holenderską wytwórnią, bo dokładnie 13 lutego tego roku Challenge Records International wydaje 2. album Clary Cloud razem z The Vultures, tym razem zatytułowany Barok. Właśnie z tej płyty usłyszeliśmy otwierającą ją kompozycję autorstwa liderki Clary Cloud zatytułowaną Indian Summer, a więc tytuł dosyć na czasie. I w ogóle uważam, że muzyka z tego krążka świetnie będzie korespondowała z początkiem wakacji. Zatem słuchajmy. Skład muzyków tworzących The Vultures przedstawię w następnym wejściu, a teraz 2. pozycja na płycie. Jest to również kompozycja Clary Cloud, ale jakże inna w klimacie w stosunku do poprzedniej. To delikatny, nastrojowy, wręcz baśniowy, marzycielski utwór zatytułowany Pieny, czyli Piwonie. Clara Cloud tak napisała wewnątrz mini książeczki dołączonej do płyty. Zanurz się w dźwiękach, jakby były obrazami codzienności i metafizyki. Możesz zatrzymać się przy zmęczonych piwoniach, wciąż kwitnących w twoim ogrodzie, cicho, lecz wytrwale.

Iwonie nosi tytuł ta kompozycja, a cała płyta nazywa się Barok. Clara Cloud tak pisze o tym albumie, o przesłaniu tej muzyki. Cytuję. Polifonia, kontrast, ekspresja. To nie tylko cechy muzyki barokowej, ale także słowa, które idealnie oddają ducha albumu. Ta płyta to muzyczna opowieść o pełnym spektrum ludzkich emocji, od narodzin do śmierci. W taki sposób rozpoczyna swój wpis autorka płyty. Być może Piwonie wiążą się z jej wspomnieniem dzieciństwa. Być może. A oto skład muzyków występujących na płycie Barok. Liderka Clara Cloud śpiew, w jednym utworze skrzypce, Mateusz Smoczyński skrzypce, Mateusz Gawenda fortepian, Adam Tadel kontrabas, Piotr Budniak perkusja i w jednym z dwóch bonusowych nagrań wystąpił skrzypek Bartosz Dworak. Trzecim nagraniem na płycie jest wspólna kompozycja Clary Cloud i Piotra Budniaka, prywatnie małżeństwa, zatytułowana Stefani. Słowa napisała Clara Cloud. Jest to przeurocza piosenka o ciepłym, cudownym klimacie, z świetnymi solowymi wypowiedziami pianisty Mateusza Gawendy i skrzypka Mateusza Smoczyńskiego. A wcześniej to brzmiące trochę fagotowo unisono z wokalem pani Klary, to skrzypce barytonowe, również w rękach Smoczyńskiego.

Stefanie, tak nazywa się ten utwór i takie imię nosi córeczka państwa Klary Klaut i Piotra Budniaka. Tu warto wspomnieć, że płytę Barok pani Klara zadedykowała swoim dzieciom, Stefanii i Julianowi. Przed nami krótki utwór zatytułowany Amor, romans. Jest to kompozycja całego zespołu wyimprowizowana. Estetyka free jazzu, ale spod znaku delikatności, intymności.

Amor jest doskonałym wstępem do następnej, dłuższej już kompozycji o tytule Funeral. Pogrzeb. Być może powinienem te dwa utwory wyemitować bezpośrednio, bez mojego wejścia. To niesamowite, jak Clara Cloud, ale również muzycy jej zespołu budują napięcie, wyraźny niepokój, niezwykle oszczędną rozpiętością dynamiczną. Chciałoby się powiedzieć delikatnością. Sama Clara Cloud pisze o tym utworze w ten sposób. Funeral, utwór delikatny, a zarazem mocny. Zrównoważony, ulotny, z wyraźnym odbiciem światła, niesionym przez wokal, głos, który prowadzi ku nowemu początkowi. W tej pieśni o końcu jest miejsce na nadzieję, na powracającą ciszę. Tym razem niespokojną, ale taką, która już zna drogę. Dodam jeszcze, że wokalistka absolutnie nie eksponuje swoim głosem i swojego głosu. Śpiewa, mówi spokojnie, delikatnie, nawet szepcze. A jednak jej przekaz porusza.

Kompozytorką i autorką tekstu do Funeral jest Clara Cloud. Ona również jest autorką muzyki do następnego utworu. Zaś za tekst posłużył tu przepiękny wiersz chilijskiego poety Pablo Nerudy Se tu mi dimentici, jeśli mnie zapomnisz. Wiersz z 52 roku. Poeta znany na całym świecie, laureat Nagrody Nobla z 71 roku i ten wiersz znany na całym świecie. Przypomina mi się takie zdanie. Niestety nie wiem, przez kogo powiedziane, że nikt tak nie mówi o miłości jak Pablo Neruda. Clara Cloud rozpoczyna szeptem z czułością. Przychodzi moment pewnego niepokoju. Jednak dokładnie tak jak w tym wierszu, przemienia się wszystko w nadzieję. Ale nadzieję zgodną z realiami życia.

poco a poco. Se d'improvviso mi dimentichi, non cercare.

0: Wrócisz do Lublina.
1: Wyraźne ożywienie wnosi następna kompozycja wspólnego autorstwa małżeństwa Klary Klaud i Piotra Budniaka. To instrumentalny utwór zatytułowany Waterfalls, Wodospady. Głos wokalistki potraktowany czysto instrumentalnie służy nadaniu kolorytu kompozycji. Funkowej kompozycji, ale świetnie korespondującej z innymi zamieszczonymi tu utworami. Znów posłużę się cytatem z wpisu autorki płyty zamieszczonym w specjalnej wkładce. Wyruszyć w podróż do orzeźwiającego wodospadu, gdzie woda wydaje się bardziej wilgotna niż zwykle, a z każdym uderzeniem pałeczek w werbel głębiej odczuwasz puls

0: Bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
1: Jeszcze dwa nagrania przed nami z płyty Barok firmowanej przez Claren Cloud and the Vultures. One wraz z 7 wysłuchanymi tworzą zamkniętą całość płyty. 10 i 11 nagrania są bonusami. Materiał do płyty Barok nagrany został na początku czerwca 2023. Płytę wydała holenderska Challenge Records International. Premiera odbyła się 13 lutego tego roku. Oto skład. Liderka Clara Cloud wokal w jednym utworze, który zamknie audycję. Skrzypce, Mateusz Smoczyński skrzypce, Mateusz Gawenda fortepian, Adam Tadel kontrabas, Piotr Budniak perkusja. W jednym z bonusowych nagrań, które już nie zmieszczą się w audycji, wystąpił skrzypek Bartosz Dworak. A zmieszczą się w audycji, jak mówiłem, dwa utwory tworzące zamysłem autorki płyty jej całość. Są to znów wspólne kompozycje Clary Cloud i Piotra Budniaka. Pierwsza nazywa się Song of Songs i po niej 2,5-minutowy utwór Pigs and Wally. Usłyszymy je jeden po drugim. To było 1270 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. W progi Boże w godnym ubiorze. O tej zasadzie przypomina latem coraz więcej parafii. Wraz z nadejściem cieplejszych dni na tablicach, ogłoszeń i w mediach społecznościowych pojawiają się apele o wybór odpowiedniego stroju. Duchowni podkreślają, że nie chodzi o wprowadzenie surowych zakazów, ale o okazanie szacunku wobec świątyni i liturgii, mówi ksiądz Jan Krupka.
2: Warto na to spojrzeć z tej perspektywy wiary w Boga i wiary w to, że wchodzę do Bożego domu. Mamy świadomość tego, że jest ciepło, nawet bardzo ciepło, i to skłania osoby do tego, by jakoś tam lekko się ubierać, by, jak to nieraz mówimy, odsłaniać niektóre części ciała, ale z drugiej strony jest kwestia szacunku wobec miejsca. Wchodzę do domu Bożego, uczestniczę we mszy świętej, przychodzę do miejsca, w którym ludzie spotykają się z Bogiem.
1: Odpowiedni ubiór w kościele nie jest kwestią mody, lecz wyrazem właściwej postawy, dodaje ksiądz Jan.
2: Więc takich reguł współcześnie nie mamy. Niemniej jednak myślę, że dużo zależy od naszej po prostu roztropności, jak chcemy się w takim miejscu zachować. Pamiętając owszem, że temperatury nieraz bywają wysokie, ale z drugiej jest kwestia miejsca, w którym spotykam się z Bogiem, albo nawet jeśli jestem turystą i z tą moją wiarą może nie jest aż tak dobrze, jak mogłoby być, to jednak uszanować to miejsce, w którym inne osoby też modlą się.
1: Strój do kościoła powinien być schludny, skromny i zakrywać ramiona oraz kolana. Należy unikać ubrań plażowych, wyzywających czy sportowych. Wskazane są naturalne, przewiewne tkaniny, które zapewniają komfort podczas upałów.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Na Jasnej Górze odbywa się 89. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców. W ramach pielgrzymki odbyło się sympozjum poświęcone podmiotowości uczniów. Jeden z prelegentów, profesor ksiądz Jacek Siewiora z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, podkreślał, że to też okazja, aby przyjrzeć się pracy nauczyciela z perspektywy jego powołania.
3: Każdy z nas dostał życie jako dar, ale także i zadanie. I teraz my jako nauczyciele, jako wykładowcy stajemy w obliczu tej osoby ucznia po to, żeby im pomóc odkryć sens życia, zobaczyć piękno życia w oparciu o aksjologię, w oparciu o konkretne wartości, by ucieszyć się tym darem i zacząć starać się nim mądrze zarządzać. My nauczyciele mamy okazję po raz kolejny przyjrzeć się tej naszej pracy.
1: Ta pielgrzymka to formacja merytoryczna i duchowa, mówi siostra Alicja Rutkowska, nauczyciel ze szkoły podstawowej nr 10 w Krakowie.
4: Łączy nas to samo, nie tylko środowisko nauczycieli, ale pasja, jeżeli chodzi o podejście do zawodu. No bo skończył się rok szkolny, a on tutaj gromadzi nauczycieli, którzy chcą coś więcej. Szkoleń mamy mnóstwo w naszych placówkach, a jest jakaś inna oferta. Umiejętność spotkania ludzi, którzy po prostu to są pasjonaci, nie? I to jest chyba też coś takiego niesamowitego. Te dwa nurty formacji duchowej i merytorycznej możemy dostać w pakiecie.
1: Dla nauczycielek z Chrubieszowa to wyjątkowy czas umocnienia.
5: Jest to taka moja tradycja po zakończonym roku szkolnym. Chcę podziękować za dany rok szkolny, zawierzyć się Matce Przenajświętszej i dopiero wtedy uznaję, że przychodzę na wakacje.
6: To, że tu usłyszymy na Jasnej Górze, że my jesteśmy potrzebni, że nauczyciel to jest ktoś, kto ma dawać przykład młodzieży, ktoś, kto jest siewcą, gdzie często słyszymy bardzo różne opinie na nasz temat i dużo hejtu na nauczycieli, to wyjeżdżam zazwyczaj zawsze umocniona z Jasnej

0: Uroczyste wprowadzenie relikwii, mszę świętą pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego oraz całonocne czuwanie modlitewne. Jak podkreśla ksiądz Robert Sulich, proboszcz parafii, uroczystości rozpoczną się już 3 dni wcześniej.
1: W poniedziałek będziemy przygotowywać się na mszach świętych, z reguły tych wieczornych, też ucząc się pieśni, które będą do tego jakoś dostosowane, ale także będzie kazanie tematycznie związane z tymi osobami. W poniedziałek z Ludwikiem. We wtorek siostra przedstawi nam Zelię, którą zna bardzo dokładnie.
2: Czyli zapraszamy tatusiów,
1: tak,
2: mamusie.
1: W poniedziałek szczególnie tatusiów. We wtorek mamusie. A w środę ksiądz Łukasz Kołaszewski, który jest jeszcze w seminarium, a będzie tutaj u nas pracował jako wikariusz, będzie mówił o świętej Teresie, o Dzieciątka Jezus. To będą przygotowania. A później uroczystości zaczynają się 16 lipca.
0: Warto na msze święte zabrać ze sobą róże. Zachęca siostra Bonifacja Śliżewska ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
2: To będzie też takie przywitanie relikwii. Róża jest atrybutem Świętej Teresy. Nie tylko, że przedstawia się ją z różami, ale dla niej to było róża, te płatki róż były symbolem ofiar, symbolem takich dobrych uczynków, które czyniła, żeby sprawić Jezusowi przyjemność. Więc te róże będą w czasie mszy świętej poświęcone. Później będzie możliwość podejść z tą różą do relikwii, pomodlić się i zabrać do domu.
0: Święta Teresa od Dzieciątka Jezus należy do najbardziej znanych świętych Kościoła katolickiego. Wraz z rodzicami jest dla wielu wiernych wzorem życia rodzinnego i zawierzenia Bogu.
3: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

jakże inni niż ci, ze zdjęć lekko czasem zatartych. Kim będziemy, szukając się w świetle księżyca, w blasku spadających gwiazd szukamy świateł jutrzejszego dnia. Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych łez.

świetle jutrzejszego dnia. Czy nie zgaśnie ten płomień, który Bóg rozpalił w nas? Czy nie zburzy się to, co On z budowy trwało? Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: drodze do jubileuszu diecezji mądrzyńskiej. Zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji mądrzyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Ksiądz Mariusz Szulc,
2: ksiądz Emil Sasinowski.
1: Serdecznie zapraszamy.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze. Ksiądz Emil Sasinowski z tej strony się kłania, a dzisiaj jesteśmy z naszym radiowym mikrofonem w parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu. I jest ze mną ksiądz wikary, ksiądz Kamil Zaręba. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Długo już ksiądz tutaj posługuje?
3: Od 2019 roku, od sierpnia dokładnie.
2: I jak ten czas minął?
3: Muszę powiedzieć, że bardzo szybko. Radośnie, pracowicie, owocnie trzeba dodać. Myślę, że nie czuję się tych lat tutaj przebytych, mimo że czasami można powiedzieć, że na wsi życie płynie wolno, ale tutaj ma swoje tempo i swoje obowiązki, radości, smutki, jak wszystkie odcienie tęczy.
2: Jakby się ksiądz mógł podzielić właśnie tymi radościami, smutkami, co tak najbardziej z tych 5 lat zostało w sercu?
3: Przede wszystkim taki rys maryjny, można powiedzieć, bo nasza parafia jest też sanktuarium Matki Bożej Wąsowskiej, Królowej Rodzin, Matki Bożej Szkaplerznej, bowiem z tą parafią i posługą w niej także związani są karmelici, a więc kult szkaplerza świętego. To też mamy taką dużą obfitość nabożeństw maryjnych. Ten kult wizerunku Matki Bożej Wąsowskiej, Królowej Rodzin jest bardzo żywy i to też jest takim motorem napędowym, duchowym dla naszych parafian. To naszą parafię scala, czyli Matka Boża Wąsowska to jest ta, która i kapłanów, i wiernych gromadzi pod swoim płaszczem i w kościele farnym, kościele parafialnym i w tym kościele poklasztornym, który wierni nazywają popularnie klasztorkiem, gdzie co środę w nowennie do Matki Bożej modlimy się, jej zawierzamy wszystkie prośby, jakie nasi parafianie, a także pielgrzymi przybywający przywożą, przynoszą tutaj przed jej oblicze, przed jej tron.
2: Niech czuwa dalej Matka Boża nad księżmi, nad parafianami. No właśnie ksiądz proboszcz powierzył też księdzu Kamilowi, żeby przedstawił nam, radiosłuchaczom, kilka słów o historii też parafii. Bardzo prosimy.
3: Historia tego miejsca, tej parafii jest niesamowita i bardzo splata się też z losami naszej ojczyzny, z osadnictwem, jakie tutaj także w XV wieku rozpoczynało się, kiedy właśnie lokowano miasto Wąsosz, a z nim wraz parafię w roku 1436. Parafia i kościół wtedy były pod wezwaniem Bożego Ciała. Ten kościół konstrukcji zrębowej, drewniany, nie dotrwał do XVI wieku. Został spalony, bowiem w 1508 roku właśnie rozpoczęto budowę obecnego gotyckiego kościoła, który szczęśliwie z różnymi wypadkami, długimi historiami dotrwał do dzisiaj. Pani konserwator, która często odwiedza naszą świątynię, właśnie nazywa ją takim palimpsestem, czyli dokumentem, który został wytrapany, na nim napisano coś nowego i potem tak po kolei wprawne oko dostrzeże wszystkie momenty i elementy historii i Wąsosza, i parafii w tej świątyni, która budowana już nawet została spalona w 1529 roku przez wojska Albrechta Hohenzollerna. Już w czasie budowy to też takim się cieniem położyło na dokończeniu tej fundacji, jaką rozpoczął ksiądz Andrzej Noskowski, późniejszy biskup łodzki. Dokończono budowę kościoła w 1536 roku. W 1546 roku został kościół konsekrowany. Sama parafia także była bardzo duża. Na początku należało do niej niemal 80 wsi. Dała także początek parafiom w Niedźwiadnej, Białaszewie, następnie w Szczuczynie, potem już na ostatku w parafii w Ławsku. Dlatego też ona jest tak mocno wpisana w historię tej części ziemi wiskiej. Jest to część historyczna ziemi wiskiej leżącej na Mazowszu północno-wschodnim. a także trzeba dodać całego tutaj powiatu krajewskiego obecnego. To było tutaj nadgraniczne miasto Wąsosz, Droga Królewska na Litwę, tutaj przechodzili kupcy. Miasto prężnie się rozwijało wraz z parafią. Takim momentem hamulcowym, można powiedzieć, były na pewno wojny szwedzkie, potop szwedzki, potem wojny w XVIII wieku. Każda z tych wojen, bitew, potyczek też odciskała swoje piętno na świątyniach, na kościele farnym, na klasztorze. Takim najdramatyczniejszym momentem w historii kościoła farnego był pożar w 1834 roku, kiedy kościół doszczętnie spłonął i niestety w tych trudnych, zaborczych czasach z powodu braku funduszy ubożającego społeczeństwa i parafian długo nie był odbudowywany, w końcu dźwignięty niestety także dużym wysiłkiem finansowym, co się odbiło i na obniżeniu kościoła, jego dachu, szczytów, więc stracił to piękno takie pierwotne, gotyckie, jakie było w tej strzelistości budowli, ale mury zostały, one zostały dźwignięte, odbudowywane, wyposażane, upiększane przez parafię na chwałę Bożą i na ich pożytek przede wszystkim. Też trzeba dodać, bo w tych kościołach też odbywały się i sejmiki szlacheckie. Tutaj w kościele i przy nim był cmentarz. Tutaj w tej świątyni spoczywają proboszczowie, okoliczna szlachta. No i ten drugi kościół, klasztorek, także o burzliwej historii, którego początki sięgają pierwszej połowy XVII wieku, kiedy karmelici tutaj się pojawiają na zaproszenie mieszczan, a zwłaszcza pana Rogali, który nawet ofiarowuje swoją kamienicę, zakładają kościół, klasztor. Do tego klasztoru i kościoła trafia od grajewskich panów Grajewa obraz, który przekazują jako takie wotum i dziękczynienie za to, że obronił pana Grajewskiego od grzechu. Ten obraz zaczyna odbierać kult, dzieją się cuda, łaski, ludzie licznie przybywają, parafianie modlą się, karmelici pełnią rolę i opiekunów, i nauczycieli, lekarzy dla okolicznego ludu, ale niestety też wskutek powstania styczniowego zostają wywiezieni, giną na Syberii, nie wracają tutaj, kościół wraca do parafii, można powiedzieć. I teraz nasza parafia zarządza i sanktuarium Matki Bożej Wąsowskiej, Królowej Rodzin, i kościołem parafialnym.
2: Dzisiaj jak tutaj jesteśmy, to jest młodzież w kościele, właśnie ćwiczy przed niedzielną mszą świętą, jak się domyślam, jak z tego co rozmawialiśmy w międzyczasie. Jak jest właśnie z zaangażowaniem parafian w życie tutaj duszpasterskie?
3: Przede wszystkim jest to parafia rolnicza, więc też rolnictwo i te obowiązki gospodarskie, zarówno rytm życia dorosłych, jak i dzieci wyznaczają, więc wszelkie aktywności, jakie podejmują w parafii, to też wiążą się z tym, kiedy no mogą właśnie opuścić swój dom, swoje podwórko, swoje obowiązki i przybyć tutaj. Staramy się wraz z katechetami, bo trzeba podkreślić, jest taka dobra współpraca księży i katechetów, którzy animują to życie, angażują młodzież i dzieci w liturgie niedzielne. To właśnie to dzisiejsze spotkanie to próba liturgii, można powiedzieć, przed spotkaniem przygotowującym do pierwszej komunii świętej, aby oswoić dzieci z tą przestrzenią, bo mamy jako zadanie, przywilej, to piękne powołanie doprowadzić ich do ołtarza, żeby na nim w sakramentach, a zwłaszcza Najświętszej Eucharystii, odkryli żywego Chrystusa, który jest pośród nich, razem ze swoją matką w tym obrazie, który także tutaj czcimy. I to jest ważne. Jeśli chodzi o takie trudności w pracy z młodzieżą, to też dużo zależy od wsparcia rodziców, czy oni widzą potrzebę, chęci tego, aby młodzież, aby dzieci były w kościele, bo jak to jest parafia wiejska, to jeżeli sąsiednich wiosek dzieci nie dowiozą na spotkanie, czy z holi, czy ministrantów, czy taką próbę, to dzieci nie będzie. One kilku kilometrów, jak przed laty, pieszo nie przebędą. Muszą być przywiezione, więc jest ważna ta współpraca z rodzinami i budzenie właśnie w rodzicach tego, że jeżeli oni będą przy Chrystusie, to i dzieci, póki będą chciały i to rozumiały, także będą.
2: Dziękujemy, księże Kamilu, za te słowa skierowane a propos historii, a propos teraźniejszości, duszpasterstwa i tych spraw materialnych. Przypomnę, że jesteśmy w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu i was, drodzy radiosłuchacze, również prosimy dziś, szczególnie kiedy słyszycie te słowa, o modlitwę w intencji księdza Kamila, w intencji księdza proboszcza, wszystkich parafian, dzieci, młodzieży, którzy tutaj są, i dziękujemy z góry za tą modlitwę, choćby najkrótszo. Dziękuję, księże Kamilu, za rozmowę. Był ze mną ksiądz Kamil Zaręba, wikariusz parafii w Wąsoszu. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, Bóg zapłać.
0: W drodze do jubileuszu diecezji mądrzyńskiej zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji mądrzyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Ksiądz Mariusz Szulc,
2: ksiądz Emil Sasinowski.
1: Serdecznie zapraszamy.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Paweł Majewski, a naszym gościem dnia jest dzisiaj pani Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży. Dzień dobry, pani dyrektor.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
2: Pani dyrektor, dobra wiadomość dla mieszkańców Łomży. Już od kilku dni park wodny czynny ponownie po przerwie technologicznej. Łomżanie ruszyli na basen?
3: Oczywiście. Już właśnie dzisiaj minął tydzień, bo w czwartek park wodny był otwarty i już w czwartek mieliśmy 250 osób, a otwarcie było trochę później niż zwykle, więc jest zapotrzebowanie. Obiekt jest wyremontowany, odświeżony, jest i piękniejszy, i bezpieczniejszy jeszcze bardziej.
2: A ta przerwa technologiczna właśnie, tak żebyśmy wytłumaczyli naszym słuchaczom, dlaczego ona jest potrzebna? Jak długo trwają takie prace przygotowawcze?
3: Z reguły 3 tygodnie i to jest tak, spuszczona jest woda, wszystko jest myte, szorowane, uszczelniane, poprawiane, malujemy, wymieniamy elementy drewniane w saunach, więc wszystko jest doprowadzone do porządku i no nie da się tego zrobić bez z wodą, więc jeszcze pracujemy też nad wejściem do parku. Będzie dokończone malowanie tego zadaszenia, ale pogoda po prostu nam trochę pokrzyżowała plany, więc obiekt jest jeszcze piękniejszy niż był. Także zapraszamy serdecznie do korzystania.
2: No i jeszcze ta też pływalnia przy ulicy Niemcewicza teraz będzie
3: już
2: przychodziła
3: tak, przerwę, tak? Tak, woda jest już spuszczana, to musi być zachowany czas, odpowiednie tempo wypuszczania wody i pływalnia na Niemcewicza będzie otwarta dopiero 1 września.
2: O, czyli dłuższa przerwa.
3: Zawsze tak jest, dlatego że pływalnia na Niemcewicza bardziej wykorzystywana jest przez szkołę i kółki pływackie, które po prostu w wakacje mniej korzystają, więc obiekt na Wyszyńskiego jest do dyspozycji teraz.
2: No właśnie wakacje się zaczęły. Pani dyrektor, MOSiR chyba przygotował sporo inicjatyw. Zacznijmy może od tych dla najmłodszych. Tak zwane wakacje na fali. Cóż to takiego?
3: Więc wakacje na fali to są zajęcia w wodzie dla dzieci w wieku od 7 do 14 roku życia. Jest 5 turnusów od poniedziałku do piątku, od 12 do 14. Koszt to jest 200 zł za 5 dni. I mamy jeszcze też w parku zajęcia, te wakacyjne zajęcia kreatywne dla dzieci od 5 do 12 roku życia. Jest 3 turnusy od poniedziałku do piątku, od 10 do 12, koszt 120 zł za 2 godziny, 5 dni w tygodniu.
2: Jeszcze miejsca są?
3: Tak, tak, że zapraszamy. I oczywiście już drugi rok, drugie wakacje i mamy półkolonie. Półkolonie survivalowe dla dzieci od 9 do 14 roku życia. Jest 4 turnusy, koszt 900 zł. Zapraszam do nas na stronę mosir.pl, mosirlomza.pl. Wszystko jest dokładnie opisane, jakie aktywności tam proponujemy. Codziennie jest coś nowego, nie ma nudy. I półkolonie sportowo-rekreacyjne od 7 do 12 roku życia. Też jest 4 turnusy, 700 zł za 5 dni. Oczywiście z wyżywieniem i pełno jest atrakcji. U nas naprawdę dzieci się nie nudzą, nie mają czasu korzystać z komórki. Mamy stałych bywalców, bo były wakacje. Mamy dzieci i z tamtego roku z wakacji, z półkolonii z wakacji i z zimowych półkolonii, więc solidnie się przygotowujemy, zapraszamy, naprawdę warto.
2: No właśnie, pani dyrektor, wspomniała pani o tych komórkach. Dzisiaj tyle się mówi o tym problemie młodzieży, dzieci, że siedzą tylko przy telefonach, tylko przy komputerach, przy telewizorach, a tutaj jednak się okazuje, że są też dzieci w Łomży i nie tylko, które chcą z tych waszych aktywności korzystać.
3: Są, bo to jest na wysokim poziomie przygotowane półkolonie. Naprawdę tutaj nawet ta kwota może się wydawać dla niektórych wysoka, ale to i tak nie pokrywa wszystkich kosztów naszych, w sensie osobowych, bo jednak największy koszt to jest osobowy za wynagrodzenie za pracę. Więc tutaj moi ludzie pracują i przykładamy się do tego solidnie. Więc to jest, jeżeli chodzi o, o takie zajęcia dla dzieci.
2: Ale nie tylko dla dzieci.
3: Nie tylko, dlatego że nasza z takich, najpierw wymienię to, co będzie się działo, to turniej piłki plażowej.
2: Siatkówki
3: plażowej. Długo wyczekiwany i już mieliśmy dużo pytań o termin. I 25 lipca będzie turniej siatkówki plażowej.
2: Zapisy na ten turniej już są?
3: Zapisy na stronie www.mosir.lomza.pl. Na stronie Mosiru, więc zapraszamy. I w tej chwili trwają Igrzyska Polonijne 26. Wczoraj były zawody lekkoatletyczne i turniej piłki nożnej na boisku Orzeł. Dzisiaj mamy zawody pływackie, więc dzieje się ponad około 500 dzieci bierze udział w tym. No oczywiście co do wakacji, to one się rozpoczęły. Było rozpoczęcie wakacji, ale będzie też zakończenie wakacji. Na zakończeniu wakacji będzie drugi wyścig kokardowy. Planowane to wydarzenie jest na 30 sierpnia.
2: Czyli sporo macie tych aktywności sportowych typowo. A jeszcze też chciałem porozmawiać o rozrywce, o tej, powiedzmy, drugiej takiej odnodze waszej działalności. Niedawno ta Noc Świętojańska, która była sukcesem, już o tym zresztą mówiliśmy u nas w radiu. Jakieś kolejne tego typu wydarzenia w wakacje?
3: Więc tak, może powiem, jaką mamy ofertę, bo oferta dla wszystkich, nie tylko mieszkańców Łomży, ale i okolicy, każdy może się zapisać, tak samo i dzieci mogą być, korzystać z tych naszych usług. Mamy, można powiedzieć, półkolonie półmiędzynarodowe, bo w tamtym roku mieliśmy dużo dzieci, które przyjeżdżają na wakacje do Polski i korzystają z naszej oferty. Mamy port rzeczny, w którym bardzo dużo się dzieje. Między innymi dyskoteki międzypokoleniowe, których inauguracja była w maju. Potrwają do końca września, co czwartek, także zapraszam.
2: To już taki chyba stały punkt w łomżyńskim krajobrazie, prawda? Te dyskoteki.
3: Tak. Mamy też zajęcia w niedzielę Przystań Dobrostan. To są zajęcia dostosowane dla każdego. Głównie takie rozciągające, typu mobility, pilates, yoga, stretching, więc tutaj zapraszamy. Mamy, też one się cieszą ogromnym powodzeniem, także ja się bardzo cieszę. Te zajęcia są bezpłatne, mamy trenera profesjonalnego i zapraszam Państwa do korzystania z naszej oferty w porcie rzecznym, bo mamy tam łódki elektryczne, kajaki, rowerki wodne, jest też strefa do opalania, strefa grillowa, mamy kurtyny wodne, które bardzo się przydają i są wykorzystywane przy upałach. No i mamy strefę zabaw nad Narwią, która otwarta była w tym roku. Mamy altanki, można sobie usiąść, wypocząć, dziecko się bawi, a rodzic może sobie w tym czasie poczytać książki nawet. Więc tutaj i oczywiście letni park zabaw na Wyszyńskiego. Też duża oferta. W lipcu będzie montowana tyrolka podwójna, więc no, dodatkowa atrakcja będzie. Można w tych naszym parku letnim zabaw i tak samo na bulwarach w strefie zabaw organizować urodziny dla dzieci, więc zachęcamy. Zachęcamy też do korzystania ze stanowisk grillowych, wiaty grillowe, także mamy naprawdę świetne warunki do wypoczynku. Zachęcam Państwa do obejrzenia naszej Narwi. Cudownie, pięknie, widoki są wspaniałe. Można też obserwować, jak się buduje drugi etap bulwarów.
2: No tak, jak te bulwary powstaną, to pewnie będzie jeszcze piękniej i jeszcze więcej się tam będzie działo nad Narwią.
3: No i cóż, teraz mamy w sobotę Fight District 3.
2: Tak, gala sportu walki.
3: I to też jest fajne wydarzenie. Myślę, że tak jak to powiedział Maciej wczoraj w radio.
2: Tak, no to Maciej Tercjak u nas był.
3: Takiego wydarzenia w Łomży nie było. I ja się bardzo cieszę, że to będzie u nas na obiekcie, ponieważ mamy też piękny obiekt na ulicy Zjazd 18 i zachęcam właśnie do wykorzystywania tego obiektu nie tylko do piłki nożnej czy do lekkoatletyki, ale do takich wydarzeń różnych.
2: Czyli jak najwięcej dyscyplin sportowych w Łomży chciałaby tutaj pani dyrektor pewnie upowszechniać.
3: Chodzi o to, żeby korzystać z tych obiektów. Bo
2: pamiętam, jak mi pani mówiła o tym, że drużynę hokejową byście tutaj powołali, jak powstanie lodowisko rolkowisko.
3: Tak, tak. No, więc takie plany są. Na pewno nasze lodowisko rolkowisko nie będzie spełniało takich, bo nie będzie pełnowymiarowe, ale jak to się skończy, zobaczymy, czy będzie spełniało warunki do gry w hokeja, bo to też muszą być bandy wysokie.
2: Oczywiście.
3: Więc tutaj...
2: A Łomżanie chętnie korzystają z tych takich aktywności sportowych, które im proponujecie, bo tutaj wymienia pani bardzo dużo tych atrakcji takich na wakacje i nie tylko, a odzew jest ze strony mieszkańców?
3: Tak jest. No, mamy też pole namiotowe i kemping, więc mamy gości z zagranicy sporo. Zachęcam do korzystania z gokardów i zresztą one się cieszą ogromnym powodzeniem. Też sama lubię pojeździć i to jest naprawdę fajne, przyjemne. Mamy piękny park Jana Pawła II. Można gokardami jeździć, ale też są auta elektryczne. I w porcie też można pojeździć sobie gokardami, pozwiedzać, pooglądać. Jest bardzo przyjemnie i myślę, że ta oferta dla naszych Łomżan i okolicy jest. I jeżeli nie wyjeżdżamy gdzieś i zostajemy, czy w weekend, czy po południu, można z tego korzystać i aktywnie spędzić czas. Przyroda i kontakt z naturą i wysiłek fizyczny nam dobrze wpływa i na zdrowie fizyczne, i psychiczne.
2: No właśnie, tak jak pani wspomniała o tym, że nie każdy wyjeżdża na wakacje, to też z tego pewnie wychodzi ta chęć wielu mieszkańców, żeby swoje dzieci wysyłać na wasze wydarzenia, na wasze chociażby półkolonie czy turnusy, ale to chyba też już w ubiegłym roku, kiedy chociażby podobne wydarzenia były, podobne turnusy, to już pewnie Mosir pewną markę chyba sobie wyrobił wśród rodziców i oni teraz chętnie wracają do was.
3: Tak, mamy, myślę, że już jest ta marka, ale cały czas na nią pracujemy, nad jakością, dążymy do doskonałości. Te nasze wszystkie wydarzenia, które odbywają się na bulwarach, pokazują, że przede wszystkim masa ludzi nie wie o tym, że jest taki port i niektórzy dopiero się dowiadują, że takie rzeczy u nas w Łomży są. Więc zapraszam państwa, korzystajcie, przyjeżdżajcie do nas, do portu, zobaczycie. I nie trzeba jechać do Mikołajek w korkach, w upale i tanio, bo Łomżanie mają, ci co mają kartę mieszkańca. Mają zniżki. Sama właśnie słyszałam, jak koleżanka na siłowni dzieliła się wrażeniami, że z dziećmi na kartce dużej rodziny 30 zł za godzinę, wzięła 2 godziny, z dziećmi popływała, popłynęli sobie na plażę, pokąpali się, więc tutaj naprawdę warto wychodzić z domu i nie siedzieć. Dzieciom i rodzicom potrzebne jest takie budowanie relacji i to też wspólne spędzanie czasu aktywnie, czy na łódce, czy nawet na gokardach, no to pozytywnie wpływa na relacje.
2: I to jest też takie zadanie, czy miasta, czy właśnie Mosiru jako jednostki miejskiej, żeby właśnie ludziom umożliwiać te takie społeczne spędzanie czasu, wspólne integracje.
3: Oczywiście i na tym nam zależy, dlatego pojawiły się te nowe wydarzenia, bo przecież mamy już na stałe nowe wydarzenia. Zacznijmy od tego, że był bieg z flagą i to będzie stałe wydarzenie, był Dzień Rodziny i w tym roku no wspaniale było, bardzo dużo mieliśmy gości i bardzo fajna energia. Kolejne na stałe wydarzenie to jest właśnie Noc Świętojańska, która już będzie. No i niedługo, ale bo już my o tym myślimy, będzie drugi dzień folkloru, ostatnia niedziela września. I to w tamtym roku było wspaniałe też wydarzenie, więc też już można się przygotować.
2: Też ten Narwią.
3: Tak, a właśnie...
2: Jeszcze może byśmy wspomnieli, skoro powiedziała pani dyrektor o biegu, to będzie też niedługo, już we wrześniu, bieg charytatywny PKO, który tam też ma takie społeczne, charytatywne przesłanie, będą zbierane pieniądze na walkę z problemami ze zdrowiem psychicznym i chyba już można się zapisywać. To jest bardzo duże też wydarzenie w Łomży.
3: Tak, to będzie 10. bieg PKO charytatywny i odbędzie się 12 września u nas na obiekcie, na naszym stadionie i już można się zapisywać, także też odsyłam Państwa do naszej strony mosir.lomza.pl. Wysiłek fizyczny to jest największe lekarstwo dla nas.
2: No, tutaj trzeba się zgodzić. Nie można się nie zgodzić z takimi słowami. Pani dyrektor, jeszcze chciałem też taki temat podjąć, bo już 3 miesiące praktycznie współpracujecie z zakładem karnym w Czerwonym Boże. Tam osadzeni wykonują jakieś prace na rzecz ośrodka. Jest pani zadowolona z tej współpracy?
3: Bardzo jestem zadowolona i kierownicy są zadowoleni, bo naprawdę ta współpraca jest na wysokim poziomie. Dzięki temu mogliśmy bardziej zadbać o nasze obiekty, wysprzątać, odnowić. Jest to naprawdę ogromne wsparcie, bo jednak, tak jak wspomniałam, zatrudnienie i koszty osobowe są najwyższe. Jest ta współpraca z zakładem karnym bardzo dobra. Mamy osadzonych, bardzo dobrze się spisują, pomagają nam, sprzątają, takie czynności remontowe też wykonują i myślę, że to będzie długa współpraca, jeżeli to będzie możliwe, bo to dla nas jest teraz naprawdę bardzo dużo. Jeszcze bardziej doprowadziliśmy do porządku nasze obiekty, a mamy ich bardzo dużo, bo jeżeli chodzi o Łomżę, nie wszyscy Państwo wiecie, oprócz tych znanych obiektów jak pływalnie, stadion, bulwary, to my mamy jeszcze otwarte strefy aktywności fizycznej, to też Orliki, to też na Browarnej do boisko wielofunkcyjne. Więc tu Grobla Jedna Czeska i ten otwarta strefa aktywności. Więc to o wszystko musimy zadbać, wykosić, wysprzątać, odnowić, odmalować, więc tutaj mamy ogromne wsparcie i ja bardzo dziękuję panu dyrektorowi Zbyszkowi Jankowskiemu za to, że nas wspiera.
2: To z tego, co pani mówi, to też można tak wywnioskować, że ta współpraca pewnie będzie jeszcze kontynuowana przez długi czas.
3: Ja myślę, że na pewno w przyszłym roku, jeżeli to będzie możliwe, tak. Bo to jest ogromna wartość dodana i wszystkim polecam, naszym jednostkom, do tej współpracy, bo to jest jednak największy koszt, a można wyremontować, odnowić salę. Także tutaj my jeszcze planujemy budowę garażu na obiekcie właśnie na stadionie, więc tutaj też liczę na duże wsparcie. Możemy dużo zrobić więcej, a dzięki temu te środki finansowe pójdą na inwestycje, które są nam niezbędne, no i chcemy, jak to wspomniałam, dążymy do doskonałości, więc mam świetną ekipę, zespół jest też do pozazdroszczenia, także możecie mi zazdrościć wszyscy, że mam takich ludzi w firmie, także jeszcze raz im dziękuję, za każdym razem dziękuję moim ludziom, bo słuchajcie, to jest naprawdę bardzo dużo pracy, zorganizowanie jakiejkolwiek imprezy, wydarzenia, to jest, tego nie widać, ale to jest bardzo dużo pracy i my wszyscy, całe biuro, tak jak powtarzam, wszyscy ręce na pokład i działamy.
2: No więc będziemy oczywiście obserwować te działania w kolejnych miesiącach, kolejne wydarzenia, które MOSiR organizuje. O tym dzisiaj rozmawiałem z moim gościem dnia. Była z nami pani dyrektor Bernadeta Krynicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
3: Ale ja jeszcze tak się nie dam zbyć, bo o jednej rzeczy muszę powiedzieć.
2: O której?
3: Ponieważ przeszedł projekt Bez Barier. Miasto otrzymało dofinansowanie, nowa jakość dostępności na pływalni Park Wodny w Łomży i w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. I to zadanie będzie powierzone dla nas i głównym celem tego projektu jest zwiększenie dostępności na Parku Wodnym dla osób z ograniczonymi możliwościami. Między innymi na pewno będą wyremontowane schody, wejście do parku, podjazd dla niepełnosprawnych, dostosowanie obiektu dla osób właśnie z niepełnosprawnościami.
2: A więc ważna informacja na koniec.
3: To jest prawie 2 miliony 800 tysięcy, więc to jeszcze bardziej nam tutaj upiększy nasz obiekt.
2: Dobrze. To to teraz już chyba postawiamy kropkę, tak? Pani dyrektor. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa serdecznie, życzę miłego dnia. Zapraszam dzisiaj na dyskotekę międzypokoleniową na bulwary, a w niedzielę na ćwiczenia o 9 rano.
2: My również zapraszamy.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Nasz gość dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest burmistrz Rzewa Franciszek Kuczewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: Panie burmistrzu, już w tę sobotę odbędzie się drugi wyścig rowerowy o Puchar Burmistrza Czyżewa. Pierwsza edycja, ta zeszłoroczna, okazała się takim sukcesem, że postanowiliście zorganizować drugą?
2: Tak. I planujemy już następne. Zainteresowanie w tym roku jest chyba większe niż było w roku ubiegłym. Chociaż zapisy będą przyjmowane do momentu praktycznie startu wyścigu.
1: No właśnie, czyli...
2: Ale jest zainteresowanie.
1: Czyli już większe jak w zeszłym roku.
2: Tak. Zainteresowanie jest bardzo duże ze strony dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku ten wyścig się bardzo podobał i dlatego dzieci, młodzież bardzo chętnie rodzice zgłaszają.
1: Ja pamiętam, bo byliśmy tam jako Radio Nadzieja na tym pierwszym wyścigu. No i fajne były te wyścigi tych maluszków. Był jakiś odcinek taki, tak, prosty i tam niektórzy naprawdę dawali aż miło.
2: To są różne grupy wiekowe. Zaczynamy od grupy przedszkolaków 3-4 lata. Niektórzy jeszcze nie umieją pedałami kręcić, odpychają się nogami. To jest wyścig na odcinku 200 metrów. Następne są coraz to dłuższe, coraz to starsze grupy podzielone co 2 lata. Także tych grup dziecięcych jest pewno z 6-7.
1: Jakie były wnioski po tej pierwszej edycji?
2: Po tej pierwszej edycji to przede wszystkim wnioski dotyczyły wyścigu seniorów. W ubiegłym roku wyścig seniorów odbyło się na odcinku 40 bodajże 2 kilometrów. Była to za krótka trasa, trasa płaska. Było bardzo wysokie tempo, ponad 43 kilometry średnia wyszła na godzinę. Więc w tym roku trasę wydłużyliśmy i zrobiliśmy przejazdy przez wiadukty nad torami. To będzie tak jakby trochę zwalniało tempo, bo jednak męczyło zawodników i myślimy, że tempo będzie wolniejsze. Obawiamy się, w ubiegłym roku mieliśmy jeden wypadek na zakręcie, po prostu za szybko zawodnicy wjechali. Chcemy, żeby troszeczkę wolniej jechali. Dłuższy odcinek, bardziej trudny, ale na pewno zgromadzi więcej wymagających zawodników, którzy no lubią tak jeździć.
1: To trasa teraz jaką będzie miała długość?
2: 62 kilometry.
1: No to jest różnica tych 20 kilometrów.
2: Tak. I dochodzi do tego bodajże 6 przejazdów przez wiadukty. A to jednak no, jest kilkanaście metrów przewyższenia. To będzie wymagało dużego wysiłku.
1: To faktycznie. A jak pan, dlaczego akurat wyścig rowerowy? To w Czyżewie, w okolicach Czyżewa jest tylu fanów tego środka transportu, to miłośników znaczy, kolarstwa?
2: Tak. Powstała przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżewie sekcja kolarska. I zaczęli wyjeżdżać aktywiści tej sekcji na różne wyścigi i przyszli do mnie z inicjatywą, że a może byśmy zrobili w Czyżewie. Ja mówię, dlaczego by nie? Tylko kto to zorganizuje? No po prostu nie mamy doświadczenia, nie mamy przygotowania. Ale zgłosili się tutaj z innych miejscowości ludzie bardziej doświadczeni. Pomogli nam zorganizować to. Okazało się, że i w Czyżewie mamy takich, którzy umieją to zrobić. I w ubiegłym roku zrobiliśmy ten wyścig po raz pierwszy z zadowoleniem dla wielu uczestników. Uczestników mieliśmy praktycznie od Warszawy do Białegostoku, od Grajewa do Siedlec. Także no naprawdę z daleka przyjeżdżają ludzie.
1: Z daleka teraz będzie podobnie? Też pan wie, że to z całej Polski?
2: Tak, już wiem, bo nawet do mnie osobiście dzwonią pod Warszawy, że będą.
1: No to ciekawe wydarzenie, jeszcze się szykują, bo tylko pogoda dopisała.
2: No istotne.
1: No właśnie, więc zapisać się jeszcze można? W jaki sposób?
2: To znaczy?
1: Zapisać na wyścig się, jak można. To jest droga mailowa, czy to jest portal, czy...
2: Tak, różna jest forma. Wyścig zapisujemy jeszcze bezpośrednio przed startem. Dokładnie nie powiem na ile, ale chyba pół godziny przed startem jeszcze się można zapisać.
1: I to w każdej kategorii wiekowej?
2: Tak. Tak.
1: Godzinowo jak to wygląda? O której?
2: O godzinie 10 startujemy z najmłodszymi. Startują dzieci. Te wszystkie wyścigi będą dziecięce trwały około 2 godzin. I około 12 planujemy wyścigi dla dorosłych. I tutaj no, mamy też kilka kategorii. bo mamy dla uczniów szkół ponadpodstawowych i rowery inne niż szosowe. To odcinek 20 kilometrów. Dla kobiet jest to odcinek 40 kilometrów. No i główny wyścig to jest 62 kilometry.
1: Jak ważne jest to, aby samorząd wspierał sport?
2: No bardzo ważne. Jest po prostu... dla każdego coś chcemy zrobić, więc sport jest rzeczą bardzo istotną. Wzmaga i łączność między ludźmi, jakoś wyzwala inicjatywy. Sport jest bardzo istotny w życiu człowieka. Oprócz pracy trzeba troszeczkę innych rzeczy, innych rozrywek, a sport jest jedną z tych rozrywek. Tym bardziej, że to wpływa również na zdrowie. No, nie, powiedzmy sobie szczerze, że ci, którzy jeżdżą rowerami, są ludźmi wysportowanymi, zdrowymi. Po prostu pomagamy mieszkańcom w utrzymaniu dobrego zdrowia.
1: A czy Rzew sportem stoi?
2: Tak, mamy klub piłkarski, który gra w lidze okręgowej, ale w tym klubie jest około 150 zawodników dzieci, grupy młodzieżowe. I jest sekcja kobieca, także sport w Ciżewie jest lubiany. Jest lubiany i uprawiany.
1: A pan sam uprawia jakiś sport aktywności tej fizycznej? Jeździ na rowerze?
2: Ja już ze względu na wiek.
1: Ale rower na przykład, to dla każdego jest.
2: To znaczy, no powiem tak, ze 2 lata już nie jeździłem na rowerze, ze względów zdrowotnych po prostu.
1: Jasne. Jeżeli chodzi, jeszcze dopytam o sam wyścig, ta pierwsza edycja, teraz druga, czy wyciągnęliście jakieś wnioski organizacyjne? Bo wiemy tak, jedna rzecz, no to dystans i ten główny wyścig. Mhm. A czy coś jeszcze było takiego, co usprawniliście?
2: W sumie nam się ten pierwszy wyścig bardzo udał. Organizacyjnie i te same osoby organizują, więc wielkich zmian nie będzie. Na pewno główni organizatorzy pewne rzeczy troszkę zmienią, natomiast generalnie sama idea i rozwiązania wyścigu pozostają te same.
1: Tylko organizacyjnie to sprawnie przebiegało, więc jak coś funkcjonuje tak, to po co zmieniać? Oby
2: po
1: tylko
2: pogoda
1: dopisała. Dokładnie. Więc to wszystko już w sobotę, to teraz zostawiając temat już wyścigu, dopytam o budżet obywatelski, bo od wczoraj mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty. Tak. Ile w tym roku mieszkańcy mają do dyspozycji?
2: 100 tysięcy złotych mieszkańcy Ciżewa. To znaczy budżet obywatelski i w ubiegłym roku, i w tym roku jest 100 tysięcy złotych. Jest pewnego rodzaju problem z budżetem ubiegłorocznym. Niestety zadanie nie zostanie zrealizowane. Miało to być wykonanie wiaty rekreacyjnej z miejscem na ognisko przy ulicy Cichej w Ciżewie na targowisku. Jest pewnego rodzaju problem, bo ze względu na plan przestrzennego zagospodarowania na tej działce nie można utwardzać już terenu, bo tam zostały tereny utwardzone. Można utwardzić 10% działki i to już jest utwardzone. Nie możemy zrobić nawet podbudowy pod wiatę. I to jest jeden z głównych powodów. No drugie, że po prostu w tych 100 tysiącach kosztów byśmy się nie wyrobili, bo potrzeba zrobić oświetlenie, doprowadzić wodę i tak dalej, więc tutaj po prostu ten został zgłoszony wniosek, wygrał, ale nie zostanie zrealizowany. No przykro mi, w tym roku być może te pieniądze nie przepadają, bo one to są pieniądze budżetu gminy, przeznaczone na budżet obywatelski i z końcem roku one wrócą z powrotem do gminy, więc w przyszłym roku będziemy mieli możliwość, no tak jakby większych pieniędzy do zrobienia, przeznaczenia na budżet obywatelski.
1: Ale to na etapie weryfikacji wniosku, to tutaj urząd nie powinien wychwycić tych problemów?
2: No właśnie, niestety nie wychwyciliśmy. Wydawało się, że to będzie wszystko dobrze, a tutaj powiedzmy wystąpił ten problem.
1: Czyli tutaj po stronie gminy jednak było niedociągnięcie, był błąd.
2: Był błąd, tak. Przyznaję.
1: No dobrze, to jeżeli chodzi o tę edycję, jakie projekty można zgłaszać? Miękkie, twarde, festyny jakieś, jak to wygląda?
2: Nie wiem, w ubiegłym roku było 4 projekty zgłoszone. W tym roku zobaczymy, ile będzie zgłoszonych. Nie wiemy, jakie będą.
1: Do czego zachęcacie mieszkańców? W sensie oni mają dowolność, jeżeli chodzi o tematykę tych zgłoszonych projektów?
2: Tak, to jest z zasady dowolność. To znaczy musi to się mieścić w, tak jakby w zadaniach gminy. Czyli to, co może robić gmina, mogą zgłaszać mieszkańcy. To tak jak fundusze sołeckie, można by przeznaczać na inwestycje, które może wykonywać gmina.
1: Jasne. Na koniec jeszcze chciałem dopytać o bo niedawno uroczyście otwarto nowo wyremontowany budynek Urzędu Miejskiego i GOK-u. Duża jest różnica po tym remoncie?
2: O, jest duża, wizualnie jest duża, bo został zmieniony dach, zostało zmienione pokrycie. Została zmieniona elewacja i ocieplenie, została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zostały dobudowane elementy typu winda, platforma, wiatrołap, no i wyremontowana została hala, sala widowiskowa, zostały zmodernizowane pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury. Wcześniej w budynku znajdowało się również przedszkole i pomieszczenia po przedszkolu zostały zaadaptowane w części na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na salę ślubów. Natomiast część też została zaadaptowana przez Gminny Ośrodek Kultury. Także tu remont obejmował w środku 2/3 budynku, natomiast na zewnątrz i dach w 100%. No i otoczenie. Także tutaj inwestycja dość droga, bo ponad 6 600 000 zł. Także widoczny jest remont.
1: A ile dofinansowania otrzymaliście?
2: Otrzymaliśmy 4,5 miliona dofinansowania.
1: Okay. Ten budynek wymaga już takiego remontu? Naprawdę to był taki stan wymagający zmiany?
2: Tak. Przecieki będziemy musieli jeszcze tutaj w tej części, gdzie jest urząd, wyremontować pomieszczenia. Po prostu były przecieki, dach przeciekał.
1: Jasne. No to nic, tylko korzystać teraz z tego nowego budynku. Burmistrz Czyżewa, Franciszek Kuczewski, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w sobotę na wyścigu.
2: Tak, zapraszam.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Koc. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Jedynie co czwarty uczestnik sondażu SW Research dla Onetu uważa, że rząd właściwie reaguje na aferę w Szpitalu Południowym. Uważa pani, że ta afera już przesądziła o losie przyszłorocznych wyborów?
2: Panie redaktorze, do wyborów jest jeszcze ponad rok czasu. Na pewno mocno zaciążyła na wizerunku i na postrzeganiu partii rządzącej, koalicji rządzącej, bo pokazała arogancję ludzi, którzy rządzą Polską, pokazała ich butę i Polacy tą aferą się interesują. Czy ostatecznie ona pogrążyła szansę na dobry wynik, tego nie wiem, ale jestem przekonana, że na pewno bardzo obóz rządzący ta afera osłabiła. Przy czym, jak widzimy, ta cała sprawa związana ze Szpitalem Południowym, ona jest mocno rozwojowa, bo zaczęło się od tego młodego doktora Kacprzyka, teraz słyszymy o handlu zwłokami, o jakichś makabrycznych historiach związanych z ludźmi, którzy już zmarli i powinni być po prostu w spokoju pochowani. Więc tam się działy straszne rzeczy. Co jeszcze wypłynie i jak to będzie oddziaływało na opinię publiczną? No myślę, że może być tylko gorzej, na pewno nie lepiej dla partii rządzącej.
1: No więc się zastanawiam, czy wy już w PiS-ie już otwieracie szampana?
2: Panie redaktorze, żeby otwierać szampana jest zdecydowanie za wcześnie, żeby wygrać wybory, no to trzeba jeszcze przez ten ponad rok ciężko pracować. Przede wszystkim mówić o swojej ofercie i zachęcać Polaków do tego, żeby zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość.
1: No to ale a propos tej ciężkiej
2: pracy. Wytykać błędy tym, którzy rządzą, bo media w większości po prostu niestety, ale przemilczają te tematy.
1: No to a propos ciężkiej pracy, to gdzie jest wasz kandydat na premiera Przemysław Czarnek?
2: Panie redaktorze, wiem, że teraz ma się odbyć jakieś spotkanie. Tak jest. No, wczoraj był w Sejmie, miał bardzo dobre wystąpienie, był bardzo aktywny, był też w mediach. Więc jest, pracuje.
1: A jego w ogóle nie widać podczas tej całej afery. Nie daje o sobie żadnego tak naprawdę znaku. Już w mediach możemy przeczytać, że Przemysław Czarnek jest skreślony, będzie inny kandydat na premiera.
2: Nic mi na ten temat nie wiadomo, panie redaktorze. My pracujemy tak, żeby wspierać Przemysława Czarnka. On jest aktywny, on pracuje. Wczoraj, tak jak powiedziałam, w Sejmie miał bardzo dobre wystąpienie. Zresztą wczorajszy dzień był taki dosyć burzliwy, jeśli chodzi o parlament. Przemysław Czarnek też wielokrotnie wypowiadał się na temat tej afery w Szpitalu Południowym i w tym, co się dzieje w służbie zdrowia. Więc jest aktywny, pracuje, działa. My wszyscy również nie zwalniamy tempa. W lipcu są 3 posiedzenia Sejmu. Między posiedzeniami Sejmu pracujemy bardzo aktywnie w okręgach.
1: Przemysław Czarnek podobno był na urlopie teraz i wrócił dopiero.
2: Ja nie wiem nic na ten temat, panie redaktorze. No, trzeba by było zapytać pana profesora Czarnka, czy wyjeżdżał na urlop, czy też nie. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Ja wiem, że pracuje, bo nawet jeżeli ciężko pracuje, bo nawet jeżeli ja nie uczestniczę na co dzień w tych wydarzeniach, to widzę w mediach, śledzę, też lajkuję, też interesuję się po prostu tym, co się dzieje w polityce i tym, co się dzieje również w mojej partii.
1: A czy to nie jest problemem trochę Przemysława Czarnka, że właściwie przez te kilka miesięcy jego aktywności nic poza te legendarne OZE, SROZE się nie rozniosło po mediach? Nie ma jakichś takich haseł, o których ludzie by rozmawiali. Poza tym wspomnianym przeze mnie OZE, SROZE.
2: Panie redaktorze, nie, no to nie jest, myślę, sprawiedliwa ocena aktywności pana Przemysława Czarnka, bo odbył wiele spotkań, zwrócił uwagę Polaków na wiele problemów, które gnębią polską gospodarkę, polskie społeczeństwo. był głosem i jest głosem Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawia projekty ustaw, mówi o ważnych rozwiązaniach, które chcemy zaproponować, żeby Polakom po prostu ulżyć, na przykład jeśli chodzi o cenę energii, czy nawet jeżeli chodzi o rozwiązania w służbie zdrowia. Więc on jest aktywny, działa, pracuje i myślę, że...
1: Właśnie o tych rozwiązaniach w ochronie zdrowia za dużo nikt nie słyszał.
2: No to jest temat też, panie redaktorze, to jest temat też skomplikowany i tutaj oczy całego społeczeństwa są zwrócone na rządzących. My pokazujemy po prostu te słabe punkty, pokazujemy to, co się dzieje w służbie zdrowia, co jest przemilczane przez rządzących, bo chcemy też, aby ludzie sobie zdali sprawę z tego, że w służbie zdrowia mamy rzeczywiście prawdziwą katastrofę.
1: No myślę, że ludzie to widzą, ale może też ludzie oczekują jakiejś propozycji, oferty, jak zmienić tą ochronę zdrowia.
2: No myślę, że na pewno oczekują oferty i przed nami jest też duża dyskusja dotycząca służby zdrowia. My zaproponowaliśmy na przykład coś, co naszym zdaniem rozwiązałoby w dużej mierze problem tych ogromnych nadgodzin, które wypracowują lekarze, pracując na wielu etatach.
1: To co należałoby zmienić?
2: No, uważamy, że lekarze powinni się zadeklarować, czy chcą pracować w służbie publicznej, czy chcą pracować w prywatnej służbie zdrowia. I to by spowodowało, że po prostu nie byłoby konfliktu interesów. I wtedy też myślę, że nie byłoby takich kominów płacowych. To rozwiązanie, które zaproponowaliśmy, o którym też mówił pan Przemysław Czarnek, które wydaje nam się po prostu bardzo rozsądne i które to środowisko lekarskie przyjmuje ze zrozumieniem. Więc należałoby po prostu przedyskutować tę kwestię i zaproponować, że po wyborach to wprowadzimy w życie, no tak, żeby pewne kwestie uporządkować i żeby nie było tak, że jeden człowiek pracuje na kilku etatach i w szpitalu, i na dyżurze, i jest w prywatnym gabinecie, i jeszcze w jakiejś prywatnej klinice, bo to po prostu rodzi wiele wątpliwości.
1: Sondaże pokazują, że ani Koalicja Obywatelska, ani PiS no nie będzie w stanie samodzielnie rządzić i karty będą rozdawać dwie konfederacje. Jest pani sobie wyobrazić taką waszą koalicję z tymi dwiema konfederacjami?
2: Panie redaktorze, z dwiema konfederacjami to pewnie będzie trudne.
1: No ale właśnie, bo czy wyobraża pani sobie takiego koalicjanta, właśnie Konfederacja Korony Grzegorza Brauna, której lider, czyli Grzegorz Braun, reaguje na przykład neguje na przykład istnienie komór gazowych?
2: Nie, no ja sobie takiego koalicjanta nie wyobrażam i też wielokrotnie lider naszej partii, pan Jarosław Kaczyński, na ten temat się wypowiadał. No, nie wyobrażamy sobie takiego koalicjanta. A jeśli chodzi o Konfederację, to no myślę, że w polityce nigdy nie mówi się nigdy, więc będziemy rozważać różne scenariusze, ale naszym celem teraz jest, abyśmy osiągnęli jak najlepszy wynik, abyśmy wprowadzili do Sejmu w 2027 roku jak największą liczbę posłów i abyśmy po prostu byli taką główną siłą, która wygrywa wybory i która po prostu tworzy większość rządzącą. I to jest nasze zadanie i my je realizujemy, a oczywiście z takim jeszcze większym zaangażowaniem do wszystkiego, zaangażowaniem, no, z jeszcze większym impetem, bo zaangażowani jesteśmy cały czas, przystąpimy już niedługo od jesieni. Wtedy się tak naprawdę zacznie kampania wyborcza, która potrwa pewnie około roku i na jesieni przyszłego roku jestem pewna, że da to bardzo dobry dla Prawa i Sprawiedliwości efekt.
1: Ale Grzegorz Braun absolutnie nie.
2: Nie, panie redaktorze, no tak jak powiedziałam, pan Jarosław Kaczyński też na ten temat wielokrotnie się wypowiadał, że takiego koalicjanta nie widzi dla Prawa i Sprawiedliwości ze zrozumiałych względów, o których nawet pan tutaj wspomniał.
1: No i żebyście później nie musieli połykać własnego języka, mówiąc na przykład, że no dla dobra Polski trzeba było jednak tego Grzegorza Brauna gdzieś udobruchać.
2: Panie redaktorze, ja zostaję przy swoim.
1: No to będzie za ponad rok czas weryfikacji. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Ukraiński parlament przyjął w trybie błyskawicznym w zasadzie ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Mają tam się znaleźć osoby zasłużone dla ukraińskiej historii. Prezydent Ukrainy już zapowiedział, że nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. Cała ta inicjatywa to prowokacja wymierzona w Polskę?
2: Myślę, że jest to prowokacja, jest to pewnego rodzaju też odpowiedź na to odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu przez prezydenta Nawrockiego, co uważam za bardzo dobre rozwiązanie, bo no, musieliśmy zareagować. Nie było czegoś takiego w historii jak bohaterowie UPA, bo UPA to zbrodnicza formacja nazistowska, kolaboracyjna formacja, która odpowiada za śmierć wielu tysięcy Polaków, cywilów polskich, bo przecież to nie byli żołnierze, to nie byli jacyś partyzanci, tylko to byli cywile, kobiety, dzieci, starcy. I nazwanie jednej z jednostek wojskowych ukraińskich, które teraz walczą na froncie imieniem bohaterów UPA. To
1: UPA, po prostu, które kolaborowało z nazistami, tak? To też
2: no właśnie
1: warto
2: o tym
1: podkreślić.
2: Mówię, tak, że to była nazistowska formacja, która kolaborowała z Niemcami, której teraz przypisuje się, że ona walczyła z Rosją sowiecką, walczyli z ruskimi. Ale ile oni tych ruskich zabili? Kilka tysięcy? A Polaków? Ponad 100 tysięcy, tak? I to cywili, nie jakichś partyzantów, żołnierzy, tylko cywili. Więc to zbrodnicza formacja i teraz mówienie o tym, że to są bohaterowie, to policzek wymierzony Polsce, to policzek wymierzony historii. To jest po prostu zakłamywanie historii. Jeżeli Ukraina myśli, że na takich nazistowskich kolaboracyjnych faktach z historii, na tego typu formacjach, ludziach jak Bandera, czy też jemu podobni, wejdzie do Unii Europejskiej, do NATO, no to jestem przekonana, że bardzo, bardzo się myli, bo ani my Polacy na to nie pozwolimy, ani Węgrzy, ani jestem przekonana Słowacy, ani Czesi, bo to nie tylko Polacy ucierpieli od UPA, ucierpieli również Czesi, ucierpieli Żydzi, więc Ukraina musi się opamiętać. Ukraina, no prezydent Ukrainy i te elity, które teraz tym państwem rządzą.
1: To czy teraz
2: i
1: powinniśmy kolejny... używać, prowadzić bardziej ostrą, konfrontacyjną politykę wobec Ukrainy?
2: No oni wybrali ten konfrontacyjny styl uprawiania polityki, bo to ich decyzją. No,
1: ale pytam, co my teraz powinniśmy robić?
2: No powinniśmy odpowiedzieć w symetryczny sposób, panie redaktorze. No właśnie ostro. Powiedzieć to, co powiedział Kosiniak-Kamysz i tutaj uważam, że miał rację. Powiedział, że będą mieć problem z wejściem do Unii Europejskiej, o co przecież bardzo zabiegają, na czym bardzo im zależy, bo ze zbrodniczymi oddziałami UPA na sztandarach na pewno do Unii nie wejdą. I musimy być w tym konsekwentni. Przecież Węgry, nawet po tym, jak już Orban odszedł, teraz rządzi Madziar, dalej podtrzymują sprzeciw, jeśli chodzi o wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, bo mają w tym jakieś swoje cele. I te cele powoli osiągają, tak? Więc my też mamy potężne narzędzia. Nie chcieliśmy ich używać, ale jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli oni w ogóle nie patrzą na naszą wrażliwość historyczną, jeżeli oni w ogóle nie liczą się z naszym zdaniem, no to trzeba wytoczyć te najcięższe działa.
1: To czy prezydent Duda z perspektywy czasu no nie popełnił błędu, będąc takim proukraińskim prezydentem?
2: Panie redaktorze, a kto z nas nie był proukraiński, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie?
1: Ale prezydent Duda wyjątkowo.
2: Ja nie wiem, czy prezydent Duda wyjątkowo. Każdy z nas pomagał. Zwykli ludzie pomagali. Wszyscy byliśmy solidarni z Ukrainą. I solidarny był również nasz prezydent, bo czuł ten wielki dramat narodu ukraińskiego, społeczeństwa ukraińskiego. Widzieliśmy te bombardowane miasta, widzieliśmy te matki z dziećmi na granicy. Ja sama pamiętam, jak wybuchła wojna, jeździłam z pomocą na Ukrainę, przekraczałam granicę, widziałam kolejki kilkukilometrowe, które stały w Hrebennem, od Rawy Ruskiej, kobiet z dziećmi. Był mróz, było zimno, była fatalna pogoda. One stały z tymi dziećmi, bo po prostu chciały się dostać do Polski.
1: No i pytanie, czy tutaj te serce, działanie serca nie przysłoniło gdzieś rozumu. Rozmawiałem ostatnio z posłem PSL-u Michałem Pyrzykiem, który mówił, jak był jeszcze burmistrzem, że on też pomagał Ukrainie. Jeden z Ukraińców powiedział mu wtedy, że my jako Ukraina, gdybyście wy byli w takiej sytuacji jak my, tak byśmy wam nie pomogli.
2: No i to jest przykre. To jest przykre
1: i tak wygląda ta historia. To już na koniec, pani poseł. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. I co pani zdaniem prezydent powinien zrobić? Powinien podpisać czy zawetować?
2: Zawetować, panie redaktorze. Przecież to jest obejście polskiej konstytucji. Przecież to jest tak naprawdę ustawa o... która zastąpiła tę o związkach partnerskich obiecaną w kampanii wyborczej.
1: To jest jakiś wynik kompromisu.
2: 13 grudnia.